Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
3: Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Tak. Ewangelista relacjonuje nam dziś ważną scenę, która miała miejsce przed śmiercią Jezusa w Wielki Piątek na wzgórzu Golgoty. Zbawiciel umierający, kiedy widzi przed sobą Maryję oraz ucznia Jana, oddaje pod opiekę ucznia matkę. Maryi jednak też powierza Jana, ale nie tylko jego. Oddaje pod jej opiekę wszystkich uczniów, aby ona właśnie była dla nich matką. Odpowiedzią ze strony umiłowanego ucznia było wzięcie jej do siebie. W ten sposób Maryja miała odpowiednie schronienie pod jego dachem. Miała zapewnioną opiekę na kolejne lata jej ziemskiego życia. Ale też ona sama otoczyła matczynym sercem wszystkich uczniów Zbawiciela u początków istnienia Kościoła Świętego, ale także i w każdym pokoleniu uczniów, którzy podążają za Chrystusem drogą Jego Ewangelii. Dzień Maryi, Matki Kościoła, drugi dzień świętowania uroczystości zesłania Ducha Świętego, to szczególny moment, dobra okazja, sprzyjający moment

0: aby Maryi dziękować za to, że jest matką, naszą matką, matką Kościoła. Dziękujmy jej za matczyną troskę o Kościół Święty. Ale też prośmy, by ona nam zawsze towarzyszyła i otaczała swoją matczyną opieką.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest poniedziałek, 25 maja. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie poranka rozgłośni katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy też słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Imieniny obchodzą Grzegorz, Urban, Magdalena. Zerknijmy jeszcze, jaka będzie pogoda. W większości Polski zapowiada się dość ciepła, ale miejscami zmienna pogoda. Najwięcej słońca prognozowane jest na wschodzie i w centrum kraju. Natomiast na zachodzie i północy mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Orientacyjnie temperatury wyniosą na północy i wybrzeżu około od 18 do 22 stopni, w centrum około 22-25 stopni, południe i południowy wschód nawet 25 do 27 stopni. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, chwilami silniejszy podczas burz. W górach pogoda bardziej zmienna, możliwe opady i niższe temperatury. W pierwszej godzinie poranka, 7.09, moim i Państwa gościem będzie o 7.30 Marta Kawalec, dziennikarka Polskiego Radia i felietonistka tygodnika Idziemy, z którą porozmawiam o książce Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy!
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A poniedziałkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Ilu żołnierzy USA w Polsce? 5 dni po ogłoszeniu w mediach społecznościowych przez Donalda Trumpa wysłania do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy, wciąż nie wiadomo, co przywódca USA miał na myśli. W swoim wpisie na platformie True Social Trump zapowiedział dodatkowe 5000 wojskowych z USA w Polsce. Co to oznacza? Wznowienie wstrzymania 12 maja rotacji? Przesunięcie części sił z Niemiec do Polski? W piątek w trakcie spotkania szefów dyplomacji NATO w szwedzkim Helsingborg sekretarz generalny Mark Rutte przyznał, że plan Amerykanów nie jest dla niego jeszcze w pełni jasny. W Polsce dominuje przekonanie, że w praktyce liczba żołnierzy USA w naszym kraju nie będzie niższa niż obecnie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że to, co wydaje się nam pewne, to utrzymanie dotychczasowego kontyngentu. To właśnie praca dyplomatyczna na zapleczu wykonana przez MON, ale przede wszystkim dobre relacje Pałacu Prezydenckiego z Trumpem stoją za nagłym zwrotem akcji. Nasze tiry tracą unijny rynek. W pierwszym kwartale 2026 roku zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku. Słabnie polska branża transportowa. Jak podaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ZMPD, w pierwszym kwartale 2026 roku działalność zakończyły 1234 firmy. To prawie tyle, ile w całym roku ubiegłym. Sądzę, że to się będzie pogłębiać, bo sytuacja w branży jest zła, mówi Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu ZMPD. Wcześniej problemem była wojna w Ukrainie, teraz jest nim sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli doszłoby do osłabienia gospodarczego w Europie, w następstwie konfliktu możliwy jest mocniejszy i bardziej długotrwały spadek popytu na usługi transportowe, ostrzegali jeszcze w marcu eksperci PKO BP. Wygląda na to, że ten scenariusz się materializuje. Według Adama Nafalskiego, współwłaściciela firmy Aldo, w ostatnich kilku miesiącach swoje floty ograniczyła większość firm mających po kilkadziesiąt i więcej samochodów. Przy spadku zleceń doszło do nadpodaży usług transportowych, więc konkurencja o kontrakty jest bardziej zaciekła. Dochodzi do sytuacji, że liczy się tylko, aby samochód nie stał na placu, tylko wyjechał w trasę. Mniejsza o jego rentowność, stwierdza Nafalski. I przechodzimy do Gazety Dziennika Prawnej. Akcyza za poczęstunek zagranicznym papierosem lub winem. Kto przywozi z innego kraju Unii używki tytoniowe lub alkoholowe na własny użytek, nie może oświadczyć celnikom, że skorzysta z nich ktokolwiek inny, choćby był to członek najbliższej rodziny. Inaczej straci prawo do zwolnienia z akcyzy. Co innego, jeśli na przykład przywiezie do Polski 90 litrów włoskiego wina i zadeklaruje, że wypije je sam. W takim wypadku jest duża szansa, że alkohol pozostanie nieopodatkowany w naszym kraju. Taki wniosek płynie z najnowszego wyroku Sądu Unii Europejskiej. Restrykcyjną wykładnię unijnego sądu potwierdziło również Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej. Problem trafił na wogandę Sądu Unii Europejskiej z uwagi na niejednolite tłumaczenie przepisów dyrektywy, które pozwalają podróżnym na zwolnienie z akcyzy używek przewożonych z innych krajów Unii w ramach odpowiednich limitów. W konsekwencji przewóz 799 sztuk papierosów, a nie 801, jest dla celnika najważniejszym dowodem, że podróżny nie chce nim handlować, lecz planuje je samodzielnie wypalić. Rząd czeka rekonstrukcja. Kto straci na jesiennym rozdaniu? Źródła Dziennika Gazety Prawnej potwierdzają informacje o jesiennej rekonstrukcji rządu. Z naszych rozmów wynika, że pierwsze przymiarki do zmian w gabinecie Donalda Tuska trwają już teraz. O swój los nie mogą być pewni niektórzy ministrowie i ich zastępcy. Rekonstrukcja ma odbyć się wczesną jesienią, mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej źródło w rządzie. Zastrzega jednak, że ostatecznie decyzje jeszcze nie zapadły. Nic nie jest pewne, dużo może się jeszcze zmienić, dodaje. Obecnie najbardziej zagrożone są szefowe resortów zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i kultury Marta Cienkowska. Nasi rozmówcy podkreślają jednak, że nie jest to lista przesądzona. Do jesieni układ może się zmienić, a ostatecznie decyzje będą zależały od ceny pracy ministerstw i od bieżących napięć w koalicji. Przechodzimy do Gazety Polskiej codziennie, a tutaj tytuł: po atakach na Republikę służby wdarły się do prezydenta, rząd bezradny. Od prawie 2 tygodni służby nadzorowane przez Donalda Tuska nie potrafią ustalić, kto stoi za fałszywymi zgłoszeniami, które skutkowały wtargnięciem funkcjonariuszy do prywatnych domów dziennikarzy telewizji Republika. Bezradność państwa sprawiła, że sytuacja eskalowała i wzięto na cel dom rodzinny prezydenta Karola Nawrockiego, w którym w sobotę wyłamano drzwi. Gdyby było to pierwsze tego typu zdarzenie, można by zrozumieć tłumaczenie, że służby musiały wejść, aby wykluczyć zagrożenie. Jednak od pewnego czasu mamy do czynienia z falą podobnych incydentów i nikt nie wziął pod uwagę, że mogło chodzić o kolejne fałszywe zgłoszenie lub prowokacje, mówi gazecie Polski Codziennie dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP. Dzień dziecka coraz droższy. Dzień dziecka coraz częściej oznacza nie tylko zakupy, lecz także rodzinne wyjścia i wspólne przeżycia. Polacy chcą sprawić najmłodszym radość, ale przy rosnących cenach starają się zachować rozsądek. Eksperci przypominają jednak, że oprócz dawania prezentów warto zadbać także o edukację finansową dzieci i nastolatków, bo wielu młodych w dorosłych wchodzi już z długami. Tłum podpalił namiot z chorymi na ebolę. Mieszkańcy miasta w centrum epidemii eboli w Demokratycznej Republice Kongo podpalili namiot, w którym leczono zarażonych tym wirusem. Nikt nie odniósł obrażeń, ale 18 potencjalnie chorych osób uciekło. Sytuacja jest napięta. Pracowników Czerwonego Krzyża, którzy grzebią ofiary, muszą pilnować policja i wojsko. I tu stawiamy kropkę. Teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest Marta Kawalec, dziennikarka Polskiego Radia i felietonistka tygodnika Idziemy. Cześć Marta.
2: Cześć, witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy.
1: Dziś premiera w księgarniach książki, której razem z Marią Berlińską jesteś współautorką, Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Nieidealni rodzice, czyli jacy?
2: Myślę, że odpowiedzi byłoby wiele, ale dla mnie ta idealność bierze się z tego, że my chcemy po prostu jako rodzice być najlepszymi rodzicami dla swoich dzieci i w tej perfekcji trochę się czasami gubimy. Stąd właśnie myślę, że idealni rodzice to są rodzice obecni, to są tacy, którzy mają dobrą relację ze swoimi dziećmi. Wiadomo, że gdybyśmy takich poszukali, to myślę, że każdy z nas ma jakieś wobec siebie pretensje, czy żale, czy no, ma jakieś takie historie, których żałuje. No a my trochę próbujemy z panią Marią Berlińską odidealizować to rodzicielstwo, pokazać, że rodzicielstwo może być piękne, przyjemne, no i zawsze do zmiany.
1: A na co

0: właśnie kładziecie kluczowy akcent w książce.
1: No właśnie, myślę, że to jest ciekawe, że chcielibyśmy, aby wszyscy tak po prostu spojrzeli na swoje rodzicielstwo jako na taką przygodę wieloletnią, nie tylko do 18 roku życia, ale która będzie przebiegała przez wiele lat. I tak jak właśnie w książce, to nie jest poradnik, tylko to jest rozmowa i w książce z panią Marią Berlińską rozmawiamy, tak tutaj też właśnie kładziemy nacisk przede wszystkim na rozmowę. I jeśli będziemy z naszymi dziećmi rozmawiać, być, starać się interesować każdą najdrobniejszą sprawą, to myślę, że to będzie ta najważniejsza rzecz, która może nam przynieść później sukces.
0: A chciałem jeszcze spytać o twoje takie osobiste doświadczenia, które wpłynęły na przekaz książki Mamo, tato, nie musicie być idealni o rodzicielstwie bez presji. Jakie one były?
1: No, myślę, że z panią Marią Berlińską to mamy trochę różnych przeżyć właśnie takich też prywatnych, bo spotkałyśmy się wtedy, kiedy ja posyłałam swoje dziecko do pierwszej Komunii Świętej podczas Baranków, czyli takiego stowarzyszenia, które pomaga przygotować się rodzinnie do tego sakramentu komunii. I tam pani Maria robiła nam takie krótkie warsztaty, później byłam jeszcze na takich dłuższych warsztatach, 10 spotkań, podczas których były omawiane najważniejsze takie elementy rodzicielstwa. No i później jeszcze parę razy nasze drogi się przecięły, aż w końcu pojawił się pomysł na książkę. Pani Maria na początku nie była zachwycona tym pomysłem i za każdym razem w zasadzie, kiedy kończyłyśmy naszą sesję, bo kilka takich sesji musiałyśmy odbyć, żeby ta książka powstała. Właściwie więcej niż kilka.
0: A dlaczego nie była zachwycona tym pomysłem?
1: No bo właśnie ona zawsze mówiła, a co ty z tego napiszesz? Zawsze nasze spotkanie kończyło się właśnie takim zwątpieniem, no nie wiem, czy ty coś z tego napiszesz, czy nie. Kiedy ja już miałam nagranych tam powiedzmy 4 godziny jej rozmowy ze mną, więc no ja wychodziłam zawsze z taką świadomością, że jest to naprawdę bardzo duże bogactwo takich porad od praktyka, bo pani Maria wychowała 5 swoich dzieci i 15 przysposobionych, więc to były dzieci z różnych rodzin i no tak jak też powiedziała mi kiedyś, jeżeli jej rady sprawdziły się na takim poligonie dzieci z różnych środowisk, to sprawdzą się chyba już wszędzie, bo zostały przetestowane na różnych osobach. Także myślę, że warto sprawdzić, czy i u nas również się sprawdzą. U mnie też się sprawdziły.
0: A właśnie w dobie takich idealnie wykadrowanych zdjęć na Instagramie i TikToku, czy uważasz, że w ogóle rodzicielstwo bez presji jest możliwe w świecie, który nam narzuca właśnie takie wygórowane wzorce?
1: Ja myślę, że ta presja to zawsze była, mniej lub bardziej, bo przecież wychowujemy się w takiej globalnej wiosce. Zawsze mieliśmy wokół siebie rodziny, które miały lepiej lub gorzej wychowane dzieci, jeśli można to tak porównać, no ale zawsze, kiedy były takie spotkania rodzinne, no to możemy sobie zobaczyć, kto jak wychowuje i to porównywanie zawsze było. A teraz, kiedy mamy jeszcze właśnie media społecznościowe, które sprawiają, że możemy mieć te piękne zdjęcia i pokazywać się tylko w tych dogodnych pozach i tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi na lodach, na wakacjach albo na plaży, to myślę, że jest trudniej, bo wtedy, kiedy my mierzymy się z jakimiś trudnościami wieku dojrzewania czy na przykład nieprzespanymi nocami związanymi z maleńkimi dziećmi, no to takie zdjęcia ogląda się z taką łezką w oku, że dlaczego innym się tak powodzi, a nam nie? Dlaczego nasze dzieci nie są takie uśmiechnięte albo my nie możemy być uśmiechnięci przy nich? I myślę, że ta książka trochę zdejmuje z nas tą presję, bo to jest właśnie ten podtytuł o rodzicielstwie bez presji, żebyśmy właśnie nie musieli porównywać się do innych, a spojrzeli w głąb siebie, zobaczyli, co jest najważniejsze i w nas, i w naszych dzieciach, co dla nas stanowi wartość tej rodziny. A książka myślę, że może być w tym bardzo pomocna.
0: Czy właśnie jest jakaś odpowiedź, co powinno być najważniejsze? Czy ona jest, może być jakąś uniwersalną odpowiedzią?
1: Myślę, że tutaj tych odpowiedzi pani Maria daje dużo, bo poruszamy się po różnych tak naprawdę przestrzeniach. Ja podaję różne przykłady, pani Maria podaje różne przykłady, co w takiej sytuacji zrobić, co w takiej sytuacji, co kiedy dziecko jest małe, a co kiedy jest duże, co kiedy rodzic jest taki, a co kiedy rodzic jest taki. I myślę, że tutaj nie będzie jednego dobrego wzorca, jak wychować idealne dzieci albo jak sprawić, aby nasze rodzicielstwo było idealne. Myślę, że tutaj po prostu trzeba sobie trochę przeorganizować może życie, czasami spojrzeć na wiele rzeczy z dystansu, przemyśleć je, ale przede wszystkim to ta bliskość, która może być z naszymi dziećmi, jest bardzo istotna. To taka akurat jeszcze taki przykład z wczorajszego spotkania, bo wczoraj książka miała premierę, na której naprawdę bardzo dużo osób gościło, było i dużo śmiechu, ale było również i wzruszenie, były i takie pytania konkretne, co zrobić w takiej sytuacji. I pani Maria zawsze odpowiadała na to z takim spokojem, z takim głosem pełnym wsparcia. I myślę, że my również możemy do tego w ten sposób podejść, że tutaj naprawdę nie musimy być idealni, żeby być dobrymi rodzicami. Warto mieć w sobie taką dawkę wyrozumiałości dla siebie, takiego spokoju, ale jednocześnie też takiego momentu refleksji, co możemy zrobić lepiej, bo myślę, że zawsze coś się da zrobić lepiej.
0: Ale nie wiem, czy jakie jest twoje doświadczenie, ale ja też jak obserwuję często rodziców, to widzę, że niektórzy przynajmniej z rodziców, że dziecko dla nich staje się takim projektem, ma znać dwa języki, grać na pianinie. Jak w tym wszystkim znaleźć przestrzeń na obecność rodziców w życiu dziecka?
1: No sama próbuję odpowiedzieć na to pytanie w swoim życiu, ale też i w książce. To nie jest łatwe. To oczywiście jest taka sytuacja, że środowisko wymaga od nas tego, aby nasze dzieci po prostu nie siedziały w domu i nie czekały, aż dorosną, nie czekały na to, aż przyjdzie do nich jakiś pomysł na pasję, na zainteresowanie, tylko to my czasami podsyłamy im te propozycje, co zrobić, żeby było lepiej. Myślę, że tutaj po prostu trzeba trochę wyważyć, co jest dla nas ważne. Co jest ważne też dla naszych dzieci w takiej dalszej perspektywie. Czy ta nauka tenisa, golfa, pływania 5 razy w tygodniu jest rzeczywiście aż tak potrzebna w takim wieku, a może są potrzebne jakieś inne narzędzia, może jakieś inne wydarzenia, które mogłyby sprawić, że to dziecko poczuje się bardziej zaakceptowane, bo o tej akceptacji pani Maria bardzo dużo mówi, że my musimy jako rodzice zaakceptować siebie, dać sobie dużo takiej przestrzeni na to, że możemy popełniać błędy i dać ją również dzieciom, bo też czasami jest tak, że to my chcielibyśmy od tych naszych dzieci, aby one były perfekcyjne, nie wymagając zbyt dużo od siebie. I właśnie czasami zdarza się, że te wszystkie zajęcia dodatkowe, te kursy, one sprawiają, że to dziecko naprawdę nie ma już takiej przestrzeni na to, aby się pobawić, aby się ponudzić, aby być sobą, aby czasami właśnie przytulić się do rodzica i porozmawiać na takie tematy, które mogłyby być dla niego czymś, co sprawi, że właśnie ono odkryje w sobie jakąś tam pasję, że nie będzie pod pręgierzem, że ciągle coś musi robić. Myślę, że często jest tak, że rodzice są zagonieni w tym wszystkim. I może warto właśnie teraz, kiedy zbliżają się wakacje, trochę przemyśleć swój grafik. Może coś zdjąć z tego grafiku, może dołożyć trochę więcej czasu wspólnie spędzanego z dziećmi. Myślę, że wakacje mogą być takim czasem, kiedy rozpoczniemy więcej rozmów, a później nowy rok z jakimś już konkretnym planem, nowy rok szkolny, z jakimś konkretnym planem na to, jak sprawić, abyśmy po prostu byli szczęśliwi, mieli czas na odpoczynek, na to, aby być razem. A myślę, że te wszystkie zajęcia dodatkowe, to też wszystko przyjdzie z czasem. Kiedy, tak jak pani Maria mówi, kiedy dziecko czuje się zaakceptowane, kiedy czuje, że jest najważniejszą osobą w życiu swoich rodziców, to ono naprawdę samo wie, co chce robić i ono pójdzie dalej, ono będzie chciało samo się rozwijać, ale myślę, że tutaj na początku to zawsze jest ta akceptacja tego, że kocham cię takim, jakim jesteś. Nieważne, czy znasz te wszystkie techniki sztuk walki, czy wszystkie języki obce. Ja cię kocham takim, jakim jesteś. Tak mówi zawsze pani Maria i myślę, że to jest bardzo ważna lekcja, jedna z najważniejszych, którą możemy z tej książki zdobyć.
0: Ale myślę, że to jest, zwróciłaś uwagę na bardzo ważną kwestię, czyli też, żeby te zmiany zaczynać, żeby rodzice zaczynali te zmiany od siebie, a nie od dzieci. I czy ty uważasz na przykład, jeśli rodzic widzi, że coś nie funkcjonuje właśnie w tej więzi między rodzicem a dzieckiem i chce coś zmienić w sobie, czy potrzebne jest na przykład rozpisanie jakiegoś planu działania ze współmałżonkiem, czy jakaś pomoc na przykład psychologa, psychoterapeuty, jak ty uważasz?
1: Ja myślę, że zawsze powinniśmy zacząć od siebie, bo to, jak dziecko funkcjonuje, to jest wykładowa tego, w jaki sposób my do niego podchodzimy. My to dziecko od samego początku, od najbardziej takiego początkowego okresu jego życia znamy. I czasami możemy sprawić, że ono może czuć się niekochane i może właśnie dlatego podchodzić do nas w taki sposób, a nie inny. Myślę, że tutaj zawsze warto zacząć od tego, co jest skutkiem, a co jest przyczyną. Przyczyną jest na przykład złe zachowanie naszego dziecka, a skutkiem niekoniecznie może być to, że ono ma ADHD, albo że ma jakieś problemy w szkole, albo że ma taki czy inny temperament. To są najczęściej rzeczy, które gdzieś tam były schowane w nas wcześniej. Być może próbujemy w tym dziecku realizować nasze niedoścignione marzenia. Może tutaj po prostu coś właśnie gdzieś jest na tym etapie, gdzie to my popełniamy te błędy. I to właśnie tu nie chodzi o to, żeby szukać jakichś takich naprawdę złych cech naszego charakteru, czy żeby się jakoś tam samobiczować, tylko chodzi o to, żeby właśnie podejść do tego z takim spokojem i sprawdzić, co tutaj tak naprawdę nie funkcjonuje. Zawsze jakaś konsultacja z psychologiem czy rozmowa z pedagogiem odbywa się w takim teamie rodzice plus dziecko, ale przede wszystkim to rodzice są tymi osobami pierwszego kontaktu. Oni najczęściej wiedzą, co nie funkcjonuje i jeżeli będą w zgodzie ze sobą i ze swoim sumieniem, to na pewno sami w pewnym momencie odnajdą ten problem, a jeżeli nie, no to właśnie w towarzystwie jakiegoś specjalisty. Myślę, że tutaj przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie i ta idealizacja tego rodzicielstwa sprawia, że my często właśnie próbujemy pudrować je właśnie jakimiś zajęciami dodatkowymi, drogimi ciuchami, wypadami zagranicznymi, a czasami nie sięgamy głębiej, czyli właśnie do psychiki naszego dziecka, do jego uczuć, emocji. No warto po prostu poznać nasze dziecko takim, jakim ono jest i wtedy po prostu szukać tego, co sprawi, aby ono było szczęśliwe. No właśnie nigdy nie są to ani drogie ciuchy, ani wakacje, ani kursy chińskiego czy golfa. To jest zwykle ta bliskość z rodzicem i to sprawia właśnie, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i wtedy nie potrzebuje ani tych drogich ciuchów, ani innych rzeczy, które podbudowywałyby jego wartość u rówieśników. Jeśli dziecko będzie czuło i wierzyło, że rodzice są jego taką największą podporą, to myślę, że wszystko inne zejdzie na plan dalszy. Taka jest też ta książka, takie jest to przesłanie, aby po prostu być z dzieckiem, aby próbować odkryć jego największe talenty, ale też i problemy, bo to rodzic jest takim najlepszym terapeutą dla swojego dziecka. On sprawi, że będzie ono tym, kim może zostać w przyszłości.
0: Chciałem jeszcze spytać o ten podtytuł, o rodzicielstwie bez presji, bo wydaje mi się, że wielu naszych słuchaczy może tak się zastanawiać, no dobrze, ale gdzie leży ta granica między takim uwalniającym odpuszczaniem, a zwykłym rodzicielskim lenistwem lub na przykład zaniedbaniem?
1: Oj, myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego czasu, kiedy musi się trochę wyładować, trochę odstresować. Myślę, że nie jest niczym złym, kiedy wracamy zdenerwowani z pracy i mówimy naszym bliskim otwarcie: słuchajcie, ja potrzebuję 15 minut, żeby trochę się wyciszyć, żeby później cały wieczór nie odreagowywać na naszych bliskich, tylko właśnie wrócić do domu, wyciszyć się, czy wziąć gorącą kąpiel, czy przeczytać kawałek jakiejś spokojnej książki, posłuchać muzyki, zamknąć się na chwilę. Myślę, że to dużo sprawi, że to 15 minut może sprawić, że po prostu wejdziemy już do tego domu drugi raz tak na spokojniej. Czasami potrzebujemy nawet weekendu albo tygodnia takiego naprawdę odpoczynku. Poszukajmy rodziców, dziadków, cioć, wujków, którzy mogą nam pomóc w tym, aby złapać ten oddech, aby trochę złapać perspektywę też naszego rodzicielstwa. Myślę, że nie jest niczym złym to, że mówimy, że jesteśmy po prostu zmęczeni jako rodzice. Znajdźmy sobie ten czas teraz, kiedy jest piękna pogoda, na to, żeby mieć czas na nasze dzieci, na to, aby być blisko razem, ale też na to, aby samemu też pobyć chwilę, zastanowić się nad sobą. Myślę, że ta presja, ona pojawia się wtedy, kiedy właśnie jesteśmy zmęczeni, kiedy nie mamy siły, a kiedy mamy te zasoby, żeby właśnie pobyć razem, pobyć tak naprawdę w spokoju, być szczęśliwym, to myślę, że i ta presja też znika. Także no ja tutaj zachęcam do tego, aby jednak dać sobie trochę tej przestrzeni i wtedy okaże się, że ten czas spędzany z dzieckiem to nie jest drugi etat, kiedy wracamy z pracy i musimy jeszcze uprać, uprasować, ugotować, spakować, przytulić, poczytać książkę, tylko to mogą być takie wspólne obowiązki, które mogą sprawić, że po prostu będziemy realizować siebie jako rodzice. Myślę, że to jest najpiękniejsze zadanie, jakie ktokolwiek nam kiedyś przydzielił.
0: Marta, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. I zachęcamy oczywiście do przeczytania książki. Moim i Państwa gościem była Marta Kawale, dziennikarka Polskiego Radia i felietonistka tygodnika Idziemy.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i oczywiście zachęcam do przeczytania książki. Myślę, że ona rzeczywiście może wielu osobom pomóc.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z posłanką PSL Urszulą Nowogórską na temat bieżącej sytuacji politycznej, a o 8:40 porozmawiam z księdzem Adamem Jaszczem, rzecznikiem archidiecezji lubelskiej, o rewolucyjnym konkursie na proboszczów 16 parafii. Słyszymy się ponownie o godzinie 8:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, poniedziałek, 25 maja. Patryk Lubryczyński. Zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z posłanką PSL Urszulą Nowogórską m.in. o wynikach referendum w Krakowie. A o 8:40 moim gościem będzie ksiądz dr Adam Jaszcz, rzecznik archidiecezji lubelskiej. Zapytam księdza m.in. jakie są zasady wzięcia udziału w konkursie na proboszcza w archidiecezji lubelskiej i jakie jest zainteresowanie ogłoszonym konkursem. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:05. Gość poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest posłanka PSL Urszula Nowogórska. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Chciałem zacząć od tej informacji z ostatniej chwili, że Miejska Komisja do Spraw Referendum w Krakowie poinformowała, że frekwencja w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego wyniosła 29,99%, to znaczy, że prezydent został odwołany. Z kolei frekwencja w głosowaniu Rady Miasta wyniosła 29,97% i Rada pozostaje. Jakby pani mogła powiedzieć, jak ocenia wyniki referendum?
2: Znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim po raz kolejny widzimy, że demokracja ma ogromną siłę i tutaj przygotowanie referendum, złożenie wniosku, przeprowadzenie całej procedury wraz z właśnie z procedurą referendum w Krakowie pokazało, że jeżeli mieszkańcy, jeżeli obywatele chcą, to bardzo poważnie mogą wpływać na to, kto jest prezydentem, kto jest w innych przypadkach wójtem, więc naprawdę wielka siła w rękach każdego człowieka i każdy głos ma naprawdę wielką wagę.
1: Ale czy ta wielka siła jakoś państwa jako koalicji rządzącej nie martwi, że to będzie początek efektu domina, że teraz będą chcieli na przykład mieszkańcy składać takie referendum w kolejnych miastach?
2: Znaczy, wie pan, może być rzeczywiście prawdą to, co pan powiedział, że może to być efekt domina. Natomiast my jako Polskie Stronnictwo Ludowe tego się nie obawiamy, bo nasi przedstawiciele, którzy sprawują z woli wyborców swoje funkcje, przede wszystkim jako wójtowie, jako burmistrzowie czy jako prezydenci, nie narzekają na kłopoty. Więc tutaj ja myślę, że to raczej na zasadach takiego doświadczenia i pogrożenia palcem można tak naprawdę analizować, że mieszkańcy, jeżeli są niezadowoleni, jeżeli mają jakieś uwagi, jeżeli nie zgadzają się z decyzjami włodarzy, to mają taką siłę i mają taką możliwość, że mogą ich po prostu wymienić. Więc to, myślę, jest taki znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy sprawują jakiekolwiek funkcje, czy to na szczeblach samorządowych, czy to na szczeblach władzy centralnej. Obywatele naprawdę mają siłę i podkreślam to bardzo, bardzo mocno i mówię to z wielką pokorą i szacunkiem, bo do ich woli, do ich decyzji trzeba mieć naprawdę wielkie poszanowanie i myślę, że tutaj w wielu głowach pewnie zapalą się czerwone lampki, o których pan wspomniał. Natomiast my, tak jak powiedziałam, Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma się czego obawiać. My wiemy, że nasi ludzie, którzy zostali wybrani z woli swoich wyborców, dobrze sprawują swoje funkcje i przede wszystkim znają się na robocie.
1: A jakie czynniki według pani mogły wpłynąć w największym stopniu na właśnie odwołanie Aleksandra Miszalskiego przez mieszkańców?
2: Znaczy, ja kilka razy, kiedy byłam pytana właśnie o sytuację, która jest w mieście Krakowie, to na pewno powiedziałam, że błędem prezydenta było wprowadzenie strefy czystego transportu na taką skalę, na jaką została ona wprowadzona w mieście Krakowie. Miasto Kraków jest specyficznym miastem. To jest stolica Małopolski, w której jest wiele uczelni, w których są szpitale wojewódzkie, są szpitale też wojskowe przecież. Ludzie jeżdżą w różnych sprawach do Krakowa, a nie wszystkich stać na nowe samochody. Dlatego uważałam i zresztą wiele razy też powtarzałam, że jeżeli samochód przechodzi badanie techniczne, jest dopuszczony do ruchu, to jest dopuszczony po wszystkich drogach. Nie tylko tych, po których się nie płaci, ale generalnie po wszystkich. Musi spełniać swoje parametry techniczne, żeby mógł wjechać również do dużego miasta. Natomiast uważam, to był błąd. Natomiast we wszystkich innych sprawach ja też wyraziłam swoją opinię i mówiłam, że wiele starania, na przykład prezydent Miszalski włożył w decyzję o tym, aby do miasta Krakowa zostały zarezerwowane środki na budowę metra. Kraków jest naprawdę bardzo ciasny, jeżeli chodzi o transport i każde rozwiązanie dodatkowe komunikacyjne, które może ułatwić życie mieszkańcom, naprawdę jest na wagę złota i tutaj myślę, bardzo wiele w tym temacie zrobił. No ale tak jak powiedziałam, obywatele mają możliwość wpływania na to, kto sprawuje dane funkcje. I myślę, że od tego momentu ogromnym szacunkiem referenda generalnie będą otoczone i wszyscy z tyłu głowy będą wiedzieli, że jeżeli będą działali wbrew woli swoich wyborców czy mieszkańców, to w każdym momencie może rzeczywiście powstać inicjatywa referendalna, inicjatywa, która będzie miała za zadanie odwołanie danej osoby z danej funkcji i to się da przeprowadzić, bo uzyskanie odpowiedniej ilości osób biorących udział w referendum pokazało, że można się zmobilizować.
1: A jak pani mówi o tej mobilizacji, czy to był sygnał, że zmobilizował się elektorat prawicy, czy to był raczej szerszy ruch społeczny?
2: Powiem szczerze, mam dużo znajomych, zresztą też często jeżdżę do Krakowa w różnych sprawach, również poselskich, do różnych urzędów i bardzo dużo rozmawiam z ludźmi. Wydaje mi się, że tutaj duży wpływ mieli studenci, duży wpływ miało młode pokolenie, no i też gdzieś elektorat tych wszystkich, którzy byli inicjatorami całej inicjatywy referendalnej, w związku z czym myślę, że to tak wiele czynników na to się nałożyło.
1: A jakie konsekwencje będzie miał ten wybór dla Krakowian, bo rada pozostaje, prezydent zostaje odwołany, jak teraz to wszystko będzie wyglądać?
2: No, podejrzewam, że w niedługim czasie pewnie zostanie rozpoczęta procedura wyłaniania kandydatów czy kandydata na potencjalnego na prezydenta. Pewnie będzie przeprowadzona oczywiście inicjatywa i generalnie procedura wyborcza. No i ktoś, kto wygra wybory, pewnie będzie miał na początku trudną współpracę z Radą Miasta, no bo podejrzewam, że Rada Miasta z panem prezydentem Miszalskim się dogadywała, w związku z czym na pewno wiele nieufności może na początku się pojawić, więc myślę, że może to zaskutkować jakimś paraliżem decyzyjnym w jakimś okresie czasu. To jest moje zdanie.
1: Chciałem jeszcze przejść do kolejnego ważnego tematu. W sobotę wieczorem doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia pod numerem 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Czy według pani służby zadziałały w tej sytuacji profesjonalnie?
2: Według mnie oczywiście, że tak. Wie pan, jeżeli jest zgłoszenie, że dzieje się coś niedobrego, jest realne zagrożenie w konkretnym miejscu, służby otrzymując i odbierając takie zgłoszenie muszą reagować. Jeżeli nikt nie otwiera drzwi, a wcześniej z tego mieszkania było domniemanie, że ktoś wzywał pomocy, muszą dostać się do środka. Gdyby to zrobiły osoby postronne, pewnie miałyby problem, ale kiedy robią to służby w pełnej obstawie, z zachowaniem pełnych procedur, to myślę, że zrobiły dobrze. Natomiast niepokojące wie pan jest to, że nie służby wyważyły drzwi. Znaczy chodzi o to, że to nie jest problem. Problem jest, że ktoś fałszywie po prostu podszywa się pod osoby wzywające pomocy i generalnie stawia na nogi w gotowości wszystkie służby, tak jakby chciał sprawdzić ich czujność i sposób reagowania. Więc to jest bardziej niepokojące i nad tym wszystkie rodzaje formacji i ministerstw nadzorujących je powinny się skupić. Wiem, że odbywały się nocne narady i czy to dotyczy prezydenta, czy to dotyczy premiera, czy to dotyczy zwykłego obywatela, reakcja zawsze powinna być taka sama, czyli przede wszystkim skuteczna i szybka. Natomiast, tak jak powiedziałam, no to jest problem, który należy bardzo szybko rozwiązać i bardzo poważnie go rozliczyć, jeżeli chodzi o te osoby, które po prostu podszywają się i wzywają pomocy. To jest niepoważne, bo w tym samym czasie ktoś może rzeczywiście potrzebować pomocy, a te służby będą zaangażowane w inne działania.
1: A też opozycja państwu zarzuca jako koalicji rządzącej, że te fałszywe zgłoszenia nie zostały na początku, że zostały na początku zlekceważone przez koalicję rządzącą, jakby pani odpowiedziała na te zarzuty.
2: Wie pan, mnie przestaje bawić jedna sytuacja, taka, kiedy opozycja, nieważne kto jest w danym momencie opozycją, po prostu wykorzystuje sytuację po to, żeby dołożyć jakieś uszczypnięcie tym, którzy rządzą, bo gdyby opozycja rządziła, a takie sytuacje się zdarzały, dokładnie byłoby tak samo. W interesie wszystkich obywateli, wszystkich formacji politycznych w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, wszyscy powinni mieć łapy na stole i wszyscy powinni grać do jednej bramki. Nie ma tutaj krytykowania, nie ma wytykania. Wszystko powinno być w interesie obywateli robione wspólnie. To, że są formacje polityczne, które na co dzień między sobą się różnią, między sobą się kłócą, między sobą rywalizują, tak jest w demokracji, ale kiedy są fundamentalne sprawy dotyczące bezpieczeństwa, tutaj nie powinno być żadnych różnic. Wszystkie działania powinny być skoncentrowane na tym, żeby takie problemy rozwiązywać, a przede wszystkim skutecznie im przeciwdziałać. Też między innymi dlatego bardzo mocno no Sejm teraz przecież pracował nad przygotowaniem ustaw między innymi o zarządzaniu kryzysowym. Ja pracowałam w takiej podkomisji nadzwyczajnej, która tym projektem bezpośrednio się zajmowała. I powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, że w kwestiach obrony cywilnej, bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego będą jakieś odmienne zdania, bo to by było po prostu niepatriotyczne i nieobywatelskie.
1: Ale też właśnie opozycja pyta, gdzie w tej sytuacji było ABW i kontrwywiad?
2: Wie pan, jeżeli są pewne techniki operacyjne, o których na pewno na antenie ani ja, ani nikt inny nie będzie mówił i nie będzie podawał do publicznej wiadomości, co w danym momencie dany rodzaj służby robił, natomiast są pewne procedury operacyjne, które czasem wymagają skoordynowanych działań i obserwacji. A obserwacja musi chwilę trwać, więc jeżeli służby wypełniają, a wypełniają swoje zadania bardzo dobrze, ja jestem tego pewna, pracuję w komisjach, które między innymi nadzorują tego typu formacje, jak Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych, Komisja Obrony Narodowej, więc ja wiem, że służby pracują należycie i funkcjonariusze, którzy tam są i również osoby cywilne, które pracują tam na etatach, bardzo dobrze swoją pracę wypełniają i politycy i państwo polskie powinno im w tej pracy pomagać.
1: A jak znaleźć właśnie takie systemowe rozwiązanie na tego typu fałszywe zgłoszenia?
2: Przede wszystkim trzeba zdiagnozować, skąd jest źródło, bo być może to są cyberataki, które wcale nie są tutaj od naszych obywateli, czy od osób, które chcą zrobić psikusa w danym momencie. Tylko to może mieć podłoże głębsze i bardziej międzynarodowe, więc to należy przede wszystkim ustalić. No i skutecznie przeciwdziałać. Służby, wie pan, nie mogą sobie pozwolić, jeżeli jest wezwanie pomocy, nie mogą nie jechać, bo się może okazać, że któreś wezwanie jest rzeczywiście prawdziwe, i ktoś będzie potrzebował pomocy, a służby uznają, że na przykład jest to wezwanie fałszywe i nie pojadą. Więc z bezpieczeństwem i z życiem nie wolno igrać. Więc na każde wezwanie oni muszą reagować. Natomiast kwestia jest inna. Czy uda nam się stworzyć taki system, żeby bardzo szybko zweryfikować prawidłowość czy prawdziwość wezwań? To jest wyzwanie, myślę, przed wszystkimi, niezależnie kto po której stronie politycznej jest.
1: Mieszkanie rodziny prezydenta, do którego weszły służby, nie było ochraniane przez SOP. Czy według pani powinno mieć taką ochronę SOP-u?
2: Wie pan, to też zależy od samego pana prezydenta, bo przecież są miejsca, które są jego bezpośrednim miejscem, w których przebywa. Widocznie to miejsce nie było częstym miejscem, które odwiedzane jest przez pana prezydenta, dlatego nie było w wykazie miejsc chronionych.

0: dopuszczenie do informacji niejawnych. Natomiast też są takie informacje, których w przestrzeni publicznej nie powinno się podawać. Wie pan, trudno zapanować nad każdym posłem, żeby pod wpływem emocji nie powiedział czegoś za dużo, więc myślę, że te informacje powinny trafiać do źródeł, ale to kluby powinny same decydować o tym, komu w klubie tą informację przekazują dalej.
1: A według pani, dlaczego przez kilkanaście dni nie dowiedzieliśmy się, jakie są źródła wysyłanych fałszywych SMS-ów i e-maili?
0: Bo gdyby zostały podane do publicznej wiadomości, to w tym momencie skuteczność działania służb byłaby poddana dużemu znakowi zapytania. Bo jeżeli osoby, które dokonują tych zgłoszeń, wiedziałyby, że już służby o nich wiedzą, pewnie szybko zmieniłyby miejsce i sposób działania.
1: Dziennikarze Republiki informowali o wejściu do domu bez nakazu redaktora Tomasza Sakiewicza i skucie jego asystentki. Funkcjonariusze też nie chcieli się wylegitymować. Czy według pani powinni przeprosić tą panią asystentkę?
0: Jeżeli były tam dokonane czynności, które wykraczają poza regulamin działania służb, to oczywiście, że powinny. Natomiast tego typu sytuacje na pewno są analizowane i poddawane specjalistycznej również procedurze badawczej, więc myślę, że tutaj te działania zostawmy stosownym instytucjom, które tym się zajmują.
1: A czy według pani ktoś za tą sytuację też tych fałszywych zgłoszeń powinien ponieść też odpowiedzialność polityczną?
0: Wie pan, czy polityczną, to nie wiem, bo ja nie mam wiadomości, że to robi ktoś związany z polityką. Być może to robią jacyś obcy agenci, a być może to robią zupełnie osoby przypadkowe. Może ktoś po prostu chce zrobić jakiegoś zamieszania i chaosu troszkę w Polsce. Więc na pewno powinny być ukarane. Czy politycznie powinny być wyciągnięte jakieś obostrzenia? Ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy te osoby są związane ze środowiskiem jakimkolwiek politycznym. Na pewno powinny być ukarane. Dla przykładu.
1: A czy według pani na przykład to może być praca jakichś obcych służb, które chcą właśnie skłócić nas w tej sprawie?
0: Wie pan, najlepszym sposobem na zrobienie chaosu w państwie jest pokłócenie wszystkich stron. Obywateli z obywatelami, zwykłych ludzi ze zwykłymi ludźmi, polityków z politykami. Wtedy jest bardzo prosto różne działania realizować. Być może może mieć to jakieś podłoże inne niż narodowe. Ja ani nie wykluczam, ani nie potwierdzam tego, bo nie mam informacji ani upoważnienia do tego, żebym się takimi sprawami na antenie państwa radia dzielił. Od tego jest minister, od tego są szefowie i rzecznicy służb i oni w momencie, kiedy uznają, że informacje są bezpieczne i można je przekazać opinii publicznej, to na pewno to uczynią.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim państwa gościem była posłanka PSL Urszula Nowogórska.
0: Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panu redaktorowi. Życzę dobrego i spokojnego dnia i tego, żebyśmy naprawdę budowali jedność narodową. Różnorodności, bo w tym jest również siła polskiego narodu. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Adam Jaszcz, rzecznik archidiecezji lubelskiej. Szczęść Boże, księże rzeczniku.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Dlaczego archidiecezja lubelska zdecydowała się ogłosić konkurs na proboszczów w 16 parafiach?
2: Konkurs, tak to zostało nazwane troszeczkę publicystycznie i medialnie, tak naprawdę jest procedurą wyłaniania kandydatów na urząd proboszcza. To jest jeden z instrumentów prawnych, jaki otrzymał biskup i jest to owoc naszego diecezjalnego synodu, który zakończyliśmy na jesieni. Jest to więc procedura, z której biskup może skorzystać, jeżeli uzna to za słuszne i jeśli mamy więcej czasu, jeżeli wiemy, jakie parafie będą wakujące, czyli zwolnią się w najbliższym czasie, to właśnie jest taka procedura, która może pomóc biskupowi w podjęciu właściwej decyzji.
1: A jakie są zasady wzięcia udziału w konkursie?
2: Więc pierwszym takim wymaganiem to jest 15 lat kapłaństwa. Zazwyczaj księża, którzy mają już właśnie taki staż posługi, pracowali w różnych parafiach, więc zależy nam na doświadczeniu, na tym, żeby ci księża, którzy są kandydatami na urząd proboszcza, mieli doświadczenie zarówno dużych parafii, jak i parafii mniejszych. Te parafie różnią się między sobą, mają różne potrzeby duszpasterskie, administracyjne. I jeśli jest kapłan, który ma już 15 lat kapłaństwa i wcześniej biskup ogłosi taki komunikat, w tym komunikacie są konkretne parafie, które zwolnią się w najbliższym czasie. W naszym przypadku w najbliższym czasie zwolni się 16 parafii w Lublinie, w Chełmie, w Puławach, w innych mniejszych miejscowościach naszej archidiecezji i wtedy księża mogą złożyć swoje CV, czyli taką krótką autoprezentację. Natomiast to, co jest dla nas kluczowe i ważne, to jest jakiś pomysł na konkretną parafię. Kapłani mogą zadeklarować chęć objęcia albo konkretnej parafii, albo mogą wymienić kilka parafii, albo też mogą zastosować taką formułę, że przyjmę każdą parafię, którą powierzy mi biskup. I jeśli ktoś ma jakiś pomysł ciekawy, właśnie duszpasterski, administracyjny, czasem jest parafia, gdzie trzeba bardziej zadbać o ministrantów, w innej o seniorów, są parafie, gdzie bardziej trzeba wejść na przykład w projekty, są jakieś remonty do wykonania i właśnie kapłani mogą tutaj ujawnić swoje talenty. Na pewno biskup pośród różnych kandydatów wybierze tego najwłaściwszego. Chcemy, żeby te decyzje były optymalne dla dobra parafian, którzy czekają na swojego pasterza.
1: A jakie jest zainteresowanie w ogóle konkursem?
2: Zainteresowanie jest duże. Ten czas składania wniosków, on już się zakończył, 25 maja. 15 czerwca będą zmiany personalne w naszej archidiecezji, więc komisja, która będzie podejmowała decyzję, ma trochę czasu, żeby zapoznać się z tymi dokumentami. No, jest to kilkadziesiąt podań, które właśnie będą rozpatrywane przez tą komisję.
1: Czy księża sami oczekiwali procedury takiej konkursowej?
2: To, jak powiedziałem, jest owoc synodu. Myślę, że więcej było głosów jednak ze strony osób świeckich. Zdecydowana większość też uczestników naszego synodu to były osoby świeckie. I pamiętam taką jedną sesję plenarną, gdzie rzeczywiście ludzie z jednej strony wyrażali takie pragnienie, aby proboszcz na parafii był pasterzem, ale żeby też był sprawnym pasterzem, który będzie potrafił zaradzić potrzebom, które w tej parafii są. I z tego narodziła się właśnie taka idea prawna, troszeczkę na zasadzie, że prawo podąża za życiem. Poszukiwaliśmy takiego pomysłu, takiej procedury prawnej, aby wyjść naprzeciw właśnie tym zapotrzebowaniom. Natomiast z punktu widzenia księży, myślę, że też jest to tyle cenne, że myślę, we wszystkich diecezjach w Polsce teraz ten wiek proboszczowski, czyli taki wiek 40 plus około 50 lat, to są księża z tak zwanego wyżu demograficznego. To były czasy, kiedy oni wstępowali do seminariów. Tych powołań było bardzo dużo, więc w naszym przypadku no, też jest tak, że mamy więcej kandydatów na proboszczów niż tych parafii do obsadzenia. Stąd dobrze mieć właśnie taki instrument, który pozwoli nam wyłonić najlepszych, najlepiej przygotowanych kandydatów na urząd proboszcza.
1: A czy jakoś kandydaci też będą konsultowani z wiernymi, czy nie? Czy to tylko należy do kompetencji księdza arcybiskupa?
2: Sama procedura nie przewiduje jakiejś tutaj szczególnej, specjalnej konsultacji, natomiast też zawsze zwracam uwagę na to, że no nie jest tak, że nasza procedura jest jakąś rewolucją. Tego typu konkursy na urzędy miały miejsce już w uchwałach Soboru Trydenckiego i też przecież w przeszłości i we wszystkich diecezjach jest tak, że biskup, który odwiedza parafię, który bierzmuje, który wizytuje parafię, też spotyka się z osobami świeckimi, spotyka się na przykład z radami parafialnymi, więc ta konsultacja z osobami świeckimi, ona zawsze ma miejsce, też zawsze każdy może się umówić na spotkanie w kurii i też przedstawić jakieś swoje oczekiwania, czy zwrócić uwagę na jakiegoś księdza, który na przykład powinien proboszczem zostać. Bardzo sobie cenimy tego typu głosy. Jasne, że głos świeckich jest ważny bez względu na to, czy biskup taką procedurę zastosuje, czy też zadziała w sposób inny, bo też nie jest tak w naszej archidiecezji, że teraz wszystkie decyzje odnośnie urzędu proboszcza będą podejmowane w taki sposób. Jeżeli mamy mało czasu, na przykład no, jest śmierć księdza proboszcza i mamy kilka dni, żeby zapewnić ciągłość administracyjną, duszpasterską w parafii, wtedy nie sięgniemy po ten konkurs, wtedy będziemy bazować na innych konsultacjach i oczywiście na konsultacjach z osobami świeckimi również, jak najbardziej są one dla nas ważne.
1: Wiemy, że archidiecezja inspirowała się też rozwiązaniem, które funkcjonuje już w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest takie przełożenie dokładnie tego samego modelu wyboru?
2: Nie, to nie jest dokładnie przełożenie jeden do jednego. Bardziej chodziło nam o nasze tutaj realia lubelskie i no, zapadła decyzja, że właśnie w taki sposób to rozwiążemy. Natomiast sama kwestia rzeczywiście takiego trybu konkursowego, to funkcjonuje już w krajach zachodnich, właśnie też w Stanach Zjednoczonych, ale tak jak powiedziałem, też nie jest to pomysł, który gdzieś tam się narodził w innej kulturze, obcej dla nas. To już było wcześniej w historii Kościoła i może też w takich czasach, kiedy prowadzenie parafii, no tak naprawdę jest prowadzeniem takiego w pewnym sensie też przedsiębiorstwa, oprócz całej tej sfery duszpasterskiej. Wiadomo, że proboszcz ma być ojcem, ma być pasterzem. To też jest ważne, natomiast no też są kwestie nieraz bardzo specjalistyczne. Są kapłani, którzy lepiej czują się właśnie w duszpasterstwie, są kapłani, którzy lepiej czują się na placu budowy. Ten tryb pozwala nam właśnie też jakby wejrzeć w serce tego kapłana. Niech on sam nam pokaże, co by było dla niego najlepsze, żeby też nie było tak, że rozumiemy działanie Ducha Świętego też w Kościele i te decyzje personalne, że to tylko i wyłącznie zapada po stronie przełożonych gdzieś tam w zaciszu gabinetów. Kandydat na dany urząd też może zgłosić nam swoje potrzeby i jeśli jest to możliwe, jeżeli to jest pożyteczne też dla dobra wiernych, będzie możliwe, żeby rzeczywiście ten człowiek, ten kapłan realizował się w konkretnej jakiejś przestrzeni działalności duszpasterskiej.
1: Chciałem jeszcze też tutaj księdza rzecznika spytać, bo troszkę poczytałem w mediach społecznościowych, co piszą też księża z innych diecezji i na przykład niektórzy piszą o tym, że nie da się na CV przełożyć zaangażowania danego kapłana na przykład w posługę w konfesjonale czy sprawowanie Eucharystii. Jakby ksiądz odpowiedział na takie uwagi?
2: Oczywiście, że się nie da, ale to nam nie o to chodzi, żeby tutaj oceniać całokształt życia danego duchownego, jego zaangażowanie duszpasterskie. Wydaje mi się, że w żadnej procedurze że nie jest to możliwe. Oczywiście wcześniej też było tak, że przełożeni interesowali się tym, jak księża pracują. Niejednokrotnie księża proboszczowie, księża dziekani też zgłaszali szczególnie gorliwych pasterzy, bo są rzeczywiście tacy, którzy pracują gdzieś tam po cichu i ich aktywność nie jest zauważona. Więc też chciałem zwrócić uwagę, że w naszej procedurze też jest opinia dziekana i właśnie liczymy na to, że w przypadku tych kapłanów no, bardzo zaangażowanych, ale też skromnych, takich, którzy nie chcą może gdzieś tam za bardzo pisać o swoich zaletach, może to uczynić ktoś inny, na przykład od tego jest dziekan, czy też proboszcz w danej parafii, żeby docenić właśnie zaangażowanie konkretnego kapłana. Natomiast to CV brzmi troszeczkę korporacyjnie, więc tego typu skojarzeń też chciałbym uniknąć. Oczywiście roboczo to zostało tak nazwane, natomiast zachęcamy też księży do tego, żeby stanęli w prawdzie o sobie i tu nie chodzi o mierzenie linijką czyjegoś zaangażowania na takiej czy innej płaszczyźnie, tym bardziej, że tak jak mówię, nie da się tego przełożyć na procedury. Chodzi o to, żeby kapłan pokazał, że jest w stanie zmierzyć się z jakimiś wyzwaniami czy z jakimiś problemami w różnych parafiach, bo rzeczywiście może być tak, że parafia potrzebuje konkretny profil pasterza, kogoś, kto posiada takie, a nie inne umiejętności. Na przykład w archidiecezji lubelskiej mamy trochę parafii, które właśnie idą w projekty i to też wymaga umiejętności, żeby przygotować na przykład taki projekt, żeby zdobyć fundusze. Jeżeli pójdzie tam kapłan, który źle czuje się w tego typu aktywności, no to sam będzie się tam po prostu męczył. Natomiast jeżeli uda nam się znaleźć kogoś, kto sam powie, słuchajcie, ja się na tym znam, ja to potrafię, ja mogę to robić, ja się w to zaangażuję, no to ten ksiądz może się realizować właśnie w tym miejscu i może to przynieść dużo dobra i dla parafii, i dla całej diecezji.
1: A też księża zwracają uwagę, że co będzie w przypadku z parafiami na przykład wiejskimi, gorzej usytuowanymi, w których na przykład nikt nie chce służyć i nie wybrano jej w konkursie?
2: Więc na przykładzie tych naszych podań, powiedziałem, że tych podań jest już kilkadziesiąt, nie ma takiej sytuacji, nie mamy takiej sytuacji, żeby na jakąś parafię spośród tych 16 parafii, które wymieniliśmy, nikt się nie zgłosił. A to są różne parafie, są też parafie mniejsze, większe, parafie na Chełmszczyźnie. Poza tym też wielu księży, i myślę, to też jest piękne i szlachetne, jednak użyło tego zwrotu, który my sobie też bardzo cenimy i ułatwia to też nam procedowanie, mianowicie przyjmę każdą parafię, którą powierzy mi mój biskup. Czyli księża zgłaszają gotowość pracy i zdają się tutaj na decyzję swojego biskupa. Więc no, my nie mamy takiego problemu, że na duże parafie, jakieś bardzo prestiżowe, zgłaszają się księża, a na te mniejsze nie zgłasza się nikt.
1: Właśnie też nawiązanie do tego, co przed chwilą powiedział ksiądz rzecznik, werbista ojciec Jacek Gniatek pisze o pomyśle konkursu: nie wybieram sobie parafii, idę tam, gdzie jest największa potrzeba. Inaczej stajemy się menedżerami, a nie sługami Chrystusa, jakby ksiądz odpowiedział na ten argument.
2: No tylko kto ma decydować o tym, że jest potrzeba? Czy to zawsze ma decydować o tym przełożony, czy też przełożony może zapytać na przykład swoich księży właśnie o tą potrzebę? No bo ta procedura nasza właśnie ma służyć temu, żeby ustalić po pierwsze, jakie są konkretne potrzeby na parafii, no i kto może tym potrzebom zaradzić. No bo żeby ten ksiądz trafił do parafii, gdzie jest potrzeba i tej potrzebie zaradził, to my musimy wcześniej jako przełożeni wiedzieć, oczywiście wiemy, jakie są potrzeby w parafii, ale też musimy wiedzieć, kto ma taki profil osobowościowy, kto ma takie umiejętności, żeby tam trafił. Kościół oczywiście pozostaje hierarchiczny i nikt tutaj nie dokona zamachu na ustrój hierarchiczny Kościoła. Decyzja należy do biskupa, dlatego że Pan Jezus władzę przekazał apostołom, apostołowie swoim następcom, więc decyzję w Kościele podejmuje ten, kto ma władzę, ale nie zapominajmy o tym, że wcześniej jest cały etap konsultacyjny. Żeby decyzja była podjęta optymalnie, dobrze, no to wcześniej trzeba zrobić rozeznanie i to nie dotyczy tylko świata korporacji czy świata świeckiego. Nie możemy popadać w jakiś fideizm, że nagle jak ktoś ma święcenia biskupie, no to ma jakąś nadzwyczajną wlaną władzę i oprzemy wszystko tylko i wyłącznie na jego charyzmacie i on niejako magicznie wskaże tych kapłanów i oni pójdą na parafię, bo taka była potrzeba. No, jesteśmy też instytucją, tak to pomyślał Pan Jezus, więc no, pewne mechanizmy muszą zadziałać. Więc ta konsultacja musi być, musi też istnieć transparentność w tym wszystkim, żeby nie było tak, jak czasem z kolei jest zarzut innych księży czy innych komentatorów, że właśnie że decyzja zapada gdzieś tam w zaciszu gabinetów, Reguły są nietransparentne. Właściwie nie wiadomo, dlaczego jeden ksiądz idzie do tej parafii, a drugi ksiądz idzie do innej. Więc no, zapytajmy po prostu księży, jak oni patrzą na te potrzeby, żeby nie było tak, że potrzeby w parafii rozeznają tylko przełożeni. Przecież w ten sposób, w ten system konsultacyjny mogą się też włączyć księża. Natomiast, tak jak powiedziałem, zgodnie z tym, co powiedział ojciec werbista, decyzję podejmuje biskup zawsze na końcu.
1: A uważa ksiądz rzecznik, że za kilka lat konkurs na proboszcza będzie w Polsce normą, a nie nowinką?
2: Nie wiem, tego nie wiem i nie odważyłbym się odpowiedzieć na to pytanie. My troszeczkę działamy ad experimentum, tak jak powiedziałem, to nie jest zmiana w naszej archidiecezji polegająca na tym, że teraz wszystkie zmiany personalne w naszej archidiecezji będą zapadały w taki sposób. Właściwie używamy tej procedury po raz pierwszy. Nie jesteśmy nią w żaden sposób zobowiązani, dlatego że zawsze na końcu podejmuje decyzję biskup. Natomiast no, po czasie ocenimy oczywiście, jak to wszystko wygląda. Na razie widzę takie pozytywne ożywienie wśród księży. Oczywiście komentarzy przeróżnych jest dużo. Są głosy pozytywne, są głosy krytyczne. Zdaje mi się, że głosy pozytywne jednak przeważają. Natomiast no, co będzie, zobaczymy. Też pamiętajmy o tym, że każda diecezja ma tutaj swoją autonomię w tym sensie, że ustala swoje prawo decyzjalne. Teraz widzimy takie też pozytywne ożywienie, myślę, w Kościele w Polsce, ponieważ kolejne diecezje planują synody diecezjalne, niektóre diecezje właśnie niedawno taki synod diecezjalny zakończyły. No i synod diecezjalny jest właśnie przestrzenią, gdzie obok programu duszpasterskiego też reformuje się prawo w diecezji, więc tutaj każda diecezja może pójść swoją drogą. Oczywiście to wszystko musi być zgodne z powszechnym prawem Kościoła i z doktryną, która jest nienaruszalna. Natomiast no, to już będzie decyzja konkretnych biskupów i też konkretnych zgromadzeń synodalnych.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz dr Adam Jaszcz, rzecznik archidiecezji lubelskiej.
2: Bardzo dziękuję. Życzę wszelkiego dobra.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Bartosza Święcińskiego zapraszam na jutrzejszy poranek o 7:09. A jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzymy Państwu dobrego i spokojnego dnia. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowe

0: Żołomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest poniedziałek, 25 maja, 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Kasia Polewko także ze mną w studiu, także na posterunku od rana.
2: Dzień dobry, ja też się cieszę, że jesteście.
1: Tak, piękna pogoda. Lubimy o tym mówić, bo to był bardzo zimny maj, ale końcówka na szczęście już prawie letnia, bo 24 stopnie. Dziś na termometrach już można nawet bluzy pozrzucać i na krótki rękaw sobie chodzić, więc jest pięknie.
2: I spoglądałam na prognozy długoterminowe, no to wszystko wskazuje na to, że będzie ciepło.
1: Będzie ciepło?
2: Ania, potwierdzasz?
1: Potwierdzam.
2: Bo ty jesteś w tym ekspertką.
1: Tak, chociaż później Państwo możecie mieć do mnie pretensje, jak się nie sprawdzi, ale te prognozy na dziś wyglądają tak, że czwartek to jedynie spadek temperatury, ale do 19 stopni, więc...
2: Też przyjemnie.
1: Tak, niezbyt duży, a w przyszłym tygodniu, czyli to już będzie czerwiec, 1 czerwca, Dzień Dziecka 26 stopni, więc no już takie lato.
2: Cudownie, lato. Cudownie. A na dzień mamy jutro, jak będzie?
1: 24 stopnie i dużo słońca, więc też pięknie.
2: No to też pięknie, no to właśnie. Będzie można świętować.
1: Tak, wchodzimy w ten czas, dzień mamy, dzień dziecka, dużo pewnie atrakcji. U nas na antenie również będą i konkursy dla mam, i konkursy dla dzieciaków. W poniedziałek też bardzo atrakcyjne nagrody, więc zapraszamy, żeby nas słuchać. A o 9.30 tradycyjnie rozmowa z gościem dnia, którą Kasia dla Państwa poprowadzi.
2: Dokładnie tak. Już teraz serdecznie zapraszam, żeby być z nami. Dziś moim gościem będzie Andrzej Modzelewski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Będziemy mówić o nowych jutongach, czyli nowych autobusach, które jeżdżą już po ulicach Łomży. Przedsiębiorstwo wymienia ten tabor, są nowe, pozbywa się tych starszych. Będziemy mówić o zbliżających się zmianach w kursowaniu kilku linii właśnie, o czym mieszkańcy powinni wiedzieć i oczywiście o bezpieczeństwie. Są hulajnogi elektryczne, są rowery, o tym wszystkim będziemy mówić o godzinie 9.30. Ważne tematy dla mieszkańców Łomży, także warto zostać z nami.
1: Zapraszamy, zrobimy też konkurs. Dzisiaj będzie można wygrać książkę Piękne historie o Komunii Świętej, bo jesteśmy w tym czasie cały czas komunijnym, pokomunijnym, więc żeby dzieci mogły jeszcze bardziej zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, więc taką piękną książkę Państwu za chwilę przekażemy, a teraz piosenka, którą wiem, że Kasiu bardzo lubisz, więc słuchamy i słyszymy się w konkursie za 10 minut.
2: Dzień dobry. Ja się

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Sławomira Głasek, pedagog. Temat rozmowy to, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
1: Po reklamie.

Jeśli mają Państwo w swojej rodzinie albo w otoczeniu dzieci, które przystąpiły, albo może dopiero przystąpią do pierwszej Komunii Świętej, to mamy idealny dodatek może do prezentu, albo po prostu prezent. Piękne historie o Komunii Świętej. Książka wydana przez wydawnictwo Jedność. Bogato ilustrowana książka. A są tu historie pełne miłości, radości i nadziei, które pomagają przygotować serce na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej i pomogą dziecku zrozumieć, o co w tej pierwszej Komunii Świętej chodzi. Między innymi mamy tu opowieść o ostatniej wieczerzy, także o spotkaniu Jezusa z uczniami w drodze do Emaus. Jest historia świętego Piotra, świętej Teresy z Lizji, święty Jan Maria Wianney i jego historia także znaleźli tu swoje miejsce. Carla Kutis także jest Boży influencer i jego historia. Więc naprawdę dużo pięknych opowieści w tej książce Państwo znajdziecie. Jeśli ktoś chciałby ją od nas otrzymać, proszę szybko zadzwonić do naszego studia 512-123-502 albo 512-123-503 to numer telefonów do studia Radia Nadzieja.

0: Marcin Sójka. Śpiewamy na chwilę, przerywamy, bo z nami jest pani Hanna. Dzień dobry, pani Hanno.
1: Dzień dobry.
0: Do kogo trafi ta piękna, dodam, książka?
1: No, do mnie.
0: A czy komuś ją pani podaruje? Ma może pani w rodzinie jakąś osobę młodą, która się przygotowuje do Komunii Świętej albo już ją przyjęła?
1: Tak, tak, jest właśnie tak, że przekażę to dalej.
0: Pani Hanno, gratulujemy serdecznie. Bardzo w takim razie życzymy dobrej lektury. Pozdrawiamy panią serdecznie, mam nadzieję, że ten poniedziałek dobrze pani mija.
1: Tak, jestem w pracy, dobrze.
0: Pozdrawiamy ciepło, do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja. No właśnie, w poniedziałek, 25 maja, jutro Dzień Mamy, jeśli ktoś zapomniał, to przypominamy, warto o tym dniu pamiętać. My także niespodzianki konkursowe dla mam jutro będziemy mieli przez cały dzień, więc też dodatkowy argument, żeby słuchać Radio Nadzieja. O 9.30 rozmowa z gościem dnia.

wspomniałam już w rozmowie z Kasią Polewką, że to będzie naprawdę piękny pogodowo tydzień. Możemy już zapomnieć o tych majowych chłodach i opadach deszczu uprzykrzających nam mocno dzień, dni, poranki także, ponieważ przed nami naprawdę piękna majowa, chociaż to już koniec maja, pogoda. 24 stopnie dziś na termometrach i dużo słońca. Jutro kalka z dziś, czyli bardzo podobnie. W środę i czwartek temperatura niewiele, tylko spadnie poniżej 20 stopni, bo około 19 cały czas ma być słonecznie. W piątek, sobotę i niedzielę na termometrach 22 stopnie, a w przyszłym tygodniu już powyżej 25 stopni. O 9.30, jak zapowiadamy Państwu, rozmowa z gościem dnia. Można jej słuchać tradycyjnie na falach radiowych, ale także oglądać i na naszym Facebooku, a także na naszym kanale, na portalu, na platformie YouTube.

0: Nasz gość dnia.
1: Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Andrzej Modzelewski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie widzów i słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Wymieniacie tabor, po łomżyńskich drogach jeżdżą już nowe jutongi. Spisują się, panie prezesie?
2: Tak, właśnie wyjechały najnowsze autobusy, które zakupiliśmy. Są to elektryczne autobusy Yutong E9 i Yutong E12, czyli to są autobusy 9-metrowe i 12-metrowe. Są to już bardzo nowoczesne autobusy, przede wszystkim ekologiczne, ale również bardzo komfortowe dla pasażerów, ciche. Naprawdę to już są najlepszej klasy autobusy.
1: Różnice czują też kierowcy w prowadzeniu tych autobusów?
2: Tak, na pewno też dużo większy komfort jest dla kierowców. Wspomnę tylko, że nawet w tych najnowszych autobusach fotel kierowcy ma funkcję masażu. Więc to takie dodatkowe, wprawdzie nie było to w przedmiocie zamówienia, ale producent po prostu już w standardzie taką atrakcję dla kierowcy dołożył. Naprawdę ja miałem okazję osobiście również przejechać się próbnie takim autobusem, więc i komfort jazdy jest naprawdę duży. Można powiedzieć, że wręcz to jest duża przyjemność jazda takim autobusem.
1: Kierowcy też to potwierdzają, jak korzystają i prowadzą, jeżdżą tymi właśnie autobusami. Tak. Mówią, panie prezesie, czekaliśmy na to.
2: Tak, naprawdę też ich podejście do tych autobusów się zmieniło. Gdy na początku te autobusy się pojawiły, niektórzy bali się trochę tych autobusów, podchodzili wręcz sceptycznie. Teraz już każdy kierowca nawet przekonał się, że to też dużo lepsza jakość jazdy, więc wręcz czekali na te nowe autobusy i można powiedzieć, że ustawiła się kolejka do przydziału na te nowe autobusy.
1: Mieszkańcy też czują różnicę, ci, którzy korzystają z tej komunikacji miejskiej?
2: Na pewno czują, tym bardziej, że teraz można powiedzieć, że większość taborów

0: Motoru, która codziennie wyjeżdża na nasze ulice, to są autobusy elektryczne. Bo z 27 autobusów, które codziennie wyjeżdżają na nasze ulice w ruchu bieżącym, 20, aż 20 to są autobusy elektryczne. Tutaj możemy powiedzieć, że miasto Łomża i MPK są pionierami w Polsce pod względem elektromobilności. Jeżeli mówimy tutaj o skali miasta i o ilości taboru, bo takie proporcje, o których wspominałem, to raczej nie są spotykane w kraju.
1: A czym te najnowsze jutongi, które wyjechały niedawno, tak jak pan prezes powiedział, na ulicę Łomży, różnią się od tych wszystkich pozostałych? Co je tak naprawdę wyróżnia? Co jest ich największą zaletą?
0: Oczywiście priorytetem tych wszystkich autobusów elektrycznych jest ekologia, czyli na pewno nie emitują spalin, czyli w Łomży mamy czystsze powietrze i o to w tym projekcie generalnie chodziło. No ale tak jak wspominałem, są przede wszystkim ciche, nie ma tego hałasu, który jest w tradycyjnym dieslu. Też sposób prowadzenia tego autobusu pozwala na łagodniejsze hamowanie. Tu mamy do czynienia z rekuperacją, czyli z odzyskiem energii podczas hamowania, więc to też jest takie płynniejsze hamowanie, przyspieszanie, więc na pewno przede wszystkim różnica również pod względem komfortu dla pasażera. No bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby nasi mieszkańcy Łomży mogli korzystać z komunikacji miejskiej w sposób komfortowy, no i tak jak powiedziałem, ekologiczny.
1: Ale i bezpieczny, z tego co słyszeliśmy.
0: Tak, na pewno to bezpieczeństwo też się zwiększa. Wyposażenie w środku też jest dostosowane dla wszystkich pasażerów. Zarówno duży nacisk to był kładziony na osoby starsze, na
1: osoby z niepełnosprawnością.
0: Więc to są autobusy oczywiście niskopodłogowe, dostosowane do wózków inwalidzkich. Są też przyciski wszędzie stop, czyli żeby pasażer miał możliwość zasygnalizować moment, w którym chce wysiąść na tych przystankach, gdzie trzeba to robić. Więc na pewno te autobusy są już nowoczesne i bardzo komfortowe przede wszystkim dla pasażera.
1: Na miarę XXI wieku od dłuższego czasu wymieniacie sukcesywnie ten tabor. Są nowe, tych starych się pozbywacie?
0: Tak. No, MPK Łomża przechodzi dziś intensywny rozwój i prawdziwą transformację. I też, jeżeli chodzi o wymianę taboru, to wnioski, które pisało miasto, aplikowało, bo przypomnę, że zakup tych autobusów był z dużym dofinansowaniem środków unijnych i te projekty zakładały również wycofanie tych starych diesli spalinowych w miejsce tych nowych elektrycznych autobusów, które są ekologiczne. Więc właśnie w tym momencie sprzedajemy te zasłużone już Scanie z 2011 roku. Można powiedzieć, że one wysłużyły się już.
1: A ktoś jeszcze to kupi?
0: No tutaj mamy pewne obawy, ponieważ wiemy, że na rynku pojawiło się dużo takich starszych autobusów, ponieważ wiele miast obecnie weszło w takie projekty i też na podobnej zasadzie, że stare autobusy muszą zostać wycofane z eksploatacji, czy są sprawne, czy są niesprawne, jednak to wycofanie musi nastąpić. Więc na pewno fakt, że na rynku jest dużo tych autobusów i też polityka innych, myślę, innych MPK-ów w innych miastach jest podobna, żeby jednak inwestować w to nowo komunikację, nowoczesną, bardziej komfortowo, no tu sprzedaż może być problematyczna, no ale próbujemy.
1: Może konkurencyjną ceną uda się to zrobić?
0: No tak, no. Oczywiście wszystkie informacje są na naszej stronie, jest możliwa też negocjacja. Tam nie podaliśmy ceny wywoławczej, więc każdy może zaproponować swoją cenę i też można też negocjować tutaj.
1: A jeśli nie uda się ich sprzedać, to macie na to jakiś pomysł?
0: No, zostaje ostatecznie zezłomowanie, ponieważ nie możemy zostawić tych autobusów, chociażby na części, bo przypomnę, że jeszcze takich 14 skani będziemy posiadać. Musimy te autobusy wycofać, więc ostateczną wersją jest po prostu zezłomowanie tych autobusów.
1: Ale to w ostateczności, pewnie no, ale tego nie chcielibyście.
0: No, mówię, bardzo możliwe, że tak będzie, bo z tego, co interesowaliśmy się, przeglądaliśmy strony innych spółek w Polsce, zajmujących się komunikacją, to niestety w dużej części tak to się kończyło, że te autobusy musiały być złomowane.
1: Finansowo to jest duża strata?
0: No to ciężko mówić o stracie, prawda? Ponieważ
1: one są wysłużone też.
0: Dokładnie. One są wyeksploatowane. Też tutaj mamy do czynienia z tym, że te autobusy jednak w ruchu, w takim funkcjonowaniu bieżącym wymagały już bardzo dużo napraw. Więc to też na pewno ta zmiana będzie na plus pod względem tych kosztów bieżących. No mówię, tutaj ciężko mówić o stracie, gdy otrzymaliśmy dofinansowanie rzędu 80% na zakup tych nowych elektryków, a wiadomo, wszystkie projekty wymagają tego typu działania, że wycofujemy te stare, nazwy kolokwialnie, kopciuchy, które zanieczyszczały powietrze i w te miejsce zakupujemy właśnie z dofinansowaniem nowe elektryki.
1: Od dzisiaj zmienia się rozkład jazdy, jeśli chodzi o linie numer 2, 4, 12 i 18. To są duże zmiany, o których mieszkańcy powinni wiedzieć?
0: MPK na bieżąco stara się dostosowywać nasz ruch do tych remontów, które jak widzimy w mieście są teraz bardzo intensywne i obecnie ta najbardziej kluczowa zmiana, o której poinformowaliśmy, to z dniem dzisiejszym wraca ruch autobusowy na ulicę Piłsudskiego. Jest to związane z inwestycją kolejową i ulica Piłsudskiego zostaje ponownie otwarta i dzisiaj też z dniem dzisiejszym zamknięta zostaje przejazd kolejowy na ulicy Poznańskiej. I to jest ta kluczowa zmiana, o której kierowcy powinni wiedzieć, bo oczywiście my tę informację mamy. Autobusy już pojechały inną trasą, ale warto o tym przypomnieć kierowcom, żeby po prostu nie spotkały ich niemiła niespodzianka, gdy nie będą mogli przejechać przez...
1: Panie prezesie, gdzie mieszkańcy mogą sprawdzać te zmiany? Gdzie one są takie najświeższe, najnowsze, najpewniejsze?
0: Jeżeli chodzi o MPK, to na naszej stronie internetowej zapraszamy. My staramy się z wyprzedzeniem informować o tego typu zmianach. O ile otrzymamy taką informację od wykonawcy inwestycji, to od razu, czy też z miasta, to od razu o tym informujemy. No i oczywiście o wszystkie też bieżący ruch autobusów możemy przeglądać w aplikacji, kiedy przyjedzie. Tam też na bieżąco od razu dokonujemy zmiany i jeżeli chodzi o rozkład, to też jest bardzo dobra forma w postaci tej aplikacji, kiedy przyjedzie.
1: Ta aplikacja dobrze się przyjęła wśród mieszkańców?
0: Tak, bardzo dobrze. Oczywiście na początku opanowała to młodzież, ale również wiem, że osoby starsze bardzo dobrze się w tym poruszają. Ta aplikacja jest dosyć intuicyjna. Zresztą my przeprowadziliśmy kampanię informacyjną, gdzie szczegółowo wyjaśniamy, jak to działa, więc myślę, że nie jest to trudna aplikacja, a naprawdę ułatwia nam poruszanie się po mieście i korzystanie z miejskiej komunikacji.
1: A macie może jakieś takie dane statystyczne, ile osób korzysta z takiej aplikacji, czy takich danych nie posiadacie?
0: W tej chwili nie posiadamy takich danych, no ale wiemy z informacji mieszkańców, że i głosów, które do nas wpływają, że dużo osób z tej aplikacji korzysta.
1: I to faktycznie ułatwia sprawę?
0: Oczywiście.
1: W tych zmianach, które pojawiają się w związku z tymi remontami?
0: Tam na bieżąco widzimy rozkłady, Widzimy też, możemy wejść i zobaczyć trasę, którą autobus się porusza, więc też widzimy, to jest bardzo ważne, bo przy dzisiejszych remontach my musimy też na bieżąco zmieniać trasy, a w tej aplikacji widzimy dokładnie, jaką trasę będzie dany autobus jechał, kiedy przyjedzie, o której godzinie. Więc tam naprawdę jest dużo możliwości i to w dużej mierze ułatwia korzystanie z komunikacji.
1: Panie prezesie, dwa słowa jeszcze o bezpieczeństwie. Hulajnogi elektryczne, rowery, a także rozkojarzenie piesi to jest poważne zagrożenie?
0: Tak, to jest poważne zagrożenie, szczególnie w tym okresie, w okresie, gdy zrobiło się ciepło i wszyscy wyszli na dwór, zaczynają korzystać z tych różnych sprzętów, czy hulajnogi, czy rowery, czy nawet więcej samych pieszych jest poruszających się po przejściach. To jest trudniejszy moment dla kierowców, więc tutaj apelujemy do wszystkich o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to jest nasza wspólna sprawa i powinniśmy wszyscy o to dbać, zarówno kierowcy, pasażerowie, osoby przechodnie, piesi, osoby korzystające z różnych sprzętów, no, a również inni użytkownicy ruchu drogowego. Musimy tutaj pamiętać, że autobus jest dużym pojazdem. Jego droga chociażby hamowania też jest dużo mniejsza, więc to apelujemy o taką rozwagę. Nieraz te kilka sekund nas nie zbawi, a może tutaj naprawdę decydować o bezpieczeństwie, a nieraz nawet życiu użytkowników ruchu drogowego.
1: Szczególnie apelują o to kierowcy autobusów właśnie.
0: Tak.
1: Bo to oni nie są w stanie zareagować bardzo szybko.
0: Wiemy, że kierowca naprawdę ma bardzo dużo, że tak to nazwę, czynników zewnętrznych i operacji, które musi w danym momencie wykonać. Oczywiście on jednocześnie musi obserwować sytuację na drodze, musi obserwować pasażerów, poza tym ma jeszcze rozkład jazdy, którego musi się trzymać, więc naprawdę tutaj włączając się chociażby do ruchu, też nieraz spotykamy się z uwagami, że kierowca ruszał, nie zaczekał czy coś. Nieraz nie ma możliwości, wiadomo, autobus włącza się do ruchu, musi obserwować lusterko, też to nie jest łatwa sprawa i nie zawsze ten kierowca ma możliwość się zatrzymania. Więc tu też apelujemy o taką wyrozumiałość w stosunku do kierowcy, bo naprawdę nieraz może wyglądać to nawet wręcz złośliwie, ale po rozmowach z kierowcą, bo jeżeli takie sygnały oczywiście do nas wpływają, my weryfikujemy to, sprawdzamy. Jeżeli rzeczywiście miało miejsce jakieś przewinienie ze strony, czy nieprawidłowe zachowanie ze strony kierowcy, to upominamy też za takie zachowanie, ale jednak najczęściej okazuje się, po analizie, przede wszystkim monitoringu, bo muszę powiedzieć, że te nowoczesne autobusy są bardzo dobrze wyposażone w kamery, w monitoring. Widać wszystko, zarówno w środku autobusu, jak i na zewnątrz, więc to nam pozwala naprawdę dosyć szczegółowo zweryfikować każdą sytuację, czy kolizję, czy tego typu skargi. Wszystko również jest potwierdzane czasem, bo na każdej kamerze jest godzina, więc weryfikujemy to. Często okazuje się jednak, że to nie kierowca przewinił, więc no apelujemy też o taką wyrozumiałość i o to, żebyśmy wszyscy dbali o to bezpieczeństwo.
1: Drodzy Państwo, na drodze wyrozumiałość, wzajemny szacunek, apele pomagają. Co jeszcze może wspomóc, żebyśmy wszyscy dbali o to bezpieczeństwo, żebyśmy zwracali na to uwagę?
0: Apele pomagają, jednak widzimy, że wciąż jednak dochodzi do pewnych nieprawidłowych zachowań. My planujemy też pewną kampanię informacyjną, która poinformuje mieszkańców, szczególnie też młodzież w tym okresie, który się zbliża wakacyjnym, o prawidłowym zachowaniu. Chodzi nam też tu głównie o zachowaniu się tymi pojazdami typu rower, hulajnoga, bo tutaj niestety dochodzi do największych zagrożeń, a także zauważyliśmy, kierowcy na to zwracają uwagę, na kamerach też często to widać, że dużym problemem też jest wchodzenie na przejście z telefonem komórkowym, albo wręcz z takim zamyśleniem, ktoś ma słuchawki, nie docierają do niego żadne odgłosy, więc albo jeszcze nie daj Boże właśnie ten telefon w ręku. Ludzie często, i to już zauważamy, że nie tylko młodzi, ale też często nawet i starsze osoby po prostu są jakby wyłączeni z rzeczywistości, wchodzą na przejście czy wjeżdżają, nie rozglądając się. Wiadomo, od dziecka byliśmy uczeni, że przed przejściem, wejściem na przejście musimy spojrzeć się w lewo stronę, w prawo.
1: I jeszcze raz w prawo, tak, w lewo, w prawo.
0: Tak, więc żeby ta uwaga była. Niestety teraz ten współczesny świat powoduje, że nieraz jesteśmy wyłączeni z tej rzeczywistości, jesteśmy w tej rzeczywistości wirtualnej, zapatrzeni w telefon, zasłuchani tą muzyką, więc tutaj na pewno taka kampania informacyjna mówiąca o tych zagrożeniach, o wskazująca prawidłowe zachowanie przydałaby się nam wszystkim.
1: Więc czekamy na szczegóły tej właśnie kampanii informacyjno-edukacyjnej. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Andrzej Modzelewski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję mieszkańcom za zaufanie i za cierpliwość w tych trudnych czasach remontów. Dziękuję bardzo pani redaktor. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Łomży. Do widzenia.
2: Nasz gość dnia.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
0: Po reklamie.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości. Przygotował je Bartek Święciński.
1: Mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta. Kolejne fałszywe zgłoszenie. Tym razem strażacy zostali wezwani do mieszkania prezydenta Nawrockiego. W niedzielę odbyła się 5. pielgrzymka motocyklistów z Polski północno-wschodniej. W Krakowie dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta miasta. Wczoraj krakowianie i krakowianki głosowali w referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Przed krakowskim magistratem jest Paweł Pawlica, który zna już wyniki referendum.
2: Frekwencja w przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta wyniosła 29,9%, co oznacza, że Aleksander Miszalski został odwołany. W przypadku Rady Miasta frekwencja była podobna, ale to oznacza, że nie odwołano radnych, mówiła Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
3: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany. A jak chodzi o Radę Miasta Krakowa, referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
2: Oświadczenie napisał już odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przyjmuje decyzję mieszkańców z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowianom i krakowiankom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał odwołany prezydent miasta w mediach społecznościowych.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Służby zareagowały właściwie po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego możliwego pożaru domu rodziny Karola Nawrockiego, podkreśla były żołnierz, jeden z założycieli GROM, pułkownik Krzysztof Przepiórka. W sobotę wieczorem Straż Pożarna otrzymała fałszywe zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia w domu rodzinnym prezydenta. Strażacy, po tym jak nie mogli skontaktować się ze zgłaszającymi, siłą weszli do mieszkania. Pułkownik Przepiórka przypomniał, że służby mają obowiązek reagować na każde zgłoszenie o możliwym zagrożeniu życia.
5: Oni mają robić to, co zrobili dokładnie, literalnie to, co zrobili zgodnie z procedurami. Drugi aspekt jest taki, że oczywiście zadaniem państwa jest znalezienie tego typu prowokatorów, bo to trzeba uznać za prowokację, i jak najszybciej ukarać, bo nieuchronność kary powoduje, że więcej takich żartów nie będzie.
1: Po incydencie szef MSWiA odbył pilną naradę z szefami podległych mu służb, a premier Donald Tusk zwołał odprawę rządu w tej sprawie. Szef rządu zapowiedział, że państwo użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: W tym roku na promocję i na wsparcie dla naszych lokalnych inicjatyw mamy przeznaczoną pulę o 30% mniejszą. Mówił na naszej antenie prezes MPC w Łomży Radosław Żygalski. To konsekwencja mroźnej zimy, która była kosztowna dla spółki. Przez niskie temperatury, kiedy spadała ona poniżej 0 stopni, do produkcji ciepła włączane były kotły węglowe. W związku z tym spółka musiała ponosić opłaty za emisję dwutlenku węgla.
6: Tak jak średnio do tej pory wykorzystywaliśmy biomasę do produkcji ciepła około 75, nawet ponad 75% w skali roku, tak ten rok będzie, myślę, że grubo poniżej 70% tylko, a te 30% ponad będzie z produkcji ze spalania węgla i w związku z tym opłaty, które musimy ponieść, a które nie są uwzględnione w cenie ciepła, będziemy musieli ponosić.
1: MBS te straty będzie rekompensować zyskiem z produkcji energii elektrycznej. Obcięte zostały w związku z tym również fundusze na promocję około 30%. Ryk silników, wspólna modlitwa i parada motocykli ulicami Łomży. Tak wyglądała niedzielna 5. pielgrzymka motocyklistów z Polski północno-wschodniej. Do miasta zjechali się miłośnicy jednośladów z całego regionu. Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad Narwią. Chwilę później motocykliści wyruszyli widowiskową paradą ulicami miasta z relikwiami Świętego Andrzeja Boboli. Na miejscu była nasza reporterka Wiktoria Małż.
7: Chcemy w ten sposób nowy uczcić świętego Andrzeja Bobolem.
8: Proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży, ksiądz Andrzej Popielski.
7: To jest relikwia kości, tak jak tutaj mamy napisane, ek ossibus Andreas Bobola. Motocykliści są bardzo zgrani z sobą i w związku z tym to jest ten wymiar też również społeczny. Włączyła się również gmina naszego tutaj terenu, gmina Łomża.
9: Byliśmy raz tutaj w zeszłym roku czy 2 lata temu. Pogoda dopisała.
10: Jestem 5. raz.
9: kolejny.
10: Na pielgrzymce tu w Łomży, ja z Piątnicy. Byliśmy na kilku zlotach, to jest kolejny zlot, kolejne rozpoczęcie.
11: Ale pogoda fajna, atmosfera też, także wypada się tylko cieszyć.
12: I bardzo się cieszę, że ksiądz proboszcz Andrzej Popielski zaprosił gminę Łomża do większego udziału, do szerszej współorganizacji.
8: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
12: Po raz pierwszy w tym roku, chociaż już od kilku lat organizowana, po raz pierwszy start tej pielgrzymki będzie spod wzgórza Świętego Wawrzyńca, spod Góry Królowej Bony. Pielgrzymka dłuższa, wymiar szerszy, a także i z tym epizodem historycznym, bo nie można o tym zapomnieć.
1: Centralnym punktem wydarzenia była msza święta w intencji motocyklistów oraz poświęcenie pojazdów. Nie zabrakło także rodzinnej atmosfery i wielu atrakcji podczas festynu gminno-parafialnego.
4: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody. 20 stopni, zachmurzenie umiarkowane. Tak, przedpołudnie w regionie dziś. Temperatura maksymalna wyższa, bo do 24 stopni dziś bez żadnych opadów. W nocy też ciepło, bo 13 stopni. Jutro bardzo podobnie jak dziś, dużo słońca i maksymalnie do 24 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś jest poniedziałek, 25 maja. Państwo spędzają go z Radiem Nadzieja. 6 minut po godzinie 10, a 10.15 zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego na jego audycję historyczną zatytułowaną Tak było.
13: Zapraszamy na reklamy.
4: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
14: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
13: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
15: Ogłoszenie nadawcy.

0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej. W każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej. Tak było. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: No właśnie, dzisiaj ponownie łączymy się z muzeum, gdyż no, kolejna bardzo ważna rocznica się zbliża, mianowicie rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. 28 maja 1981 roku, w wieku niespełna 80 lat, prymas tysiąclecia umiera, ale zacznijmy dzisiaj może właśnie od początków kardynała, bo one są nieodwracalnie związane z naszą właśnie diecezją łomżyńską.
2: Tak, Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, na historycznym pograniczu Mazowsza z Podlasiem, ale wtedy to nie była jeszcze diecezja łomżyńska. Wtedy Zuzela należała do diecezji płockiej, to o diecezji łomżyńskiej mówimy dopiero od 1925 roku, ale oczywiście tutaj związki z ziemią łomżyńską, czy tutaj może bardziej zawężając z ziemią ostrowską, bo przyszły prymas urodził się na terenie ówczesnego powiatu ostrowskiego. Tak, te związki były bardzo widoczne. Wychowywał się w takiej tradycyjnej katolickiej polskiej rodzinie, gdzie dbano o praktykowanie wiary. W każdą niedzielę uczęszczano do kościoła na mszę świętą, praktykowano codzienny różaniec w domu, ale też kultywowano tradycję i kulturę polską. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby zrozumieć potem późniejsze wybory i późniejsze postawy prymasa Wyszyńskiego już w czasach komunistycznych. Mianowicie, no pamiętajmy, że Polski nie było wtedy na mapach Europy. Mazowsze z Podlasiem znajdują się na terenie zaboru rosyjskiego. Po powstaniu styczniowym zaborca rosyjski nasila represję, totalną rusyfikację, aby Polaków po prostu wynarodowić, aby uczynić im kulturę polską obcą. I Stanisław Wyszyński, ojciec prymasa, który był organistą w parafii Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, bardzo dbał o to właśnie, żeby przekazywać swoim dzieciom polską kulturę i tradycję, żeby ten dom rodzinny był nośnikiem tej tradycji. I tutaj dwa takie, właściwie może trzy bardzo ważne przykłady z tego regionu. Pierwsze, akt chrztu prymasa Wyszyńskiego. Praktyka kancelaryjna, również kościelna, no, musiała uwzględniać, właściwie podporządkować się rozporządzeniom zaborczym, żeby akty chrztów, zaślubin i zgonów spisywane były w języku rosyjskim cyrylicą. Oczywiście Stanisław Wyszyński, ojciec prymasa, który takowy akt spisał jako pracownik kancelarii, napisał wszystko po rosyjsku, ale podpisał się na dole Stanisław Wyszyński po polsku, naszym alfabetem. I to był akt wielkiej odwagi, no bo w tamtych czasach można było trafić za to do więzienia, a w najgorszym razie nawet zostać wysłanym na Syberię, prawda, na nieludzką ziemię skutą lodem, z której już się zazwyczaj nie wracało. Pozornie niewinny podpis Stanisław Wyszyński, ale bardzo dużo nam mówi o wychowaniu, jakie było w rodzinie Wyszyńskich i o tym, no, w jakiej atmosferze, w jakich tradycjach wzrastał późniejszy prymas. Druga rzecz, tata przyszłego prymasa pokazywał mu taki, dzisiaj byśmy powiedzieli komiks, ale wtedy była to taka książka z obrazkami, 24 obrazki z dziejów Polski Kazimierza Góralczyka, w której zostały zawarte takie najchwalebniejsze karty z historii Polski. No i pan Stanisław otwierał tę książkę wieczorami, pokazywał synowi te obrazki, no i opowiadał mu historię Polski. Pamiętajmy, że zaborca rosyjski bardzo dbał o to, żeby tę historię naszą ojczystą fałszować. Ukazywały się nawet takie podręczniki właśnie szkalujące dzieje ojczyste. No więc tutaj Stanisław Wyszyński dbał o to, żeby jego syn miał ten przekaz prawdziwy. I trzecia rzecz, bardzo ważna też związana tutaj z ziemią łomżyńską. Kult powstania styczniowego, który przecież tak żywy u nas na Mazowszu i na Podlasiu jest. Ojciec przyszłego prymasa zabierał syna na nocne wyprawy na groby powstańców styczniowych. Pamiętajmy, że to było niecałe 40 lat po upadku powstania styczniowego, więc ta świadomość dziedzictwa tego powstania była jeszcze żywa i przecież ciągle żyli jeszcze weterani. I w czasie takich wypraw nocnych naprawiano krzyże, składano kwiaty na grobach powstańców. No i oczywiście nie wolno było nikomu o tym mówić, żeby żandarmi rosyjscy się nie dowiedzieli. Tak więc takie, no wskazałbym tutaj trzy takie okruchy z dzieciństwa przyszłego prymasa.
1: Coś, co ukształtowało, tak?
2: Coś, co ukształtowało go na późniejsze lata jako księdza i później jako biskupa, kardynała i prymasa.
1: No właśnie, i może przejdźmy troszeczkę, przeskoczymy biografii prymasa tysiąclecia, bo w 1946 roku zostaje biskupem, a więc bardzo młodym biskupem lubelskim. Zaledwie 22 lata po święceniach kapłańskich. Wtedy to był najmłodszy biskup w konferencji episkopatu. A więc widać, że kardynał Wyszyński od początku miał pewne cechy, które go wyróżniały w episkopacie. No i już 2 lata później, po śmierci kardynała Chlonda, zostaje jego następcą. Zostaje prymasem, metropolitą warszawskim i metropolitą gnieźnieńskim. I nawet jest taki jakby testament, list, w którym kardynał Chlond chciał, żeby to właśnie Wyszyński został jego następcą. I stąd jest moje pytanie właśnie o te cechy takie osobiste, o te zalety, które pozwoliły kardynałowi Wyszyńskiemu tak zjednoczyć sobie wielu ludzi. Potem również Kościół być takim autorytetem moralnym. Co miał w sobie prymas Wyszyński?
2: Dobrze, że pan redaktor przywołał tutaj postać sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda, bo rzeczywiście gdyby nie jego wstawiennictwo, to Wyszyński nie zostałby prymasem. On był w 1948 roku był młodym biskupem, miał, prawda, 46, niecałe 46 lat. No nie był jakąś postacią wybijającą się biskup lubelski, ale co docenił kardynał Chlond? Zaangażowanie prymasa, przyszłego prymasa Wyszyńskiego w Radzie Społecznej przy Prymasie Polski. Pamiętajmy, że Stefan Wyszyński był wziętym społecznikiem. Już w czasach dwudziestolecia międzywojennego opiekował się robotnikami we Włocławku, robotnikami, którzy byli zagrożeni infiltracją ze strony ideologii komunistycznej. Pamiętajmy, że przecież ta ideologia na długo przed 45 rokiem tutaj przecież przenikała na ziemię polskie i do Europy Zachodniej. I ksiądz Wyszyński podjął taką misję właśnie, żeby te środowiska robotnicze uchrześcijaniać, żeby pomóc im mądrze wybierać, żeby nie dali się nabrać na mrzonki komunizmu. I tutaj taki przykład. On miał też doświadczenie już jako redaktor Ateneum Kapłańskiego. Do dzisiaj we Włocławku ukazuje się takie czasopismo Ateneum i w latach międzywojennych ksiądz Wyszyński był redaktorem i jednym z publicystów tegoż czasopisma. I on już w latach 30., czyli wtedy, kiedy mało komu w Polsce jeszcze się śniło w ogóle, że u nas może komunizm zaistnieć, to Wyszyński już w artykułach naukowych i polemicznych, takich bardzo poważnych i detalicznych, rozprawiał się z kłamstwem komunizmu, pokazywał zagrożenia tej ideologii, więc to były takie cechy intelektualne, ale też jego doświadczenie, które spowodowało, że kardynał Chlond uznał, że będzie to człowiek idealnie przygotowany na spotkanie z komunizmem, że jego ten komunizm nie zaskoczy, tylko że on w to wejdzie już wiedząc, o co w tym wszystkim chodzi i jak sobie z tym radzić. No i rzeczywiście, gdy w 1948 roku biskup Wyszyński otrzymał nominację na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego prymasa Polski, no to był akurat czas, kiedy ta opresyjna pętla reżimu komunistycznego coraz bardziej zaciskała się na szyi Kościoła. Przecież to, co się działo w latach 40. i w latach 50. w czasach stalinowskich, no to był jeden wielki terror. I właśnie na ten czas tego terroru opatrzność Boża działa opatrznościowego prymasa, który mimo młodego jeszcze wieku podjął tą walkę. Pamiętamy te słynne słowa non possumus, prawda, rzeczy bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno, które zresztą stały się taką bezpośrednią przyczyną jego uwięzienia, internowania na 3 lata.
1: Ale też prymas Wyszyński, można zrozumieć, że miał też takie stanowisko pragmatyczne, nie chciał rozlewu krwi, próbował w określonych momentach też jakoś się z tymi komunistami porozumieć. porozumieć. I nie zawsze to się udawało. Skończyło to się internowaniem trzyletnim w latach 53-56, ale kardynał Wyszyński też chyba nie był takim, jakby to powiedzieć, fanatycznie nastawionym człowiekiem, który nie dopuszczał do żadnego konsensusu, żadnych takich negocjacji z tymi komunistami, bo dla niego chyba najważniejsze było to, żeby nie dochodziło do rozlewu krwi.
2: Oczywiście, że tak. On w ogóle nie był fanatykiem i w ogóle nie był bojowy. Właśnie to jest wielkość i roztropność prymasa, że on próbował ocalić to, co jeszcze można było ocalić ze swobód Kościoła. Niewiele tych swobód zostało, pamiętajmy. Ale co jest tutaj też ważne? Musimy mieć na uwadze to, że Stefan Wyszyński pamiętał powstanie warszawskie. Był kapelanem zakładu dla niewidomych w Laskach i kapelanem zgrupowania Armii Krajowej Campinos, partyzanckiego zgrupowania, które pomagało powstańczej Warszawie. I musimy pamiętać, że on widział codziennie rozlew krwi. On nie był takim typowym kapelanem sprawującym tego posługę duchową. No, on prał bandaże, znosił rannych żołnierzy z pola walki, asystował nawet przy operacjach, no, prał bandaże, cerował mundury, mierzył chorym temperaturę. Więc widok cierpienia i krwi związanej z wojną był dla niego codziennością. I on, mając w pamięci i świadomości te wydarzenia, no, robił wszystko, aby powtórnie uniknąć tego rozlewu krwi, bo wiedział, czym to się może skończyć, prawda? Dlatego dążył do tego tyle, na ile było to możliwe, żeby się z komunistami dogadać. No, zostało w 1950 roku zawarte porozumienie. No, okazało się, że te nadzieje były płonne, bo komuniści szybko zaczęli warunki tego porozumienia bezkarnie łamać. No, ale no, w czym tutaj przejawia się roztropność i wielkość prymasa? Że on patrzył jednak szeroko, próbował

0: znikąd. No właśnie, z czego to wynika? Panie redaktorze, szanowni państwo, gdy komuniści przystąpili do brutalnej laicyzacji i ateizacji życia publicznego w Polsce, no z czym wychodzi prymas? No Kościół nie ma wojska, nie ma uzbrojenia, ale miał jedną potężną broń, która była ważniejsza niż te wszystkie wymienione przeze mnie. No broń duchowa, broń wiary i modlitwy. Pamiętajmy, że właśnie w czasie uwięzienia, czyli no w najtrudniejszym okresie życia, prymas Polski dojrzał do myśli, żeby odnowić śluby jasnogórskie króla Jana Kazimierza. W 1956 roku przypadało 300-lecie tych ślubów. I te śluby były początkiem wielkiej pracy takiej duchowo-moralno-etycznej nad odnową narodu. Bo prymas zdawał sobie sprawę, że jeżeli nie będzie takiej odnowy, no to komuniści poprzez ateizację naród po prostu zniszczą. Ta ateizacja była bardzo, bardzo agresywna i nachalna. I te śluby jasnogórskie zapoczątkowały serię wielkich programów, w których właśnie prymas Polski, ale nie tylko prymas, szerzej episkopat, podjął tę duchową walkę o wyzwolenie narodu, o to wyzwolenie duchowe. I stąd mamy wielką nowennę, stąd mamy peregrynację kopii obrazu jasnogórskiego i stąd mamy wielkie obchody milenijne chrztu Polski w 1966 roku, które były no, takim wielkim zwycięstwem prymasa Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że część tych obchodów obchodzona była w Łomży w dniach 6-7 sierpnia 1966 roku. Łomża znalazła się na szlaku centralnych obchodów milenijnych. No myślę, że o tym wszystkim trzeba pamiętać. Ale jeszcze jedna rzecz, jeśli mamy to wszystko tak podsumować, bo dojrzałość prymasa widać też w tym, że on nie skupiał się tylko na akcjach, żeby zorganizować uroczystość, pomodlić się, no, żeby było wrażenie siły i potem już nic z tym dalej nie robimy. Nie, on chciał, żeby w tym była kontynuacja tej pracy społecznej na lata. Dlatego zaproponował program ABC Społecznej Krucjaty Miłości, czyli taki zbiór powiedzmy 10 zasad życia społecznego, żeby to życie było no, bardziej ludzkie, bardziej chrześcijańskie, żeby ludzie ufniej się do siebie odnosili. I to ABC Społecznej Krucjaty Miłości, można powiedzieć, że ono nas tak jakby obowiązuje dzisiaj. Przecież ono nie straciło nic na aktualności. Tak więc zobaczmy, że te wielkie programy duszpasterskie mają swoją kontynuację potem w późniejszych latach i myślę, że śmiało można je kontynuować w życiu społecznym także dziś.
1: Panie doktorze, musimy kończyć, niestety czas nas goni, ale mam nadzieję, jestem przekonany, że to wielkie dziedzictwo kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, udało nam się dzisiaj chociaż w pewnym stopniu naszym słuchaczom przekazać i przypomnieć. Moim gościem był dzisiaj pan dr Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję wszystkim, kłaniam się.
2: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie?

0: służby poszukują osoby albo grupy po zgłoszeniu o pożarze w rodzinnym domu prezydenta. Alarm był fałszywy. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Napiórkowski mówi, że jeśli sprawcy nie zostaną wykryci, to seria alarmów dezorganizujących pracę służb będzie trwała.
1: Uważam, że ten sprawca raz, że cynicznie wykorzystał znajomość procedur, dwa, że działa w sposób przemyślany. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w maju jeszcze usłyszymy o tego rodzaju zdarzeniu.
0: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów nadzoruje śledztwo dotyczące serii fałszywych alarmów. W sobotę wieczorem służby siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Po zgłoszeniu pożaru alarm okazał się fałszywy. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec osób zgłaszających fałszywe alarmy.

0: Robert Lewandowski rozegrał w sobotę ostatni mecz w barwach Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola, jego zespół przegrał na wyjeździe z Walencją 1-3. Pożegnanie Lewandowskiego z katalońskim klubem to już pewne, pożegnanie za nami. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie napastnik będzie kontynuował karierę. Robert ma 37 lat. Pojawiają się informacje o możliwym transferze do Stanów Zjednoczonych albo do Arabii Saudyjskiej. Były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejlał jest zdania, że decydujący wpływ na decyzję Lewandowskiego będzie miała jego żona.
1: Sądzę, że tutaj bardzo ważne będzie, tak jest przynajmniej moje zdanie, poza jego ambicją sportową, bo każdy z nas odchodząc wie ile może, a on się doskonale prowadził. Kierunek jest nieistotny, jaki on wybierze, czy to jest też rzeczywiście, jeżeli to jest w ogóle prawdą, te miliony, prawda, euro, które się ustawiają już na całe życie, on i jego dzieci, a jednocześnie jak się mają rozwijać dzieci, w jaki sposób. I to już jest decyzja małżeństwa. A głos decydujący, no co byśmy nie powiedzieli, jednak będzie miała zawsze w tym sensie żony. Żony nasze rodzą, nie my na nasze szczęście i naprawdę bądźmy wdzięczni, że one to robią w taki sposób, jak to robią, że one są tymi bestialkami życia, że tak powiem, domowego i niech tak naprawdę zostanie. Także przyjmę każdą jego decyzję. Będzie chciał na przykład zakończyć karierę, nie będzie chciał grać, czy powie, owszem, jadę do Emiratów, nie będę już przyjeżdżał do reprezentacji, niech się kształci następny środkowy napastnik. Każdą decyzję, jaką podejmie, muszą ludzie zrozumieć. Taka jest proza życia. Wszyscy odchodzą.
0: Mówił Andrzej Strejla, a już za 9 minut, godzina 11:00 w Radiu Nadzieja, najnowsze wydanie wiadomości.

0: jest 11. Czas na wiadomości, a przedstawię Bartosz Święciński.
1: Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. O powodach odwołania z funkcji prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego mówi politolog. Gmina Andrzejewo ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego. Sprawcy fałszywych alarmów poszukiwani. W sobotę po zgłoszeniu służby siłowo weszły do mieszkania członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiciele rządu podkreślają, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Opozycja domaga się wyjaśnień, część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA.
2: Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Na pilnej naradzie spotkali się wczoraj przedstawiciele rządu. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak fałszywe zgłoszenia komentował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że państwo użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Były żołnierz i jeden z założycieli Gromu, pułkownik Krzysztof Przepiórka, podkreślił na antenie Polskiego Radia, że służby zareagowały właściwie. Kluczowe jednak jest wykrycie sprawców.
3: Nieuchronność kary powoduje, że więcej takich żartów nie będzie.
2: Opozycja i otoczenie prezydenta działania rządu krytykują. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Resort Spraw Wewnętrznych odpowiada, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni, a o działaniach służb na bieżąco jest informowany premier.
1: Relacjonowała Sylwia Białek.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Niezadowolenie związane z prowadzeniem strefy czystego transportu i podwyżki cen biletów na komunikację miejską. To jedna z przyczyn zmiany władzy w Krakowie. Tak twierdzi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Stach. W wczorajszym referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska. Jak podkreślał Łukasz Stach, otoczenie Miszalskiego miało problem z komunikacją swoich decyzji.
5: Tutaj trudno wskazać jeden konkretny powód. To była raczej suma błędów rządzącej ekipy, ale też problemy z komunikacją, ponieważ dosyć charakterystyczną cechą tej kadencji było to, że nie była ona w stanie wypracować jednoznacznej, pozytywnej narracji dotyczącej rozwoju Krakowa. Posługiwano się raczej ogólnikami.
1: Zdaniem politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego odwołanego Aleksandra Miszalskiego czeka trudna polityczna przyszłość.
5: Grozi mu strącenie w polityczny niebyt lub zadowolenie się jakąś podrzędną synekurą polityczną. Natomiast no, to jest bardzo dotkliwa porażka wizerunkowa i może być pytanie o polityczną przyszłość Aleksandra Miszalskiego, ponieważ przyjdzie czas rozliczeń i bez wątpienia no, porażka jest sierotą i za tą porażkę zostanie obwiniony Aleksander Miszalski.
1: W Krakowie zostanie teraz powołany komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk. Do czasu powołania komisarza Krakowem będzie zarządzał sekretarz Urzędu Miasta.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Kolejne projekty realizowane w gminie Andrzejewo otrzymały wsparcie finansowe z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Środki pójdą m.in. na budowę placu zabaw czy remont strażnicy ochotniczej straży pożarnej. Wójt Beata Ponichtera podkreśla, że to kolejne wsparcie finansowe z budżetu województwa.
6: Teraz otrzymaliśmy aktywizację sołectw Ruskołęka parcele na budowę altany oraz na doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Wołdakach Polonii oraz na remont strażnicy dla naszej głównej straży OSP w Andrzejewie. Także na pewno są to potrzebne pieniążki i dla szkoły, i dla sołectw, żeby mogli się razem spotykać, integrować. Młodzież z kolei odświeży swój plac zabaw, będą mogli korzystać z nowoczesnych urządzeń. No a strażacy oczywiście dostaną nowy sprzęt i będą wykonywane remonty w ich pomieszczeniach.
1: Łącznie gmina Andrzejewo otrzymała 85 tysięcy złotych z programów Mazowsze dla sołectw i Mazowsze dla straży pożarnych. Gmina Kolno przyciąga uwagę turystów i miłośników przyrody. To miejsce, które w sezonie turystycznym warto wpisać na swoją mapę wakacyjnych wyjazdów. Podkreślał na naszej antenie dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski. Okolica zachwyca spokojem i naturalnym krajobrazem. Zauważamy, że nasz region jest coraz częściej odwiedzany, mówi dyrektor Wesołowski.
7: Serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby pobyć z naturą, z czystym powietrzem, ze zdrowym klimatem, to jak najbardziej zapraszamy do nas. Jest dużo fajnych rzeczy do zobaczenia, do odwiedzenia nas. Ja to mogę powiedzieć z punktu widzenia osoby, która organizuje różnego rodzaju wydarzenia. Tak, muszę tutaj stwierdzić, że na różnego rodzaju, czy takich bardzo lokalnych, czy bardziej regionalnych, czy o szerszym zasięgu, odwiedza nas coraz więcej osób spoza naszego rejonu, co nas bardzo cieszy.
1: Mariusz Wesłowski zachęca również do udziału w terenowej grze Questy Wyprawy Odkrywców. Aby wziąć udział w grze, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Questy Wyprawy Odkrywców na swój telefon i utworzyć konto gracza. Trasę gry można przejść z kartą Questu lub aplikacją mobilną.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A pogoda jest dziś piękna, zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach 22 stopni, teraz 24. To prognozowana temperatura maksymalna w nocy 13 stopni, jutro podobnie jak dziś do 24 stopni i dużo chwil ze słońcem.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
8: Po reklamie.

0: Nowoczesna klinika weterynaryjna ma powstać na terenie Uniwersytetu w Białymstoku. Podpisano list intencyjny, który otwiera drogę do realizacji tej inwestycji. A podpisał się pod nim marszałek Łukasz Prokorem, minister rolnictwa Stefan Krajewski, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Kiciak-Kucharska. Marszałek mówił, że cieszy się, iż ten pomysł uzyskał tak wartościowych sojuszników.
1: Ten kierunek jest też odpowiedzialny na to, aby nasi młodzi mieszkańcy pozostawali w naszym województwie, mieli lepszą ofertę edukacyjną i cieszę się, dziękuję panu, panie ministrze, pani prezes, że dołączacie do grona, do tego sojuszu na rzecz kierunku weterynaria, a zatem idzie też budowy kliniki weterynaryjnej, która jest niezbędna, aby studenci mogli się uczyć praktycznie właśnie w tym miejscu.
0: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreślał, że cieszy się z tej inicjatywy, bo województwo podlaskie rolnictwem stoi.
2: Wybraliśmy najtrudniejszą część rolnictwa, czyli produkcję zwierzęcą. To niesie wiele wyzwań. Chodzi tu o bezpieczeństwo żywnościowe, ale też samo bezpieczeństwo, zdrowie zwierząt. To wymaga zaangażowania wielu lekarzy weterynarii. I tutaj w województwie podlaskim dzisiaj mamy tylko i wyłącznie szkoły średnie z zakresu weterynarii i cieszę się, że powstanie i kierunek weterynarii, ale też klinika, która jest nieodłącznym elementem kształcenia.
0: Rektor uczelni profesor Mariusz Popławski mówi, że to już najwyższy czas na to, aby lekarzy weterynarii kształcić w województwie podlaskim.
3: Jest to potrzebne nie tylko dla mieszkańców Białegostoku, nie tylko dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale jest to bardzo ważne dla rozwoju rolnictwa, dla rozwoju wsi, gospodarstw wiejskich, producentów, przetwórców produktów rolnych. Jest to bardzo ważne dla wszystkich konsumentów.
0: Koszty budowy kliniki to ponad 100 milionów złotych. Kierunek weterynarii ruszy na uczelni już od nowego roku akademickiego. Już 11 minut po godzinie 11, a Państwo spędzają poniedziałek, 25 maja z Radiem Nadzieja.

0: Główny inspektor sanitarny rekomenduje odłożenie podróży do Konga i Ugandy, a także obserwację swojego organizmu po powrocie z zagranicy. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono tydzień temu. Choroba występuje także w Ugandzie. Dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja w miejscu potwierdzenia epidemii jest poważna.
1: Liczba zachorowań wykrytych na samym początku jest już bardzo duża. W poprzednich ogniskach mieliśmy sytuację inną. Wykrywano 2, 5, 15, 50 przypadków, ale tu pierwszy sygnał otrzymaliśmy, kiedy już było tych przypadków ponad 200. I przybywa tych przypadków bardzo szybko. W ciągu tygodnia mamy 3-krotny wzrost liczby zachorowań. To oznacza, że jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju tego ogniska, gdzie prawdopodobnie te przypadki, które teraz wykrywamy, to one się zaraziły już tydzień, czy dwa, czy trzy wstecz.
0: Główny inspektor sanitarny apeluje o niewyjeżdżanie do Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy.
1: W tej chwili na pewno nie popieramy pomysłu, żeby wybierać się do Konga, do tej szczególnie części Konga, czy do Ugandy. Natomiast nie mówimy o całej Afryce. Takie spekulacje, że ktoś z tego ogniska nagle wsiądzie do samolotu i przyleci, są bardzo mało prawdopodobne, dlatego że mówimy o terenie, gdzie nawet nie ma dróg. Więc mało prawdopodobne, żeby osoby z tego ogniska, mieszkańcy, żeby oni mogli się przedostać. Natomiast mogą być zachorowania przypadkowe. Kontakt na zasadzie takiej, że ktoś, nie wiem, no uciekał z ogniska, został gdzieś wywieziony.
0: Doktor Paweł Grzesiowski zapewnia, że Polska jest przygotowana na przypadki choroby zakaźnej. Prosi o czujność w kwestii własnego zdrowia i ewentualnych objawów po powrocie z egzotycznych krajów.
1: Sami turyści zapominają, że byli gdzieś na wycieczce i nie mówią o tym. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby osoby, które wracają z podróży do 6 tygodni od powrotu, nigdy nie zapominały powiedzieć o tym lekarzowi, że były za granicą i że teraz mają jakieś objawy, nieważne jakie, skórne, jelitowe czy oddechowe. Trzeba powiedzieć, byłem w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca za granicą, proszę ewentualnie uwzględnić, bo byłem, nie wiem, w Afryce, w Azji czy w Ameryce Południowej.
0: Wirus ebola wywołuje gorączkę krwotoczną, może doprowadzić do niewydolności wielu narządów. Nie ma specyficznych leków. Chory powinien otrzymać szybko pomoc medyczną poprzez dializy, ECMO czy zastosowanie respiratora. Wirus przenosi się w wyniku kontaktu z wydzielinami osoby chorej. Pierwsze objawy przypominają przeziębienie i grypę.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Posłane by nieść światło to przesłanie siódmej pielgrzymki kobiet, która odbyła się wczoraj na Jasnej Górze. Przypomina o chrześcijańskim powołaniu i odpowiedzialności za obecność Ewangelii w świecie. Duchową patronką spotkania była błogosławiona Natalia Tułasiewicz, która potrafiła pozostać wierna swoim wartościom, nawet w obliczu śmierci, a dla współczesnych kobiet może być wzorem wolności wewnętrznej, służby i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Mszy świętej przewodniczył biskup Wiesław Szlachetny. W homilii wskazał, że wiara w Chrystusa przewartościowuje myślenie, posiada inspirującą siłę do tworzenia dobra i piękna, pomaga odkrywać prawdę, której blask rozświetla serca mądrością. Zauważył, że przyjęta Ewangelia ukształtowała w życiu społecznym naszej ojczyzny nową hierarchię wartości, której podstawą jest miłość Boga i bliźniego.
1: Właśnie ta duchowa postawa, pielęgnowanie tradycji wiary, troska o więzi rodzinne, poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, szacunek dla osób starszych, słabszych i chorych, dały naszemu narodowi siłę do zachowania własnej tożsamości. Ale też wiara w Chrystusa stanowiła i nadal stanowi inspirację do tworzenia kultury, jakże pięknej, bogatej i wielowymiarowej, żywo wpisującej się w kulturę europejską, która również wyrosła z Ewangelii.
0: Przywołując przypadające w tym roku stulecie szczególnego wotum polskich kobiet i insygniów królewskich złożonych Maryi w podzięce za odzyskaną państwową wolność, Agnieszka Kałuża, przewodnicząca Krajowej Rady do Spraw Duszpasterstwa Kobiet, zauważyła, że to wydarzenie jest i dziś znakiem jedności.
2: To pokazuje mi, że my kobiety, jeśli mamy przed sobą taki cel, potrafimy się zjednoczyć i potrafimy być skuteczne. I to jest dla mnie taki znak, że w dzisiejszej sytuacji, kiedy nawet kobiety same jesteśmy bardzo rozwarstwione, jesteśmy bardzo zantagonizowane również przez politykę i to, co się w naszym kraju dzieje, to możemy się tutaj jednoczyć w takim jednym celu, myśląc o naszej ojczyźnie.
0: Pielgrzymka odbywa się od 7 lat w niedzielę przed Dniem Matki. Jej organizatorem jest Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kobiet. No właśnie, jutro 26 maja, Dzień Matki. Wszystkie mamy będą świętowały, przyjmowały kwiaty, życzenia, może także dobrą książkę. My takie przygotujemy na jutro dla mami. Będzie można je w Radiu Nadzieja wygrywać. A to już 33 minuty po godzinie 11. Za 10 minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Zenon ma do mnie nie zapytanie, lecz pytanie. To ciekawe rozróżnienie. Istotnie zbyt często używamy tej rozwiniętej formy zapytanie. Wiąże się to z głosowaniem i zagłosowaniem. Czy to słowo zagłosować jest używane niepoprawnie? Czy w ogóle ono jest potrzebne? Czy nie wystarczy głosować? Idę głosować, a nie zagłosować. No właśnie, wielu językoznawców wypowiada się przeciwko zagłosować. Wydaje się ono jako słowo niepotrzebne. Mnie jednak się zdaje, że ta tendencja do tworzenia par, czasownik niedokonany, czasownik dokonany, działa i w tym przypadku. Mamy pytać i mamy zapytać. Ktoś pytał i pyta teraz. I będzie pytał w przyszłości. Ktoś zapytał i zapyta w przyszłości, a teraz no nie może. No teraz już tylko pytać może. Czasownik zapytać jako dokonany ma bowiem tylko czas przeszły i przyszły. I czasem chcemy wyrazić tutaj tę dokonaność i powiedzieć, że owszem, pytał, ale nie zapytał w końcu. Czyli nie zostało to zakończone. Podobnie z zagłosowaniem. Głosował, czyli wykonywał czynności zmierzające do tego, żeby głos oddać, ale jakoś nie zagłosował. Nie zakończyła się ta czynność. Czasownik niedokonany głosować, czasownik dokonany zagłosować. Raz. Te pary bez za i za często są właśnie parami aspektowymi tak zwanymi. Nie zawsze jest to zupełnie równoznaczne, bo robić i zarobić, no nie jest to zupełnie to samo, raczej zrobić, ale na przykład już, nie wiem, czekać i zaczekać. Zaczekaj tu. No ale czekałem, ale nie zaczekałem. Też aspekt dokonany byłby. Mnie zagłosować nie razi tak bardzo jak innych.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowe

0: Dobrze, Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Problematyka ludzkiej pracy sprowadza się. Niech mi to darują wszyscy specjaliści. Nie do techniki i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii. To jest kategoria godności pracy, czyli godności człowieka, i ekonomia, i technika, i tyle innych specjalizacji czy dyscyplin swoją rację bytu czerpią z tej podstawowej kategorii. Jeśli nie czerpią jej stąd, jeśli kształtują się poza godnością ludzkiej pracy, poza godnością człowieka pracy, są błędne, a mogą być nawet szkodliwe, jeśli są przeciw człowiekowi. Jak widać, ta podstawowa kategoria jest humanistyczna. Pozwolę sobie powiedzieć, ta podstawowa kategoria, godność pracy jako miara godności człowieka, jest chrześcijańska.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Sławomira Głasek, pedagog. Temat rozmowy to, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: W końcu bor,

0: Poczekaj,
1: poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: Ryk silników, wspólna modlitwa i parada motocykli ulicami Łomży. Tak wyglądała wczorajsza piąta pielgrzymka motocyklistów z Polski północno-wschodniej do miasta. Zjechali miłośnicy jednośladów z całego regionu. Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad Narwią. Chwilę później motocykliści wyruszyli widowiskową paradą ulicami miasta z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Organizatorzy przygotowali także pamiątki dla pierwszych 100 uczestników. Na miejscu była nasza reporterka Wiktoria Małsz. Zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia. Posłuchajmy.
1: Chcemy w ten sposób nowy uczcić świętego Andrzeja Bobolę.
2: Proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży, ksiądz Andrzej Popielski.
1: To jest relikwia kości, tak jak tutaj mamy napisane, ek ossibus Andreas Bobola. Motocykliści są bardzo zgrani z sobą i w związku z tym to jest ten wymiar też również społeczny. Włączyła się również gmina naszego tutaj terenu, gmina Łomża.
3: Byliśmy raz tutaj w zeszłym roku czy 2 lata temu. Pogoda dopisała.
4: Jestem 5. raz. Kolejny. Na pielgrzymce tu w Łomży, ja z Piątnicy. Byliśmy na kilku zlotach, to jest kolejny zlot, kolejne rozpoczęcie.
5: Ale pogoda, fajna atmosfera też, także wypada się tylko cieszyć.
6: I bardzo się cieszę, że ksiądz proboszcz Andrzej Popielski zaprosił gminę Łomża do większego udziału, do szerszej współorganizacji.
2: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
6: Po raz pierwszy w tym roku, chociaż już od kilku lat organizowana, po raz pierwszy start tej pielgrzymki będzie spod wzgórza Świętego Wawrzyńca, spod góry Królowej Bony. Pielgrzymka dłuższa, wymiar szerszy, a także i z tym epizodem historycznym, bo nie można o tym zapomnieć.
0: Centralnym punktem wydarzenia była msza święta w intencji motocyklistów i poświęcenie pojazdów. Nie zabrakło też rodzinnej atmosfery i wielu atrakcji podczas festynu gminno-parafialnego.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: 25 maja to po raz siódmy Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, przypadający w rocznicę egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego w 1948 roku, ustanowiony przez Parlament Europejski w 2019, ma na celu oddanie szacunku i hołdu wszystkim tym, którzy, jak napisano w rezolucji, walcząc z tyranią, wykazali bohaterstwo i prawdziwą miłość do ludzkości. W dokumencie europosłowie podkreślili, że agresja, której doświadczyła Polska w 1939 roku, miała podwójne oblicze ze strony hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji. Patron dnia, rotmistrz Witold Pilecki, należał do Armii Krajowej. Był jednym z żołnierzy niezłomnych walczących po wojnie w antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym podczas II wojny światowej. Dobrowolnie został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Organizował tam ruch oporu i prowadził działalność wywiadowczą. Był autorem doniesień o Holokauście, raportów Pileckiego ujawniających nazistowskie niemieckie zbrodnie. Pobyt rotmistrza Pileckiego w Auschwitz miał fundamentalne znaczenie dla poznania bestialstwa Niemców w obozach koncentracyjnych, podkreślał dr Mateusz Werner z Instytutu Pileckiego.
1: Praktycznie na każdej stronie raportu znajdują się konkretne przykłady zbrodni niemieckich. Właściwie wszystko, to znaczy i na masową skalę zabijanie Żydów, zabijanie jeńców sowieckich, eksperymenty medyczne, eksperymenty na dzieciach. Praktycznie cała zbrodnicza działalność obozowej administracji i założycieli obozu została w tym raporcie udokumentowana.
0: Witold Pilecki brał udział w Powstaniu Warszawskim. Aresztowany w 1947 roku, został oskarżony o działalność szpiegowską. Był brutalnie torturowany, skazano go na śmierć i stracono w więzieniu na warszawskim Mokotowie 25 maja 1948 roku. W 2021 roku ówczesny dyrektor Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Karol Madaj, mówił, że mimo udziału w antyniemieckiej konspiracji, rotmistrz Pilecki już po wojnie padł ofiarą komunistycznego terroru.
2: Tragizmu dodaje niesamowicie to, że taki bohater, który powinien być, wydaje się, przez Polskę potem po wojnie hołubiony, że on zostaje schwytany jako szpieg, osądzony w takim mordzie właśnie sądowym, skazany na karę śmierci. Ta kara zostaje wykonana. Co więcej, sam zresztą Pilecki pisze, że nawet to, co przeżył w Auschwitz, to było igraszką w porównaniu do tego, co mu zgotowali komuniści w Polsce. Do tego stopnia chciano wymazać pamięć o nim, że do dzisiaj nie znamy jego grobu.
0: Rotmistrz Pilecki został zrehabilitowany w 1990 roku. W późniejszych latach odznaczono go orderem Orła Białego i awansowano do stopnia pułkownika. Brytyjski historyk profesor Michael Foot zaliczył Witolda Pileckiego do 6 najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej.

Rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej czy nadmierne poleganie na technologii to część tematów, które poruszył Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas. Dziś Watykan opublikował treść dokumentu. Papież osobiście bierze udział w jego prezentacji. Encyklika składa się z 5 rozdziałów. Papież zachęca w niej do budowania cywilizacji miłości, która ma strzec człowieczeństwa w erze sztucznej inteligencji. Leon XIV podkreślił, że technokratyczny sposób myślenia stawia wiedzę techniczną, naukową i ekspercką ponad wartościami moralnymi, społecznymi i politycznymi. Przestrzegł przed przejściem z epoki wykorzystania technologii przez człowieka do czasów, w których ludzkość pozwala nowym technologiom decydować za siebie. Zaapelował do rodzin i szkół, aby broniły przed uzależnieniem i utowarowieniem ludzi. Papież nie chce demonizować nowych narzędzi, ale chce ich publicznych regulacji. Zwraca uwagę na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają konfrontacje i wzmacniają polaryzację, dezinformację i lęk. Budowanie świata pozostającego w stałym stanie wojny papież nazywa złem i apeluje o zdrowy realizm, aby uniknąć i idealizmu politycznego, i też cynizmu. Cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji, a ataki informatyczne, manipulowanie danymi, kampanie rozgrywane za pomocą sztucznej inteligencji pomagają w uzyskaniu władzy, ale mogą destabilizować kraje, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego. Tak zauważa w encyklice papież Leon XIV.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 13, czas na wiadomości, a przedstawi Katarzyna Polewko.
2: Nowoczesna i przyjazna ludziom. W województwie podlaskim rusza projekt inteligentnej wsi. Watykan opublikował dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. W Łomży startuje kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Wieś ma być nowoczesna i przyjazna ludziom. W województwie podlaskim rusza projekt inteligentnych wsi. Główny cel przedsięwzięcia to wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój nowych technologii, wsparcie obszarów wiejskich, a także poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt ten wpisuje się w realizację koncepcji prawa do pozostania, o czym mówił marszałek Łukasz Prokorem.
3: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
2: Program jest realizowany przez województwo podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką. Liderem merytorycznym zostało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O szczegółach projektu mówił podczas konferencji minister Stefan Krajewski.
4: Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać. W ramach tego projektu oczywiście przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej.
2: W projekt zaangażowana jest także Państwowa Jednostka Badawcza Łukasiewicz ITECH, Instytut Innowacji i Technologii.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej czy nadmierne poleganie na technologii to część tematów, które poruszył Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas. Dziś Watykan opublikował treść dokumentu. Papież osobiście bierze udział w jego prezentacji. Encyklika składa się z 5 rozdziałów. Papież zachęca w niej do budowania cywilizacji miłości, która ma strzec człowieczeństwo w erze sztucznej inteligencji.
5: Leon XIV podkreślił, że technokratyczny sposób myślenia stawia wiedzę techniczną, naukową i ekspercką ponad wartościami moralnymi i społecznymi. Papież nie chce demonizować nowych narzędzi, ale chce ich publicznych regulacji. Zwraca uwagę na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają konfrontacje i wzmacniają polaryzację, dezinformację i lęk. Budowanie świata pozostającego w stałym stanie wojny papież nazywa złem i apeluje o zdrowy realizm, by uniknąć idealizmu politycznego, ale i cynizmu. Cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji, a ataki informatyczne, manipulowanie danymi, kampanie wpływu rozgrywane za pomocą sztucznej inteligencji pomagają w uzyskaniu władzy, ale mogą też destabilizować kraje, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego, zauważa w encyklice papież.
2: Informacje z Watykanu zebrała Urszula Rzepczak.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Sprawcy fałszywych alarmów poszukiwani. W sobotę po zgłoszeniu służby siłowo weszły do mieszkania członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiciele rządu podkreślają, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Opozycja domaga się wyjaśnień. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA.
6: Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Na pilnej naradzie spotkali się wczoraj przedstawiciele rządu. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak fałszywe zgłoszenia komentował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że państwo użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Były żołnierz i jeden z założycieli Gromu, pułkownik Krzysztof Przepiórka, podkreślił na antenie Polskiego Radia, że służby zareagowały właściwie. Kluczowe jednak jest wykrycie sprawców.
7: Nieuchronność kary powoduje, że więcej takich żartów nie będzie.
6: Opozycja i otoczenie prezydenta działania rządu krytykują. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Resort Spraw Wewnętrznych odpowiada, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni, a o działaniach służb na bieżąco jest informowany premier.
2: Sytuację obserwuje Sylwia Białek. Rusza 14. edycja budżetu obywatelskiego Łomży. Od dzisiaj mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów, które chcieliby zrealizować w 2027 roku. W puli budżetu obywatelskiego znajdzie się rekordowe 3 200 000 zł. Prezydent Mariusz Chrzanowski mówił o tym, na co mogą zostać wydane pieniądze.
8: Zarówno na zadania ogólnomiejskie 1 550 000, jak też i na zadania osiedlowe, gdzie 110 000 osiedle może w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować. Z tego miejsca zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w 14. edycji, do zgłaszania pomysłów, bo jak widać budżet obywatelski to realne działanie w naszym mieście i możemy to miasto zmieniać i dzięki temu miasto nasze może się rozwijać jeszcze bardziej pięknie.
2: Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szymon Mieczkowski zachęcał młodych ludzi do zgłaszania swoich propozycji.
9: Budżet obywatelski jest to wielka szansa dla młodzieży do pokazania swojego ja w mieście. Mamy jakąś szansę wykorzystania pewnej części pieniędzy i naprawdę wydaje mi się, że jest to dobre i ważne dla nas, gdyż naprawdę możemy cieszyć się z niektórych miejsc. Przykładem świetnym jest to boisko 3x3, gdzie widać naprawdę w sezonie letnim, że młodzież z niego korzysta i widać naprawdę, że to boisko spełniło swoją rolę. Mam nadzieję, że będzie więcej takich miejsc, gdzie nawet w sezonie zimowym młodzież będzie mogła spotkać się i uprawiać sport.
2: Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zaplanowano w dniach od 15 września do 2 października. I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Na kolejne zapraszam o 14. Do usłyszenia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Na termometrach w regionie już 23 stopnie i to jest prawie temperatura maksymalna. W drugiej części dnia zachmurzenie także małe i umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, a jutro bardzo podobnie jak dziś, czyli do 24 stopni na termometrach. Do tego dużo, dużo słońca.
0: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Chrzanowski.
11: Po reklamie.

0: Gmina Kolno przyciąga uwagę turystów i miłośników przyrody. To miejsce, które w sezonie warto wpisać na swoją mapę wakacyjnych wyjazdów, podkreślał na antenie naszego radia dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, Mariusz Wesołowski. Okolica zachwyca spokojem i naturalnym krajobrazem. Zauważamy, że region jest coraz częściej odwiedzany, mówi dyrektor Mariusz Wesołowski.
1: Serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby pobyć z naturą, z czystym powietrzem, ze zdrowym klimatem, to jak najbardziej zapraszamy do nas. Jest dużo fajnych rzeczy do zobaczenia, do odwiedzenia nas. Ja to mogę powiedzieć z punktu widzenia osoby, która organizuje różnego rodzaju wydarzenia. Tak, muszę tutaj stwierdzić, że na różnego rodzaju, czy takich bardzo lokalnych, czy bardziej regionalnych, czy o szerszym zasięgu, odwiedza nas coraz więcej osób spoza naszego rejonu, co nas bardzo cieszy.
0: Mariusz Wesołowski zachęca także do udziału w terenowej grze w miejscowości Wincenta. Questy, wyprawa odkrywców.
1: Na terenie gminy Kolno, dokładnie w miejscowości Wincenta, działa tak zwana gra Questy, która po prostu też przybliża sylwetkę tej miejscowości, która znajdowała się kiedyś na pograniczu polsko-niemieckim. Więc też, jeżeli ktoś gustuje w tego typu grach terenowych, to zapraszamy do skorzystania właśnie z Questu o Wincencie. To jest bardzo prosta gra.
0: Aby wziąć udział, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Questy Wyprawy Odkrywców na swój telefon i utworzyć konto gracza. Trasę gry można przejść z kartą Questu albo też z aplikacją mobilną.

0: Ukrainiec, który wjechał samochodem nadmorskie, oko ma zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. O takiej decyzji poinformował w mediach społecznościowych wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Ukraiński influencer opuścił Polskę i wrócił już do swojego kraju. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski powiedział, że przed trasą na morskie oko są zakazy wjazdu i samochód nie powinien się tam znaleźć. Posłuchajmy.
1: Myślić tej sytuacji mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem. Uważam, że tak piękne miejsce, jakim jest Morskie Oko, z tym amfiteatrem gór i samochód właściwie na froncie, no to nie jest zdjęcie, które ja bym chciał mieć zrobione, więc dziwię się też temu zachwytowi tej osoby, która to zrobiła, że tak piękne sobie zdjęcie popełniła.
0: Ukrainiec wjechał w piątek wieczorem sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przejechał ponad 8 kilometrów do Morskiego Oka, zrobił sobie zdjęcie i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku, dostał mandat w wysokości 100 zł, 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5000 zł. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o tym zdarzeniu ze zdjęć zamieszczonych w internecie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Ważna informacja dla kierowców poruszających się po ulicach Łomży w związku z realizacją rewitalizacji linii kolejowej nr 49, czyli tej na odcinku Śniadowo-Łomża, obowiązuje wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu i zamknięciu od dziś, od 25 maja, przejazdu kolejowego przy ulicy Poznańskiej w Łomży. Jednocześnie już 22 maja został otwarty przejazd kolejowy na Alei Piłsudskiego. Zmiany na Poznańskiej są wprowadzane dziś, obowiązuje ta zmiana od 9 i będzie obowiązywała do 19 czerwca do godziny 18. Zmieniły się także kursowania autobusów MPK Łomża. Od 23 maja autobusy komunikacji miejskiej wracają na stałe trasy przebiegające przez Aleję Piłsudskiego. Natomiast od dziś w związku z przebudową przejazdu kolejowego przy Poznańskiej wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, o czym mówił nasz dzisiejszy gość dnia, więc polecam Państwu tę rozmowę do odsłuchania. Jest na stronie radionadzieja.pl. Także te informacje dotyczące zmiany kursowania autobusów MPK odnajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta w Łomży. Come here, baby.

0: z okazji zbliżającej się 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza na festyn rodzinny. Już w najbliższą niedzielę na Błoniach przy ołtarzu papieskim na uczestników będzie czekała moc atrakcji w programie gry i zabawy dla dzieci, także występy artystyczne. Głównym punktem wydarzenia będzie Eucharystia Dziękczynna, mówi kustosz i proboszcz parafii, kustosz sanktuarium, proboszcz parafii ksiądz Jacek Czaplicki.
1: U nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę jego pielgrzymki. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty.
0: Wydarzenie potrwa od 11 do 19. O 14.30 wystąpił zespół wojskowy My z Łomży, a później grupa Bond. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wyrwani z Niewoli, który pojawi się na scenie o godzinie 18.00.

Rosja może przetestować reakcję NATO, atakując któryś z krajów bałtyckich. Tak ostrzega szef czeskiego kontrwywiadu. Zaznaczył przy tym, że Rosjanie nie mają obecnie możliwości przeprowadzenia inwazji na skalę porównywalną z atakiem na Ukrainę w 2022 roku. Szef czeskiego kontrwywiadu zwrócił uwagę na prowadzone przez Rosjan działania hybrydowe, w tym dezinformacje i akty sabotażu. Odniósł się też do ostatniego zmasowanego ataku na Ukrainę, który nazwał barbarzyńskim. Szef czeskiego kontrwywiadu podkreślił, że NATO musi być przygotowane na scenariusz, jeśli chodzi o ataki na któryś z krajów bałtyckich. Jak zaznaczył, demonstracja jedności i gotowości do obrony może skutecznie zniechęcić Rosję do ewentualnej agresji. A już za 10 minut, godzina 14, punktualnie o 14 w Radiu Nadzieja, wiadomości.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: minęła 14. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. W Łomży od dziś kolejne zmiany organizacji ruchu w związku z budową kolei. Rządzący odcinają się od partyjnego kolegi Aleksandra Miszalskiego, odwołanego w referendum prezydenta Krakowa. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe imienia Adama Chętnika już w sobotę będzie obchodzić 40. urodziny. W Łomży zostały wprowadzone kolejne zmiany organizacji ruchu w związku z budową kolei. Chodzi o przejazd kolejowy przy ulicy Poznańskiej. O szczegółach mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
2: Ze względu na prowadzone w Łomży prace modernizacyjne, od poniedziałku 25 maja zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy w ulicy Poznańskiej. Zamknięcie przejazdu planuje się do 19 czerwca, do kiedy wykonane zostaną wszystkie niezbędne roboty w tym miejscu. Jednocześnie od ubiegłego tygodnia dostępny dla kierowców jest już przejazd w ulicy Piłsudskiego. W Łomży w planach jest jeszcze zamknięcie przejazdu w ulicy Strusiej, natomiast to nastąpi 22 czerwca.
1: Przypomnijmy, że pierwszy pociąg pasażerski ruszy z Łomży 14 czerwca.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rządzący odcinają się od Aleksandra Miszalskiego, odwołanego w referendum prezydenta Krakowa z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja liczy na efekt domina i spodziewa się, że podobne głosowania odbędą się wkrótce w kolejnych miastach.
4: Rządzący są przekonani, że wynik tego referendum nie przyniesie efektu domina i nie doprowadzi do podobnych plebiscytów w innych dużych miastach. Ich zdaniem wczorajsze głosowanie w żaden sposób nie wpłynie na nastroje ogólnopolskie. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że wyborcy pokazali czerwoną kartkę wyłącznie Aleksandrowi Miszalskiemu, a nie całej koalicji.
5: Warto bardzo mocno dbać o jakość rządzenia w samorządach, szczególnie w sytuacji, w której wygrywa się o włos wybory.
4: Poseł KO uważa też, że Miszalski popełnił błąd, nawołując do bojkotu referendum. Zgadza się z tym PiS. Poseł tej partii, Zbigniew Kuźmiuk, ostrożnie ocenia jednak wpływ tego wyniku na przyszłoroczne wybory parlamentarne.
6: Bym nie dzielił skóry na niedźwiedziu, ale wyraźnie widać, że rośnie niezadowolenie Polaków z rządów Platformy.
4: Choć oczywiście opozycja na jednym tchu wymienia miasta, w których powinno dojść do podobnego referendum.
1: Informacje zebrał Michał Fabisiak.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 32-latek z Łomży najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzewany o to, że wraz z dwoma kolegami dopuścił się pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. O szczegółach sprawy mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
7: Dyżurne łomżyckie jednostki otrzymały zgłoszenie, że po osiedlu idzie 3 mężczyzn, którzy mają pałki teleskopowe i zachowują się agresywnie. Podczas patrolowania policjanci zauważyli jednego ze wskazanych w zgłoszeniu. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Łomży. W jego kieszeni mundurowi znaleźli rozkładany nóż, a nieopodal na trawniku pałkę teleskopową, do której się nie przyznał. Tuż obok zauważyli mężczyznę z urazem twarzy i głowy. Powiedział on policjantom, że napastnicy napadli go od tyłu, uderzali pięściami i kopali, a jeden z nich miał w ręku nóż.
1: Poszkodowany nie był jednak w stanie powiedzieć, kim byli napastnicy.
7: W trakcie interwencji do mundurowych podeszło 2 innych mężczyzn, którzy powiedzieli, że byli świadkami pobicia i to właśnie zatrzymany przez policjantów 32-latek jest jednym z napastników. Mężczyzna jest znany łomżyńskim mundurowym. W przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, odbywał karę pozbawienia wolności. Usłyszał już zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania gruźb karalnych. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 32-latka.
1: Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe imienia Adama Chętnika w tym roku obchodzi swoje 40. urodziny. Z tej okazji już w sobotę w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Ostrołęce odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące lata działalności. Chcemy tym świętem podziękować wszystkim, którzy do tej pory pracowali na rzecz Towarzystwa i go wspierali, mówi jego wiceprezes Ireneusz Żuchowski.
8: Towarzystwo funkcjonuje 40 lat, ma swój wymiar, to nie jest tylko lokalne towarzystwo, ma członków z całej Polski, w związku z tym to myślę, że to jest taki już 40-lecie, to jest taki moment, gdzie jest co podsumowywać, jest tego bardzo dużo i warto to podsumować. I chcemy też podziękować, nagradzając tych, którzy to ten ślad odcisnęli, nagradzając tych, którzy nas wspierają naszymi sowami, ale także chcemy nagrodzić członków Towarzystwa Naukowego medalami zasłużonymi dla towarzystwa. Jest tych osób dużo, no ale to jest 40 lat.
1: Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich. Ireneusz Żuchowski mówi, że będzie to też dobry moment na dołączenie do towarzystwa, które obecnie liczy ponad 200 członków.
8: Ich aktywność jest różna, bo każdy jest na różnym etapie życiowym, ale bardzo byśmy się cieszyli, gdyby na to spotkanie przyszły osoby, które chciałyby zostać członkami naszego towarzystwa, chciałyby podjąć taką działalność społeczną dla dobra nauki w naszym regionie, w naszym subregionie, chciałyby może też się rozwijać naukowo.
1: Początek spotkania w sobotę o godzinie 11:00 i tą informacją kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Dziękuję Państwu za dziś. Dobrego, spokojnego popołudnia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A pogodowo to popołudnie będzie spokojne, jak najbardziej 24 stopnie na termometrach, do tego zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, a jutro bardzo podobnie jak dziś, czyli sporo chwil ze słońcem i maksymalnie 24 stopnie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
10: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
9: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10: Ogłoszenie nadawcy.

0: Rusza 14. edycja budżetu obywatelskiego Łomży. Od dziś mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów, które chcieliby zrealizować w 2027 roku. W puli budżetu obywatelskiego znajduje się rekordowe ponad 3 miliony złotych. Prezydent Mariusz Chrzanowski mówił o tym, na co mogą zostać wydane pieniądze.
1: Zarówno na zadania ogólnomiejskie 1 550 000, jak też i na zadania osiedlowe, gdzie 110 tysięcy osiedle może w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować. Z tego miejsca zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w 14. edycji, do zgłaszania pomysłów, bo jak widać budżet obywatelski to realne działanie w naszym mieście i możemy to miasto zmieniać i dzięki temu miasto nasze może się rozwijać jeszcze bardziej pięknie.
0: Wiceprezydent miasta i przewodniczący zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Andrzej Stepułkowski przedstawił najbliższy harmonogram budżetu.
2: Na zgłoszenia czekamy do 8 czerwca, następnie do dnia 29 czerwca. Zespół pod moim przewodnictwem będzie rozpatrywał zadania, które zgłoszą nasi mieszkańcy pod względem merytorycznym oraz formalnym. 30 czerwca nastąpi ogłoszenie wstępnej listy zadań, które będą uczestniczyły w 14 edycji budżetu obywatelskiego. Dnia 1 do 7 lipca osoby, których zadania nie zostaną ujęte na tej liście głównej, będą mogły składać odwołania.
0: Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szymon Mieczkowski zachęcał młodych ludzi do zgłaszania swoich propozycji.
3: Budżet obywatelski jest to wielka szansa dla młodzieży do pokazania swojego ja w mieście. Mamy jakąś szansę wykorzystania pewnej części pieniędzy i naprawdę wydaje mi się, że jest to dobre i ważne dla nas, gdyż naprawdę możemy cieszyć się z niektórych miejsc. Przykładem świetnym jest to boisko 3x3, gdzie widać naprawdę w sezonie letnim, że młodzież z niego korzysta i widać naprawdę, że to boisko spełniło swoją rolę. Mam nadzieję, że będzie więcej takich miejsc, gdzie nawet w sezonie zimowym młodzież będzie mogła spotkać się i uprawiać sport.
0: A głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zaplanowano w dniach 15 września, 2 października. Listę zadań, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na przyszły rok, poznamy 27 października.

0: Służby szukają autorów fałszywego alarmu o pożarze w domu rodziny prezydenta. Strażacy siłowo weszli do mieszkania, bo nie mogli skontaktować się z osobami, które wysłały wiadomość o rzekomym zagrożeniu. Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl mówi, że sprawcy coraz częściej podszywają się pod inne osoby za pomocą wiadomości tekstowych.
1: Również można tutaj skorzystać albo z gotowych, anonimowych, nazwijmy to bramek w internecie, które taki SMS prześlą na dowolny numer, bądź też po przejęciu smartfona jakiejś osoby skorzystać z tej linii abonenckiej tej konkretnie osoby i w ten sposób służby mogą później weryfikować, któż to tego SMS-a nadał.
0: Piotr Konieczny dodaje, że sprawcy chcą pokazać bezradność państwa albo nękać poszczególne osoby.
1: Teraz mamy tą ostatnią falę ataków, która sprytnie dobiera osoby z pewnego obozu politycznego, tak to nazwijmy. Natomiast przypomnijmy sobie, jak to wyglądało jeszcze parę miesięcy czy kilkanaście miesięcy temu. Wtedy targetowani byli i dziennikarze, i politycy z obydwu stron, jak również linie lotnicze.
0: Fałszywe zgłoszenia dotarły też do policji w Warszawie. Od 10 do 15 maja było aż 12 takich wiadomości. Sprawcy podszyli się pod kilka osób, wykorzystując między innymi pocztę elektroniczną.

chociaż lekarze ostrzegają przed niebezpiecznym żarem. Mieszkańcy masowo ruszyli do parków i na plaże. Londyński Hyde Park w centrum brytyjskiej stolicy przypominał dziś kurort na południu Europy. Zamiast eleganckich brytyjskich garniturów królują letnie stroje, a wysuszoną trawę przykryły kolorowe koce. Termometry w stolicy i w środkowej Anglii dziś pokazują 34 stopnie. Synoptycy zapowiadają, że to będzie najgorętszy dzień roku. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia ogłosiła bursztynowy alarm medyczny. Szpitale już przyjmują więcej pacjentów z udarami słonecznymi, a lekarze apelują o szczególną opiekę nad dziećmi i nad seniorami. U nas w regionie jest znacznie spokojny i przyjemny bardzo koniec maja będzie, ale w przyszłym tygodniu temperatury już mogą nawet przekraczać 25 stopni.

Harry Kane z Bayernu Monachium wygrał klasyfikację Złotego Buta, strzelając 36 goli. Drugie miejsce zajął Erling Haaland z Manchesteru City z dorobkiem 27 bramek. Kane został tym samym 12. piłkarzem w historii, który sięgnął po tę nagrodę więcej niż raz. W tym elitarnym gronie znajduje się również Robert Lewandowski, triumfator z lat 2021 i 2022. W rankingu decyduje system punktowy w 5 najsilniejszych ligach Europy, czyli angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej i francuskiej. Liczba goli jest mnożona przez 2, natomiast w ligach takich jak polska czy holenderska przez 1,5. Najwyżej sklasyfikowanym graczem z polskiej ekstraklasy został Słowak Tomasz Bobcek z Lechii Gdańsk, który z 20 bramkami zajął 29 miejsce, a wśród Polaków najlepszy okazał się Robert Lewandowski, napastnik Barcelony, który zakończył sezon z 14 golami, co dało mu 38. pozycję.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Sławomir Głasek, pedagog. Temat rozmowy to, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: та не дома. Масе.
1: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
2: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Silna pokusa. Kiedy mi Pan dał poznać, jak miłe mu jest czyste serce, a przez to udzieliło mi się głębsze poznanie nędzy mojej, a kiedy zaczęłam się przygotowywać do spowiedzi świętej, uderzyły na mnie silne pokusy przeciw spowiednikom. Nie widziałam szatana, ale czułam go, jego straszną złość. Tak, to zwykły człowiek, ale niezwykły, bo ma moc Bożą. Tak, oskarżyć się z grzechów to nie jest trudno, ale odsłonić najtajniejsze tajniki serca, zdawać sprawę z działania łaski Bożej, mówić o każdym żądaniu Bożym. To wszystko, co się dzieje pomiędzy mną a Bogiem, mówić to człowiekowi, to jest ponad siły. I czułam, że walczę z mocami i zawołałam: o Chryste, Ty i kapłan to jedno, zbliżę się do spowiedzi jako do Ciebie, a nie do człowieka. Kiedy przystąpiłam do kratki, najpierw odkryłam swoje trudności. Kapłan powiedział, że lepiej nie mogłam zrobić, jak nasamprzód wyjawiając te ciężkie pokusy. Jednak po spowiedzi wszystkie gdzieś pierzchły. Dusza moja cieszy się spokojem.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie, nasze dzisiejsze rozważanie poświęcimy Duchowi Świętemu. Ostatnie dni okresu wielkanocnego i uroczystość zesłania Ducha Świętego bardzo mocno ukazują nam tę piękną, ważną osobę Ducha Świętego, która jest fundamentalna dla naszego życia wiary. My często mówimy o życiu duchowym. Czasami używamy takiego sformułowania, że mamy troszczyć się o życie duchowe, że mamy tym życiem duchowym żyć, że mamy je rozwijać. Co to znaczy życie duchowe? Drodzy Państwo, życie duchowe to jest życie z Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł powiedział zdanie, które powinniśmy sobie dobrze zapamiętać i dobrze wyryć w naszych sercach i umysłach. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. A zatem, jeżeli chcę być chrześcijaninem, jeżeli chcę wyznawać wiarę, jeżeli chcę być w pełni świadomy tego, kim jestem, to muszę prosić o pomoc Ducha Świętego. Bo bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: Panem jest Jezus. Drodzy radiosłuchacze, Duch Święty nazywany świętym, nazywany duchem prawdy, duchem miłości, przedstawiony na kartach Pisma Świętego poprzez wiele różnych symboli, ma taką szczególną nazwę, szczególny tytuł, nad którym chciałbym dzisiaj się z Wami pochylić, a mianowicie jest to Duch Święty, Paraklet. Moi drodzy, to słowo parakletos w odniesieniu do Ducha Świętego znajdujemy w Jezusowych mowach pożegnalnych, które On wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy, tak jak to zapisał nam ewangelista święty Jan, od rozdziału 13 do rozdziału 17 swojej Ewangelii. W Ewangelii według świętego Jana Jezus podczas ostatniej wieczerzy wypowiada bardzo wiele słów, wypowiada bardzo wiele bardzo ważnych słów, sformułowań, obietnic i między innymi podczas tych mów pożegnalnych, które są takim jego testamentem dla Kościoła. Podczas tych mów pożegnalnych znajdujemy również pięciokrotną zapowiedź Ducha Świętego, Parakleta. Drodzy Państwo, przypomnę te teksty i bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby w chwili takiego spokoju, ciszy do tych tekstów sięgnąć. Naprawdę warto. A więc pięć tekstów mówiących o Duchu Świętym, Paraklecie w Ewangelii według świętego Jana. Rozdział 14, wersety od 15 do 17. Jeszcze raz rozdział 14, wersety od 25 do 26. Rozdział 15, wersety od 26 do 27. Rozdział 16, wersety od 4 do 11. I jeszcze raz rozdział 16, od wersetu 12 do 15. Drodzy radiosłuchacze, w tych tekstach Pan Jezus zapowiada Ducha Świętego, Parakleta. Zawarte w nich przesłanie Jezusa nie znajduje odpowiednika w żadnej innej księdze Pisma Świętego. I tak możemy śmiało powiedzieć, że jest najbardziej oryginalnym i teologicznie dojrzałym nauczaniem o funkcji i misji Ducha Świętego w życiu wierzących. Drodzy Państwo, zacznijmy najpierw od wyjaśnienia tego terminu. Słowo paraklet, które w języku polskim może nam sprawiać pewną trudność, przecież na co dzień takiego słowa nie używamy. Co znaczy to słowo paraklet? Moi drodzy, to słowo paraklet pochodzi z języka greckiego, składa się z dwóch części, a mianowicie z przedrostka para, który oznacza dosłownie w języku greckim obok. A więc para oznacza kogoś, kto stoi obok, czy coś, co jest obok. Mówimy na przykład o służbach paramedycznych. Tak, w języku polskim używamy takiego sformułowania, więc chodzi tutaj o ludzi, którzy potrafią ratować życie, którzy znają się na medycynie, ale nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu lekarzami. Mówimy paramedycy. A więc to para jest to coś obok. I druga część tego słowa paraklet, kletos, pochodzi od greckiego czasownika kaleo, który oznacza dosłownie przywoływać, wołać, stawiać obok. A więc słowo parakletos oznacza dosłownie ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie. To słowo parakletos było używane w kulturze greckiej, w kulturze helenistycznej, a więc w czasach Jezusa było to słowo używane i ono się odnosiło do środowiska sądów, trybunałów. To słowo parakletos, tak możemy powiedzieć, w kulturze prawniczej, helenistyczno-rzymskiej, a więc czasów Jezusa, to określenie sądowych obrońców, adwokatów. Paraklet to w potocznym rozumieniu był człowiek, na którego pomoc można było liczyć w różnych życiowych sprawach. Paraklet to ktoś, kto według tej starożytnej tradycji sądowniczej stawał na rozprawie obok skazanego i nawet nie musiał nic mówić, ale sama jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Sąd nie mógł skazać tego, za którym stawiał się paraklet. A więc, drodzy Państwo, to słowo paraklet ma znaczenie na wskroś pozytywne. Oznacza kogoś, kto staje po mojej stronie. Ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie, kto będzie mnie bronił, którego sama obecność już daje mi nadzieję. Drodzy radiosłuchacze, chciałem wyjaśnić ten termin, dlatego że tylko w ten sposób możemy zrozumieć, jak głębokie jest to słowo w odniesieniu do Ducha Świętego. W naszych polskich tłumaczeniach znajdujemy zazwyczaj tłumaczenie pocieszyciel, a więc parakletos tłumaczony jako pocieszyciel. Często tłumaczy się to też jako obrońca. Może być tłumaczony również jako adwokat. Advocatus, czyli ktoś, kto stoi obok mnie, kto stoi przy mnie, kto jest przywołany. Może być tłumaczone to słowo jako rzecznik. Można też przetłumaczyć jako pośrednik, jako doradca, jako pomocnik. I każdy z tych tłumaczeń, a więc pocieszyciel, obrońca, adwokat, pośrednik, doradca, rzecznik, każde z tych słów jest słuszne, jest dobre w odniesieniu do słowa parakletos, ale żadno z tych słów nie wyczerpuje jego całkowitej treści. Moglibyśmy w takim wolnym tłumaczeniu powiedzieć, że ten parakletos to jest po prostu przyjaciel. Ktoś, komu na mnie zależy i na kogo ja mogę liczyć. Drodzy radiosłuchacze, i właśnie tak Pan Jezus nazywa Ducha Świętego w swoich pożegnalnych mowach w czasie Ostatniej Wieczerzy. Sięgnijmy do kilku wersetów z tych właśnie słów Pana Jezusa. W pierwszej obietnicy, w rozdziale 14, czytamy: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był zawsze z wami, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na to sformułowanie Pana Jezusa, innego pocieszyciela, allon parakleton, tak mówi tekst grecki. Dlaczego Jezus mówi o innym pocieszycielu? Kto byłby zatem tym pierwszym pocieszycielem? Moi drodzy, tym pierwszym pocieszycielem jest oczywiście sam Pan Jezus, a więc On siebie też nazywa parakletem. I tak mamy na przykład w pierwszym liście świętego Jana w rozdziale 2, werset 1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czytamy w tekście oryginalnym, w tekście greckim, parakleton echomen proston patera Jezun Chryston dikajon. A więc ten paraklet, ten Duch Święty tak nazwany, jest darem Ojca i Jezus sam o ten dar prosi. I jaka jest Jego funkcja? Jezus mówi, aby z wami był na zawsze. Drodzy Państwo, pierwszą funkcją parakleta jest po prostu być. W drugiej obietnicy, również w rozdziale 14, czytamy, to wam powiedziałem, przebywając pośród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A więc niejako kolejna funkcja tego parakleta, tego Ducha Świętego Pocieszyciela, czy adwokata, przyjaciela, to jest to, aby nam wyjaśnił słowa samego Jezusa. On was wszystkiego nauczy. Moi drodzy, nie możemy zrozumieć Pisma Świętego, nie możemy zrozumieć Boga, nie możemy zrozumieć Jezusa bez Ducha Świętego. Raz jeszcze przypomnę słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. To Duch Święty nas do tego zdalnia. Dalej Jezus mówi, gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, On będzie o mnie świadczył, ale i wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Duch Święty, Duch Paraklet to jest, kochani, Duch Świadek, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, powiedział do uczniów, będziecie moimi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Istotą naszego bycia chrześcijanami jest dawać świadectwo Jezusowi. Ale przecież po ludzku to świadectwo jest niemożliwe. Człowiek boi się, człowiek nie rozumie wielu rzeczy. I ten Duch Paraklet jest tym, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy czytamy często wstrząsające, bardzo poruszające historie męczenników, historie tych, którzy dawali świadectwo Jezusowi aż do przelania krwi, my widzimy bardzo mocno, jak Duch Święty działał w tych osobach. To jest właśnie Duch Paraklet, który uzdalniał do dawania świadectwa. Dalej w 16 rozdziale Ewangelii Janowej mamy kolejną charakterystykę tego Ducha Parakleta. Jezus mówi, On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i wreszcie o sądzie, bo władca tego świata będzie osądzony. To Duch, który ukazuje nam istotę spraw, który daje nam rozumienie, czym jest grzech, czym jest świętość, czym jest życie. Bez Niego nic nie może w naszym życiu mieć miejsca. My jako chrześcijanie błądzilibyśmy po omacku. I wreszcie w ostatniej obietnicy Ducha Parakleta, którą znajdujemy w 16 rozdziale Janowej Ewangelii,

0: Tak czytamy w wersecie 26 w rozdziale 14 Ewangelii Janowej. Jest duchem prawdy, przez trzy razy Jezus nazywa go duchem prawdy, a jego funkcje to przebywanie z nami, aby był i przebywał, mówi Jezus. Jego funkcją jest, aby wszystkiego nas nauczył i przypomniał nam słowa Jezusa. Jego funkcją jest, abyśmy dawali świadectwo. Jego funkcją jest, aby nas doprowadził do całej prawdy i przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Drodzy Państwo, Duch Święty Paraklet, Duch Święty Pocieszyciel jest siłą, bez której sami nie moglibyśmy sobie poradzić. Piękne jest to nauczanie Pana Jezusa o Duchu Świętym Paraklecie. Przepiękne są Jego słowa i każdy z tych tekstów wart jest osobnej, uważnej, głębokiej medytacji, do czego Państwa serdecznie zachęcam. Chciałbym zakończyć tę refleksję słowami, które dobrze znamy. To sekwencja o Duchu Świętym. Przeczytajmy w kontekście tej naszej audycji chociaż kilka zdań z tego przepięknego tekstu. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Drodzy radiosłuchacze, niech Duch Święty Pocieszyciel, Duch Święty Adwokat, Duch Święty Paraklet prowadzi nas i doprowadzi nas do całej prawdy, do piękna chrześcijańskiego życia. Tego sobie i Państwu z całego serca życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Szczęść Boże!
1: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
0: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Godzina wiary. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej czy nadmierne poleganie na technologii to część tematów, które poruszył Leon XIV w swojej pierwszej encyklice Magnifica Humanitas. Dziś Watykan opublikował treść dokumentu. Papież osobiście bierze udział w jego prezentacji. Encyklika składa się z 5 rozdziałów. Papież zachęca w niej do budowania cywilizacji miłości, która ma strzec człowieczeństwo w erze sztucznej inteligencji.
2: Leon XIV podkreślił, że technokratyczny sposób myślenia stawia wiedzę techniczną, naukową i ekspercką ponad wartościami moralnymi i społecznymi. Papież nie chce demonizować nowych narzędzi, ale chce ich publicznych regulacji. Zwraca uwagę na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają konfrontację i wzmacniają polaryzację, dezinformację i lęk. Budowanie świata pozostającego w stałym stanie wojny papież nazywa złem i apeluje o zdrowy realizm, by uniknąć idealizmu politycznego, ale i cynizmu. Cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji, a ataki informatyczne, manipulowanie danymi, kampanie wpływu rozgrywane za pomocą sztucznej inteligencji pomagają w uzyskaniu władzy, ale mogą też destabilizować kraje, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego, zauważa w encyklice papież.
1: Informacje z Watykanu przekazała Urszula Rzepczak.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Wspólna modlitwa i parada motocykli ulicami Łomży. Tak wyglądała wczorajsza piąta pielgrzymka motocyklistów z Polski północno-wschodniej. Do miasta przybyli miłośnicy jednośladów z całego regionu. Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką na wzgórzu świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad Narwią. Chwilę później motocykliści wyruszyli widowiskową paradą ulicami miasta z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Organizatorzy przygotowali również pamiątki dla pierwszych 100 uczestników. Na miejscu była nasza reporterka Wiktoria Małsz.
3: Chcemy w ten sposób nowy uczcić święty.

0: Świętego Andrzeja Bobolę.
1: Proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Łomży, ksiądz Andrzej Popielski.
0: To jest relikwia kości, tak jak tutaj mamy napisane Ec Ossibus Andreas Bobola. Motocykliści są bardzo zgrani z sobą i w związku z tym to jest ten wymiar też również społeczny. Włączyła się również gmina naszego tutaj terenu, gmina Łomża.
2: Byliśmy raz tutaj w zeszłym roku czy dwa lata temu. Pogoda dopisała.
3: Jestem piąty raz kolejny na pielgrzymce tu w Łomży. Ja z Piątnicy. Byliśmy na kilku zlotach. To jest kolejny zlot, kolejne rozpoczęcie.
4: Ale pogoda fajna, atmosfera też, także wypada się tylko cieszyć.
5: I bardzo się cieszę, że ksiądz proboszcz Andrzej Popielski zaprosił gminę Łomża do większego udziału, do szerszej współorganizacji.
1: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
5: Po raz pierwszy w tym roku, chociaż już od kilku lat organizowana, po raz pierwszy start tej pielgrzymki będzie spod wzgórza Świętego Wawrzyńca, spod Góry Królowej Bony. Pielgrzymka dłuższa, wymiar szerszy, a także i z tym epizodem historycznym, bo nie można o tym zapomnieć.
6: Centralnym punktem wydarzenia była msza święta w intencji motocyklistów oraz poświęcenie pojazdów. Nie zabrakło także rodzinnej atmosfery i wielu atrakcji podczas festynu gminno-parafialnego.
7: Katolicki serwis informacyjny.
6: Idąc z Maryją. Pod takim hasłem odbędzie się szósty diecezjalny Dzień Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diecezji łomżeńskiej. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca w Sanktuarium Maryjnym w Nowej Osuchowej. Wydarzenie skierowane jest do członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ale także do wszystkich osób zainteresowanych działalnością ruchu. Tegoroczne przesłanie nie jest przypadkowe, wyjaśnia przedstawicielka Diakonii Wyzwolenia Agnieszka Gronostajska.
8: Tegorocznym hasłem jest hasło Idąc z Maryją i zawsze, kiedy myślimy o tym, jakie będzie hasło tegorocznego Dnia Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, bazujemy na Ewangelii. I w tym roku było takie ładne zdanie w Ewangelii przewidzianej na ten dzień, że Maryja zachowywała wszystkie swoje sprawy w swym sercu. Szczególnie też dlatego, że Maryja jest główną patronką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i od niej właśnie chcemy uczyć się takiego zaufania, zawierzenia, stawania pod krzyżem Chrystusowym.
6: Ksiądz Marian Grochowski, moderator ruchu Światło Życie diecezji łomżeńskiej, podkreśla, że wydarzenie łączy ludzi, którym szczególnie zależy na wolności.
9: Dzień Jedności Diakonii Wyzwolenia, czyli wydarzenie, na którym spotykamy się jako wspólnota ludzi, którym zależy na wolności, szczególnie skupionych w dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ale nie tylko. Spotkanie ma oczywiście charakter otwarty dla każdego, kto by chciał tą drogą wolności podążać. Ksiądz Franciszek Blachnicki, czcigodny sługa Boży, w samej swojej genezie mówił o wolności od alkoholu, ale to był ten pierwszy krok. Dziś myślę, że zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ten świat nas ogranicza, jak tej wolności potrzeba, chociażby w korzystaniu z telefonu.
6: W programie przewidziano między innymi konferencję księdza doktora Zbigniewa Skuzy, spotkania w grupach, świadectwa uczestników, a także mszę świętą. Szczegółowe informacje są na naszej stronie radionadzieja.pl.
7: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
1: Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Tak. Ewangelista relacjonuje nam dziś ważną scenę, która miała miejsce przed śmiercią Jezusa w Wielki Piątek na wzgórzu Golgoty. Zbawiciel umierający, kiedy widzi przed sobą Maryję oraz ucznia Jana, oddaje pod opiekę ucznia matkę. Maryi jednak też powierza Jana, ale nie tylko jego. Oddaje pod jej opiekę wszystkich uczniów, aby ona właśnie była dla nich matką. Odpowiedzią ze strony umiłowanego ucznia było wzięcie jej do siebie. W ten sposób Maryja miała odpowiednie schronienie pod jego dachem. Miała zapewnioną opiekę na kolejne lata jej ziemskiego życia. Ale też ona sama otoczyła matczynym sercem wszystkich uczniów Zbawiciela u początków istnienia Kościoła Świętego, ale także i w każdym pokoleniu uczniów, którzy podążają za Chrystusem drogą Jego Ewangelii. Dzień Maryi, Matki Kościoła, drugi dzień świętowania uroczystości zesłania Ducha Świętego, to szczególny moment, dobra okazja, sprzyjający moment, aby Maryi dziękować za to, że jest matką, naszą matką, matką Kościoła. Dziękujmy jej za matczyną troskę o Kościół Święty. Ale też prośmy, by ona nam zawsze towarzyszyła i otaczała swoją matczyną opieką.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry.

0: Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Po reklamie.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień. To twoje radio.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W Łomży zostały wprowadzone kolejne zmiany organizacji ruchu w związku z budową kolei. Chodzi o przejazd kolejowy przy ulicy Poznańskiej. O szczegółach mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
2: Ze względu na prowadzone w Łomży prace modernizacyjne, od poniedziałku 25 maja zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy w ulicy Poznańskiej. Zamknięcie przejazdu planuje się do 19 czerwca, do kiedy wykonane zostaną wszystkie niezbędne roboty w tym miejscu. Jednocześnie od ubiegłego tygodnia dostępny dla kierowców jest już przejazd w ulicy Piłsudskiego. W Łomży w planach jest jeszcze zamknięcie przejazdu w ulicy Strusiej, natomiast to nastąpi 22 czerwca.
1: Przypomnijmy, że pierwszy pociąg pasażerski ruszy z Łomży 14 czerwca. Rusza 14. edycja budżetu obywatelskiego Łomży. Od dzisiaj mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów, które chcieliby zrealizować w 2027 roku. W puli budżetu obywatelskiego znajdzie się rekordowe 3 200 000 zł. Prezydent Mariusz Chrzanowski mówił o tym, na co mogą zostać wydane pieniądze.
3: Zarówno na zadania ogólnomiejskie 1 550 000, jak też i na zadania osiedlowe, gdzie 110 000 osiedle może w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować. Z tego miejsca zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w 14. edycji, do zgłaszania pomysłów, bo jak widać budżet obywatelski to realne działanie w naszym mieście i możemy to miasto zmieniać i dzięki temu miasto nasze może się rozwijać jeszcze bardziej pięknie.
1: Wiceprezydent miasta oraz przewodniczący zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Andrzej Stypułkowski przedstawił najbliższy harmonogram budżetu obywatelskiego.
4: Na zgłoszenia czekamy do 8 czerwca, następnie do dnia 29 czerwca. Zespół pod moim przewodnictwem będzie rozpatrywał zadania, które zgłoszą nasi mieszkańcy pod względem merytorycznym oraz formalnym. 30 czerwca nastąpi ogłoszenie wstępnej listy zadań, które będą uczestniczyły w 14 edycji budżetu obywatelskiego. Od dnia 1 do 7 lipca osoby, których zadania nie zostaną ujęte na tej liście głównej, będą mogły składać odwołania.
1: Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zaplanowano w dniach od 15 września do 2 października. Z kolei listę zadań, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, poznamy 27 października. W tym roku na promocję i na wsparcie dla naszych lokalnych inicjatyw mamy przeznaczoną pulę o 30% mniejszą. Mówił na naszej antenie prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Radosław Żygalski. To konsekwencja mroźnej zimy, która była kosztowna dla MPC-u. Przez niskie temperatury, kiedy ta spadała poniżej zera, do produkcji ciepła włączane były kotły węglowe. W związku z tym spółka musiała ponosić opłaty za emisję dwutlenku węgla.
5: Tak jak średnio do tej pory wykorzystywaliśmy biomasę do produkcji ciepła około 75%, nawet ponad 75% w skali roku, tak ten rok będzie, myślę, że grubo poniżej 70% tylko, a te 30% ponad będzie z produkcji ze spalania węgla i w związku z tym opłaty, które musimy ponieść, a które nie są uwzględnione w cenie ciepła, będziemy musieli ponosić.
1: MPC te straty będzie rekompensować uzyskanym przychodem z produkcji energii elektrycznej. Wieś ma być nowoczesna i przyjazna ludziom. W województwie podlaskim rusza projekt inteligentnych wsi. Główny cel przedsięwzięcia to wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój nowych technologii, wsparcie obszarów wiejskich, a także poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt wpisuje się w realizację koncepcji prawa do pozostania, o czym mówił marszałek Łukasz Prokoryn.
6: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
1: Program jest realizowany przez województwo podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką. Liderem merytorycznym zostało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 32-latek z Łomży najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzewany o to, że wraz z dwoma kompanami dopuścił się pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. O szczegółach sprawy mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
0: Dyżurne łomżyckie jednostki otrzymał zgłoszenie, że po osiedlu idzie trzech mężczyzn, którzy mają pałki teleskopowe i zachowują się agresywnie. Podczas patrolowania policjanci zauważyli jednego ze wskazanych w zgłoszeniu. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Łomży. W jego kieszeni mundurowi znaleźli rozkładany nóż, a nieopodal na trawniku pałkę teleskopową, do której się nie przyznał. Tuż obok zauważyli mężczyznę z urazem twarzy i głowy. Powiedział on policjantom, że napastnicy napadli go od tyłu, uderzali pięściami i kopali, a jeden z nich miał w ręku nóż.
1: Poszkodowany nie był jednak w stanie powiedzieć, kim byli napastnicy.
0: W trakcie interwencji do mundurowych podeszło dwóch innych mężczyzn, którzy powiedzieli, że byli świadkami pobicia i to właśnie zatrzymany przez policjantów 32-latek jest jednym z napastników. Mężczyzna jest znany łomżyńskim mundurowym. W przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, odbywał karę pozbawienia wolności. Usłyszał już zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania gruźb karalnych. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 32-latka.
1: Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Ze względu na fakt, że czyn miał charakter chuligański, dolna granica ustawowego zagrożenia karą może być jednak zwiększona o połowę. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe imienia Adama Chętnika w tym roku obchodzi 40 urodziny. Z tej okazji w sobotę w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Ostrołęce odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące lata działalności. Chcemy tym świętem podziękować wszystkim, którzy do tej pory pracowali na rzecz towarzystwa i go wspierali, mówi jego wiceprezes Ireneusz Żuchowski.
7: Towarzystwo funkcjonuje 40 lat, ma swój wymiar, to nie jest tylko lokalne towarzystwo, ma członków z całej Polski, w związku z tym to myślę, że to jest taki już 40-lecie, to jest taki moment, gdzie jest co podsumowywać, jest tego bardzo dużo i warto to podsumować. I chcemy też podziękować, nagradzając tych, którzy to ten ślad odcisnęli, nagradzając tych, którzy nas wspierają naszymi sowami, ale także chcemy nagrodzić członków Towarzystwa Naukowego medalami zasłużony dla Towarzystwa. Jest tych osób dużo, no ale to jest 40 lat.
1: Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich. Ireneusz Żuchowski mówi, że będzie to też dobry moment na dołączenie do towarzystwa, które obecnie liczy ponad 200 członków. Początek wydarzenia w sobotę o 11:00. Kolejne projekty realizowane w gminie Andrzejewo otrzymały wsparcie finansowe z budżetu Mazowsza. Środki pójdą m.in. na budowę placu zabaw czy remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wójt Beata Ponichtera podkreśla, że to kolejne wsparcie finansowe z budżetu województwa.
8: Teraz otrzymaliśmy aktywizację sołectw Ruskołęka parcele na budowę altany oraz na doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Wołdakach Polonii oraz na remont strażnicy dla naszej głównej straży OSP w Andrzejewie. Także na pewno są to potrzebne pieniążki.
1: Łącznie gmina Andrzejewo otrzymała 85 tysięcy złotych z programów Mazowsze dla sołectw i Mazowsze dla straży pożarnych.
9: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.

0: Gość dnia.
1: Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Andrzej Modzelewski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie widzów i słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Wymieniacie tabor, po łomżyńskich drogach jeżdżą już nowe jutongi. Spisują się, panie prezesie?
2: Właśnie wyjechały najnowsze autobusy, które zakupiliśmy. Są to elektryczne autobusy Yutong E9 i Yutong E12, czyli to są autobusy 9-metrowe i 12-metrowe. Są to już bardzo nowoczesne autobusy, przede wszystkim ekologiczne, ale również bardzo komfortowe dla pasażerów, ciche. Naprawdę to już są najlepszej klasy autobusy.
1: Różnice czują też kierowcy w prowadzeniu tych autobusów?
2: Tak, na pewno też dużo większy komfort jest dla kierowców. Wspomnę tylko, że nawet w tych najnowszych autobusach fotel kierowcy ma funkcję masażu, więc to takie dodatkowe, wprawdzie nie było to w przedmiocie zamówienia, ale producent po prostu już w standardzie taką atrakcję dla kierowcy dołożył. Naprawdę ja miałem okazję osobiście również przejechać się próbnie takim autobusem, więc i komfort jazdy jest naprawdę duży. Można powiedzieć, że wręcz to jest duża przyjemność jazda takim autobusem.
1: Kierowcy też to potwierdzają, jak korzystają i prowadzą, jeżdżą tymi właśnie autobusami. Tak. Mówią, panie prezesie, czekaliśmy na to.
2: Tak, naprawdę też ich podejście do tych autobusów się zmieniło. Gdy na początku te autobusy się pojawiły, niektórzy bali się trochę tych autobusów, podchodzili wręcz sceptycznie. Teraz już każdy kierowca nawet przekonał się, że to też dużo lepsza jakość jazdy, więc wręcz czekali na te nowe autobusy i można powiedzieć, że ustawiła się kolejka do przydziału na te nowe autobusy.
1: Mieszkańcy też czują różnicę, ci, którzy korzystają z tej komunikacji miejskiej?
2: Na pewno czują, tym bardziej, że teraz można powiedzieć, że większość taboru, która codziennie wyjeżdża na nasze ulice, to są autobusy elektryczne, bo z 27 autobusów, które codziennie wyjeżdżają na nasze ulice w ruchu bieżącym, 20, aż 20 to są autobusy elektryczne. Tutaj możemy powiedzieć, że miasto Łomża i MPK są pionierami w Polsce pod względem elektromobilności. Jeżeli mówimy tutaj o skali miasta i o ilości taboru, bo takie proporcje, o których wspominałem, to raczej nie są spotykane w kraju.
1: A czym te najnowsze jutongi, które wyjechały niedawno, tak jak pan prezes powiedział, na ulicę Łomży, różnią się od tych wszystkich pozostałych? Co je tak naprawdę wyróżnia? Co jest ich największą zaletą?
2: Oczywiście priorytetem tych wszystkich autobusów elektrycznych jest ekologia, czyli na pewno nie emitują spalin, czyli w Łomży mamy czystsze powietrze i o to w tym projekcie generalnie chodziło. No ale tak jak wspominałem, są przede wszystkim ciche. Nie ma tego hałasu, który jest w tradycyjnym dieslu. Też sposób prowadzenia tego autobusu pozwala na łagodniejsze hamowanie. Tu mamy do czynienia z rekuperacją, czyli z odzyskiem energii podczas hamowania, więc to też jest takie płynniejsze hamowanie, przyspieszanie. Więc na pewno przede wszystkim różnica również pod względem komfortu dla pasażera, no bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby nasi mieszkańcy Łomży mogli korzystać z komunikacji miejskiej w sposób komfortowy, no i tak jak powiedziałem, ekologiczny.
1: Ale i bezpieczny, z tego co słyszeliśmy.
2: Tak, na pewno to bezpieczeństwo też się zwiększa. Wyposażenie w środku też jest dostosowane dla wszystkich pasażerów. Zarówno duży nacisk to był kładziony na osoby starsze, na
1: osoby z niepełnosprawnością,
2: więc to są autobusy oczywiście niskopodłogowe, dostosowane do wózków inwalidzkich. Są też przyciski wszędzie stop, czyli żeby pasażer miał możliwość zasygnalizować moment, w którym chce wysiąść na tych przystankach, gdzie trzeba to robić. Więc na pewno te autobusy są już nowoczesne i bardzo komfortowe przede wszystkim dla pasażera.
1: Na miarę XXI wieku od dłuższego czasu wymieniacie sukcesywnie ten tabor. Są nowe, tych starych się pozbywacie?
2: Tak. No, MPK Łomża przechodzi dziś intensywny rozwój i prawdziwą transformację. I też, jeżeli chodzi o wymianę taboru, to wnioski, które pisało miasto, aplikowało, bo przypomnę, że zakup tych autobusów był z dużym dofinansowaniem środków unijnych i te projekty zakładały również wycofanie tych starych diesli spalinowych w miejsce tych nowych elektrycznych autobusów, które są ekologiczne. Więc właśnie w tym momencie sprzedajemy te zasłużone już Scanie z 2011 roku. Można powiedzieć, że one wysłużyły się już.
1: A ktoś jeszcze to kupi?
2: No tutaj mamy pewne obawy, ponieważ wiemy, że na rynku pojawiło się dużo takich starszych autobusów, ponieważ wiele miast obecnie weszło w takie projekty i też na podobnej zasadzie, że stare autobusy muszą zostać wycofane z eksploatacji, czy są sprawne, czy są niesprawne, jednak to wycofanie musi nastąpić. Więc na pewno fakt, że na rynku jest dużo tych autobusów i też polityka innych, myślę, innych MPK-ów w innych miastach jest podobna, żeby jednak inwestować w to nowo komunikację, nowoczesną, bardziej komfortowo, no to sprzedaż może być problematyczna, no ale próbujemy.
1: Może konkurencyjną ceną uda się to zrobić?
2: No tak, no oczywiście wszystkie informacje są na naszej stronie, jest możliwa też negocjacja, tam nie podaliśmy ceny wywoławczej, więc każdy może zaproponować swoją cenę i też można też negocjować tutaj.
1: A jeśli nie uda się ich sprzedać, to macie na to jakiś pomysł?
2: No, zostaje ostatecznie zezłomowanie, ponieważ nie możemy zostawić tych autobusów, chociażby na części, bo przypomnę, że jeszcze takich 14 skani będziemy posiadać. Musimy te autobusy wycofać, więc ostateczną wersją jest po prostu zezłomowanie tych autobusów.
1: Ale to w ostateczności, pewnie no, ale tego nie chcielibyście.
2: No, mówię, bardzo możliwe, że tak będzie, bo z tego, co interesowaliśmy się, przeglądaliśmy strony innych spółek w Polsce zajmujących się komunikacją, to niestety w dużej części tak to się kończyło, że te autobusy musiały być złomowane.
1: Finansowo to jest duża strata?
2: No to ciężko mówić o stracie, prawda? Ponieważ
1: one są wysłużone też.
2: Dokładnie, one są wyeksploatowane. Też tutaj mamy do czynienia z tym, że te autobusy jednak w ruchu, w takim funkcjonowaniu bieżącym wymagały już bardzo dużo napraw. Więc to też na pewno ta zmiana będzie na plus pod względem tych kosztów bieżących. No mówię, tutaj ciężko mówić o stracie, gdy otrzymaliśmy dofinansowanie rzędu 80% na zakup tych nowych elektryków, a wiadomo, wszystkie projekty wymagają tego typu działania, że wycofujemy te stare, nazwy kolokwialnie, kopciuchy, które zanieczyszczały powietrze i w te miejsce zakupujemy właśnie z dofinansowaniem nowe elektryki.
1: Od dzisiaj zmienia się rozkład jazdy, jeśli chodzi o linie numer 2, 4, 12 i 18. To są duże zmiany, o których mieszkańcy powinni wiedzieć?
2: MPK na bieżąco stara się dostosowywać nasz ruch do tych remontów, które jak widzimy w mieście są teraz bardzo intensywne i obecnie ta najbardziej kluczowa zmiana, która, o której poinformowaliśmy, to z dniem dzisiejszym wraca ruch autobusowy na ulicę Piłsudskiego. Jest to związane z inwestycją kolejową i ulica Piłsudskiego zostaje ponownie otwarta i dzisiaj też w dniem dzisiejszym zamknięta zostaje ulica na przejazd kolejowy na ulicy Poznańskiej. I to jest ta kluczowa zmiana, o której kierowcy powinni wiedzieć, bo oczywiście my tę informację mamy. Autobusy już pojechały inną trasą, ale warto o tym przypomnieć kierowcom, żeby po prostu nie spotkały ich niemiła niespodzianka, gdy nie będą mogli przejechać przez.
1: Panie prezesie, gdzie mieszkańcy mogą sprawdzać te zmiany? Gdzie one są takie najświeższe, najnowsze, najpewniejsze?
2: Jeżeli chodzi o MPK, to na naszej stronie internetowej zapraszamy. My staramy się z wyprzedzeniem informować o tego typu zmianach. O ile otrzymamy taką informację od wykonawcy inwestycji, to od razu, czy też z miasta, to od razu o tym informujemy. No i oczywiście o wszystkie też bieżące, ten bieżący ruch autobusów możemy przeglądać w aplikacji, kiedy przyjedzie. Tam też na bieżąco od razu dokonujemy zmiany i jeżeli chodzi o rozkład, to też jest bardzo dobra forma w postaci tej aplikacji, kiedy przyjedzie.
1: Ta aplikacja dobrze się przyjęła wśród mieszkańców?
2: Tak, bardzo dobrze. Oczywiście na początku opanowała to młodzież, ale również wiem, że osoby starsze bardzo dobrze się w tym poruszają. Ta aplikacja jest dosyć intuicyjna. Zresztą my przeprowadziliśmy kampanię informacyjną, gdzie szczegółowo wyjaśniamy, jak to działa, więc myślę, że nie jest to trudna aplikacja, a naprawdę ułatwia nam poruszanie się po mieście i korzystanie z miejskiej komunikacji.
1: A macie może jakieś takie dane statystyczne, ile osób korzysta z takiej aplikacji, czy takich danych nie posiadacie?
2: W tej chwili nie posiadamy takich danych, no ale wiemy z informacji mieszkańców, że i głosów, które do nas wpływają, że dużo osób z tej aplikacji korzysta.
1: I to faktycznie ułatwia sprawę?
2: Oczywiście.
1: W tych zmianach, które pojawiają się w związku z tymi remontami?
2: Tam na bieżąco widzimy rozkłady, widzimy też, możemy wejść i zobaczyć trasę, którą autobus się porusza, więc też widzimy, to jest bardzo ważne, bo przy dzisiejszych remontach my musimy też na bieżąco zmieniać trasy, a w tej aplikacji widzimy dokładnie, jaką trasę będzie dany autobus jechał, kiedy przyjedzie, o której godzinie. Więc tam naprawdę jest dużo możliwości i to w dużej mierze ułatwia korzystanie z komunikacji.
1: Panie prezesie, dwa słowa jeszcze o bezpieczeństwie. Hulajnogi elektryczne, rowery, a także rozkojarzenie piesi to jest poważne zagrożenie?
2: Tak, to jest poważne zagrożenie, szczególnie w tym okresie, w okresie, gdy zrobiło się ciepło i wszyscy wyszli na dwór, zaczynają korzystać z tych różnych sprzętów, czy hulajnogi, czy rowery, czy nawet więcej samych pieszych jest poruszających się po przejściach. To jest trudniejszy moment dla kierowców, więc tutaj apelujemy do wszystkich o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to jest nasza wspólna sprawa i powinniśmy wszyscy o to dbać, zarówno kierowcy, pasażerowie, osoby przechodnie, piesi, osoby korzystające z różnych sprzętów, no a również inni użytkownicy ruchu drogowego. Musimy tutaj pamiętać, że autobus jest dużym pojazdem. Jego droga chociażby hamowania też jest dużo mniejsza, więc to apelujemy o taką rozwagę. Nieraz te kilka sekund nas nie zbawi, a może tutaj naprawdę decydować o bezpieczeństwie, a nieraz nawet życiu użytkowników ruchu drogowego.
1: Szczególnie apelują o to kierowcy autobusów właśnie.

0: Też nieraz spotykamy się z uwagami, że kierowca ruszał, nie zaczekał czy coś. Nieraz nie ma możliwości, wiadomo, autobus włącza się do ruchu, musi obserwować lusterko, też to nie jest łatwa sprawa i nie zawsze ten kierowca ma możliwość się zatrzymania. Więc tu też apelujemy o taką wyrozumiałość w stosunku do kierowcy, bo naprawdę nieraz może wyglądać to nawet wręcz złośliwie, ale po rozmowach z kierowcą, bo jeżeli takie sygnały oczywiście do nas wpływają, my weryfikujemy to, sprawdzamy. Jeżeli rzeczywiście miało miejsce jakieś przewinienie ze strony, czy nieprawidłowe zachowanie ze strony kierowcy, to upominamy też za takie zachowanie, ale jednak najczęściej okazuje się, po analizie przede wszystkim monitoringu, bo muszę powiedzieć, że te nowoczesne autobusy są bardzo dobrze wyposażone w kamery, w monitoring. Widać wszystko, zarówno w środku autobusu, jak i na zewnątrz, więc to nam pozwala naprawdę dosyć szczegółowo zweryfikować każdą sytuację, czy kolizję, czy tego typu skargi. Wszystko również jest potwierdzane czasem, bo na każdej kamerze jest godzina, więc weryfikujemy to. Często okazuje się jednak, że to nie kierowca przewinił, więc no apelujemy też o taką wyrozumiałość i o to, żebyśmy wszyscy dbali o to bezpieczeństwo.
1: Więc drodzy Państwo, na drodze wyrozumiałość, wzajemny szacunek, apele pomagają. Co jeszcze może wspomóc, żebyśmy wszyscy dbali o to bezpieczeństwo, żebyśmy zwracali na to uwagę?
0: Apele pomagają, jednak widzimy, że wciąż jednak dochodzi do pewnych nieprawidłowych zachowań. My planujemy też pewną kampanię informacyjną, która poinformuje mieszkańców, szczególnie też młodzież w tym okresie, który się zbliża wakacyjnym, o prawidłowym zachowaniu. Chodzi nam też tu głównie o zachowaniu się tymi pojazdami typu rower, hulajnoga, bo tutaj niestety dochodzi do największych zagrożeń, a także zauważyliśmy, kierowcy na to zwracają uwagę, na kamerach też często to widać, że dużym problemem też jest wchodzenie na przejście z telefonem komórkowym, albo wręcz z takim zamyśleniem, ktoś ma słuchawki, nie docierają do niego żadne odgłosy, więc albo jeszcze nie daj Boże właśnie ten telefon w ręku. Ludzie często, i to już zauważamy, że nie tylko młodzi, ale też często nawet i starsze osoby po prostu są jakby wyłączeni z rzeczywistości, wchodzą na przejście czy wjeżdżają, nie rozglądając się. Wiadomo, od dziecka byliśmy uczeni, że przed wejściem na przejście musimy spojrzeć się w lewo stronę, w prawo.
1: I jeszcze raz w prawo, tak, w lewo, w prawo.
0: Tak, więc żeby ta uwaga była. Niestety teraz ten współczesny świat powoduje, że nieraz jesteśmy wyłączeni z tej rzeczywistości, jesteśmy w tej rzeczywistości wirtualnej, zapatrzeni w telefon, zasłuchani tą muzyką, więc tutaj na pewno taka kampania informacyjna mówiąca o tych zagrożeniach, o wskazująca prawidłowe zachowanie przydałaby się nam wszystkim.
1: Więc czekamy na szczegóły tej właśnie kampanii informacyjno-edukacyjnej. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Andrzej Modzelewski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję mieszkańcom za zaufanie i za cierpliwość w tych trudnych czasach remontów. Dziękuję bardzo pani redaktor. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Łomży. Do widzenia.
2: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Sławomira Głasek, pedagog. Temat rozmowy to, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.
3: Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W Łomży zostały wprowadzone kolejne zmiany organizacji ruchu w związku z budową kolei. Chodzi o przejazd kolejowy przy ulicy Poznańskiej. O szczegółach mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
2: Ze względu na prowadzone w Łomży prace modernizacyjne, od poniedziałku 25 maja zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy w ulicy Poznańskiej. Zamknięcie przejazdu planuje się do 19 czerwca, do kiedy wykonane zostaną wszystkie niezbędne roboty w tym miejscu. Jednocześnie od ubiegłego tygodnia dostępny dla kierowców jest już przejazd w ulicy Piłsudskiego. W Łomży w planach jest jeszcze zamknięcie przejazdu w ulicy Strusiej, natomiast to nastąpi 22 czerwca.
1: Przypomnijmy, że pierwszy pociąg pasażerski ruszy z Łomży 14 czerwca. Rusza 14. edycja budżetu obywatelskiego Łomży. Od dzisiaj mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów, które chcieliby zrealizować w 2027 roku. W puli budżetu obywatelskiego znajdzie się rekordowe 3 200 000 zł. Prezydent Mariusz Chrzanowski mówił o tym, na co mogą zostać wydane pieniądze.
3: Zarówno na zadania ogólnomiejskie 1 550 000, jak też i na zadania osiedlowe, gdzie 110 000 osiedle może w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować. Z tego miejsca zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w 14. edycji, do zgłaszania pomysłów, bo jak widać budżet obywatelski to realne działanie w naszym mieście i możemy to miasto zmieniać i dzięki temu miasto nasze może się rozwijać jeszcze bardziej pięknieć.
1: Wiceprezydent miasta oraz przewodniczący zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Andrzej Stypułkowski przedstawił najbliższy harmonogram budżetu obywatelskiego.
4: Na zgłoszenia czekamy do 8 czerwca, następnie do dnia 29 czerwca. Zespół pod moim przewodnictwem będzie rozpatrywał zadanie, które zgłoszą nasi mieszkańcy pod względem merytorycznym oraz formalnym. 30 czerwca nastąpi ogłoszenie wstępnej listy zadań, które będą uczestniczyły w 14 edycji budżetu obywatelskiego. Od dnia 1 do 7 lipca osoby, których zadania nie zostaną ujęte na tej liście głównej, będą mogły składać odwołania.
1: Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zaplanowano w dniach od 15 września do 2 października. Z kolei listę zadań, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, poznamy 27 października. W tym roku na promocję i na wsparcie dla naszych lokalnych inicjatyw mamy przeznaczoną pulę o 30% mniejszą. Mówił na naszej antenie prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Radosław Żegarski. To konsekwencja mroźnej zimy, która była kosztowna dla MPC-u. Przez niskie temperatury, kiedy ta spadała poniżej zera, do produkcji ciepła włączane były kotły węglowe. W związku z tym spółka musiała ponosić opłaty za emisję dwutlenku węgla.
5: Tak jak średnio do tej pory wykorzystywaliśmy biomasę do produkcji ciepła około 75, nawet ponad 75% w skali roku, tak ten rok będzie, myślę, że grubo poniżej 70% tylko, a te 30% ponad będzie z produkcji ze spalania węgla i w związku z tym opłaty, które musimy ponieść, a które nie są uwzględnione w cenie ciepła, będziemy musieli ponosić.
1: MPC te straty będzie rekompensować uzyskanym przychodem z produkcji energii elektrycznej. Wieś ma być nowoczesna i przyjazna ludziom. W województwie podlaskim rusza projekt inteligentnych wsi. Główny cel przedsięwzięcia to wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój nowych technologii, wsparcie obszarów wiejskich, a także poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt wpisuje się w realizację koncepcji prawa do pozostania, o czym mówił marszałek Łukasz Prokoryn.
6: Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również w to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje.
1: Program jest realizowany przez województwo podlaskie wspólnie z Politechniką Białostocką. Liderem merytorycznym zostało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 32-latek z Łomży najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzewany o to, że wraz z dwoma kompanami dopuścił się pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. O szczegółach sprawy mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
0: Dyżurne łomżyckie jednostki otrzymały zgłoszenie, że po osiedlu idzie trzech mężczyzn, którzy mają pałki teleskopowe i zachowują się agresywnie. Podczas patrolowania policjanci zauważyli jednego ze wskazanych w zgłoszeniu. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Łomży. W jego kieszeni mundurowi znaleźli rozkładany nóż, a nieopodal na trawniku pałkę teleskopową, do której się nie przyznał. Tuż obok zauważyli mężczyznę z urazem twarzy i głowy. Powiedział on policjantom, że napastnicy napadli go od tyłu, uderzali pięściami i kopali, a jeden z nich miał w ręku nóż.
1: Poszkodowany nie był jednak w stanie powiedzieć, kim byli napastnicy.
0: W trakcie interwencji do mundurowych podeszło dwóch innych mężczyzn, którzy powiedzieli, że byli świadkami pobicia i to właśnie zatrzymany przez policjantów 32-latek jest jednym z napastników. Mężczyzna jest znany łomżyńskim mundurowym. W przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, odbywał karę pozbawienia wolności. Usłyszał już zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania gruźb karalnych. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 32-latka.
1: Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Ze względu na fakt, że czyn miał charakter chuligański, dolna granica ustawowego zagrożenia karą może być jednak zwiększona o połowę. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe imienia Adama Chętnika w tym roku obchodzi 40. urodziny. Z tej okazji w sobotę w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Ostrołęce odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące lata działalności. Chcemy tym świętem podziękować wszystkim, którzy do tej pory pracowali na rzecz Towarzystwa i go wspierali, mówi jego wiceprezes Ireneusz Żuchowski.
7: Towarzystwo funkcjonuje 40 lat, ma swój wymiar. To nie jest tylko lokalne towarzystwo, ma członków z całej Polski. W związku z tym to myślę, że to jest taki już 40-lecie, to jest taki moment, gdzie jest co podsumowywać, jest tego bardzo dużo i warto to podsumować. I chcemy też podziękować, nagradzając tych, którzy to ten ślad odcisnęli, nagradzając tych, którzy nas wspierają naszymi sowami, ale także chcemy nagrodzić członków Towarzystwa Naukowego medalami zasłużony dla Towarzystwa. Jest tych osób dużo, no ale to jest 40 lat.
1: Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich. Ireneusz Żuchowski mówi, że będzie to też dobry moment na dołączenie do towarzystwa, które obecnie liczy ponad 200 członków. Początek wydarzenia w sobotę o 11. Kolejne projekty realizowane w gminie Andrzejewo otrzymały wsparcie finansowe z budżetu Mazowsza. Środki pójdą m.in. na budowę placu zabaw czy remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wójt Beata Ponichtera podkreśla, że to kolejne wsparcie finansowe z budżetu województwa.
8: Teraz otrzymaliśmy aktywizację sołectw Ruskołęka parcele na budowę altany oraz na doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Wołdakach Polonii oraz na remont strażnicy dla naszej głównej straży OSP w Andrzejewie. Także na pewno są to potrzebne pieniążki.
1: Łącznie gmina Andrzejewo otrzymała 85 tysięcy złotych z programów Mazowsze dla sołectw i Mazowsze dla straży pożarnych.
9: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: 9:00. Gość poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest posłanka PSL Urszula Nowogórska. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Chciałem zacząć od tej informacji z ostatniej chwili, że Miejska Komisja do Spraw Referendum w Krakowie poinformowała, że frekwencja w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego wyniosła 29,99%, to znaczy, że prezydent został odwołany. Z kolei frekwencja w głosowaniu Rady Miasta wyniosła 29,97% i Rada pozostaje. Jakby pani mogła powiedzieć, jak ocenia wyniki referendum?
2: Znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim po raz kolejny widzimy, że demokracja ma ogromną siłę i tutaj przygotowanie referendum, złożenie wniosku, przeprowadzenie całej procedury wraz z właśnie z procedurą referendum w Krakowie pokazało, że jeżeli mieszkańcy, jeżeli obywatele chcą, to bardzo poważnie mogą wpływać na to, kto jest prezydentem, kto jest w innych przypadkach wójtem, więc naprawdę wielka siła w rękach każdego człowieka i każdy głos ma naprawdę wielką wagę.
1: Ale czy ta wielka siła jakoś państwa jako koalicji rządzącej nie martwi, że to będzie początek efektu domina, że teraz będą chcieli na przykład mieszkańcy składać takie referendum w kolejnych miastach?
2: Znaczy, wie pan, może być rzeczywiście prawdą to, co pan powiedział, że może to być efekt domina. Natomiast my jako Polskie Stronnictwo Ludowe tego się nie obawiamy, bo nasi przedstawiciele, którzy sprawują z woli wyborców swoje funkcje przede wszystkim jako wójtowie, jako burmistrzowie czy jako prezydenci, nie narzekają na kłopoty. Więc tutaj ja myślę, że to raczej na zasadach takiego doświadczenia i pogrożenia palcem można tak naprawdę analizować, że mieszkańcy, jeżeli są niezadowoleni, jeżeli mają jakieś uwagi, jeżeli nie zgadzają się z decyzjami włodarzy, to mają taką siłę i mają taką możliwość, że mogą ich po prostu wymienić. Więc to, myślę, jest taki znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy sprawują jakiekolwiek funkcje, czy to na szczeblach samorządowych, czy to na szczeblach władzy centralnej. Obywatele naprawdę mają siłę i podkreślam to bardzo, bardzo mocno i mówię to z wielką pokorą i szacunkiem, bo do ich woli, do ich decyzji trzeba mieć naprawdę wielkie poszanowanie i myślę, że tutaj w wielu głowach pewnie zapalą się czerwone lampki, o których pan wspomniał. Natomiast my, tak jak powiedziałam, Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma się czego obawiać. My wiemy, że nasi ludzie, którzy zostali wybrani z woli swoich wyborców, dobrze sprawują swoje funkcje i przede wszystkim znają się na robocie.
1: A jakie czynniki według pani mogły wpłynąć w największym stopniu na właśnie odwołanie Aleksandra Miszalskiego przez mieszkańców?
2: Znaczy, ja kilka razy, kiedy byłam pytana właśnie o sytuację, która jest w mieście Krakowie, to na pewno powiedziałam, że błędem prezydenta było wprowadzenie strefy czystego transportu na taką skalę, na jaką została ona wprowadzona w mieście Krakowie. Miasto Kraków jest specyficznym miastem. To jest stolica Małopolski, w której jest wiele uczelni, w których są szpitale wojewódzkie, są szpitale też wojskowe przecież. Ludzie jeżdżą w różnych sprawach do Krakowa, a nie wszystkich stać na nowe samochody. Dlatego uważałam i zresztą wiele razy też powtarzałam, że jeżeli samochód przechodzi badanie techniczne, jest dopuszczony do ruchu, to jest dopuszczony po wszystkich drogach. Nie tylko tych, po których się nie płaci, ale generalnie po wszystkich. Musi spełniać swoje parametry techniczne, żeby mógł wjechać również do dużego miasta. Natomiast uważam, to był błąd. Natomiast we wszystkich innych sprawach ja też wyraziłam swoją opinię i mówiłam, że wiele starania, na przykład prezydent Miszalski włożył w decyzję o tym, aby do miasta Krakowa zostały zarezerwowane środki na budowę metra. Kraków jest naprawdę bardzo ciasny, jeżeli chodzi o transport i każde rozwiązanie dodatkowe komunikacyjne, które może ułatwić życie mieszkańcom, naprawdę jest na wagę złota i tutaj myślę bardzo wiele w tym temacie zrobił. No ale tak jak powiedziałam, obywatele mają możliwość wpływania na to, kto sprawuje dane funkcje. I myślę, że od tego momentu ogromnym szacunkiem referenda generalnie będą otoczone i wszyscy z tyłu głowy będą wiedzieli, że jeżeli będą działali wbrew woli swoich wyborców czy mieszkańców, to w każdym momencie może rzeczywiście powstać inicjatywa referendalna, inicjatywa, która będzie miała za zadanie odwołanie danej osoby z danej funkcji i to się da przeprowadzić, bo uzyskanie odpowiedniej ilości osób biorących udział w referendum pokazało, że można się zmobilizować.
1: A jak pani mówi o tej mobilizacji, czy to był sygnał, że zmobilizował się elektorat prawicy, czy to był raczej szerszy ruch społeczny?
2: Powiem szczerze, mam dużo znajomych, zresztą też często jeżdżę do Krakowa w różnych sprawach, również poselskich, do różnych urzędów i bardzo dużo rozmawiam z ludźmi. Wydaje mi się, że tutaj duży wpływ mieli studenci, duży wpływ miało młode pokolenie, no i też gdzieś elektorat tych wszystkich, którzy byli inicjatorami całej inicjatywy referendalnej, w związku z czym myślę, że to tak wiele czynników na to się nałożyło.
1: A jakie konsekwencje będzie miał ten wybór dla Krakowian, bo rada pozostaje, prezydent zostaje odwołany, jak teraz to wszystko będzie wyglądać?
2: No, podejrzewam, że w niedługim czasie pewnie zostanie rozpoczęta procedura wyłaniania kandydatów czy kandydata na potencjalnego na prezydenta. Pewnie będzie przeprowadzona oczywiście inicjatywa i generalnie procedura wyborcza. No i ktoś, kto wygra wybory, pewnie będzie miał na początku trudną współpracę z Radą Miasta, no bo podejrzewam, że Rada Miasta z panem prezydentem Miszalskim się dogadywała, w związku z czym na pewno wiele nieufności może na początku się pojawić, więc myślę, że może to zaskutkować jakimś paraliżem decyzyjnym w jakimś okresie czasu. To jest moje zdanie.
1: Chciałem jeszcze przejść do kolejnego ważnego tematu. W sobotę wieczorem doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia pod numerem 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Czy według pani służby zadziałały w tej sytuacji profesjonalnie?
2: Według mnie oczywiście, że tak. Wie pan, jeżeli jest zgłoszenie, że dzieje się coś niedobrego, jest realne zagrożenie w konkretnym miejscu, służby otrzymując i odbierając takie zgłoszenie muszą reagować. Jeżeli nikt nie otwiera drzwi, a wcześniej z tego mieszkania było domniemanie, że ktoś wzywał pomocy, muszą dostać się do środka. Gdyby to zrobiły osoby postronne, pewnie miałyby problem, ale kiedy robią to służby w pełnej obstawie, z zachowaniem pełnych procedur, to myślę, że zrobiły dobrze. Natomiast niepokojące, wie pan, jest to, że nie służby wyważyły drzwi. Znaczy chodzi o to, że to nie jest problem. Problem jest, że ktoś fałszywie po prostu podszywa się pod osoby wzywające pomocy i generalnie stawia na nogi w gotowości wszystkie służby, tak jakby chciał sprawdzić ich czujność i sposób reagowania. Więc to jest bardziej niepokojące i nad tym wszystkie rodzaje formacji i ministerstw nadzorujących je powinny się skupić. Wiem, że odbywały się nocne narady i czy to dotyczy prezydenta, czy to dotyczy premiera, czy to dotyczy zwykłego obywatela, reakcja zawsze powinna być taka sama, czyli przede wszystkim skuteczna i szybka. Natomiast, tak jak powiedziałam, no to jest problem, który należy bardzo szybko rozwiązać i bardzo poważnie go rozliczyć, jeżeli chodzi o te osoby, które po prostu podszywają się i wzywają pomocy. To jest niepoważne, bo w tym samym czasie ktoś może rzeczywiście potrzebować pomocy, a te służby będą zaangażowane w inne działania.
1: A też opozycja państwu zarzuca jako koalicji rządzącej, że te fałszywe zgłoszenia zostały na początku zlekceważone przez koalicję rządzącą, jakby pani odpowiedziała na te zarzuty.
2: Wie pan, mnie przestaje bawić jedna sytuacja, taka, kiedy opozycja, nieważne kto jest w danym momencie opozycją, po prostu wykorzystuje sytuację po to, żeby dołożyć jakieś uszczypnięcie tym, którzy rządzą, bo gdyby opozycja rządziła, a takie sytuacje się zdarzały, dokładnie byłoby tak samo. W interesie wszystkich obywateli, wszystkich formacji politycznych, w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, wszyscy powinni mieć łapy na stole i wszyscy powinni grać do jednej bramki. Nie ma tutaj krytykowania, nie ma wytykania. Wszystko powinno być w interesie obywateli robione wspólnie. To, że są formacje polityczne, które na co dzień między sobą się różnią, między sobą się kłócą, między sobą rywalizują, tak jest w demokracji, ale kiedy są fundamentalne sprawy dotyczące bezpieczeństwa, tutaj nie powinno być żadnych różnic. Wszystkie działania powinny być skoncentrowane na tym, żeby takie problemy rozwiązywać, a przede wszystkim skutecznie im przeciwdziałać. Też między innymi dlatego bardzo mocno Sejm teraz przecież pracował nad przygotowaniem ustaw między innymi o zarządzaniu kryzysowym. Ja pracowałam w takiej podkomisji nadzwyczajnej, która tym projektem bezpośrednio się zajmowała i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, że w kwestiach obrony cywilnej, bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego będą jakieś odmienne zdania, bo to by było po prostu niepatriotyczne i nieobywatelskie.
1: Ale też właśnie opozycja pyta, gdzie w tej sytuacji było ABW i kontrwywiad?
2: Wie pan, jeżeli są pewne techniki operacyjne, o których na pewno na antenie ani ja, ani nikt inny nie będzie mówił i nie będzie podawał do publicznej wiadomości, co w danym momencie dany rodzaj służby robił, natomiast są pewne procedury operacyjne, które czasem wymagają skoordynowanych działań i obserwacji. A obserwacja musi chwilę trwać, więc jeżeli służby wypełniają, a wypełniają swoje zadania bardzo dobrze, ja jestem tego pewna, pracuję w komisjach, które między innymi nadzorują tego typu informacje, jak Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych, Komisja Obrony Narodowej, więc ja wiem, że służby pracują należycie i funkcjonariusze, którzy tam są i również osoby cywilne, które pracują tam na etatach, bardzo dobrze swoją pracę wypełniają i politycy i państwo polskie powinno im w tej pracy pomagać.
1: A jak znaleźć właśnie takie systemowe rozwiązanie na tego typu fałszywe zgłoszenia?
2: Przede wszystkim trzeba zdiagnozować, skąd jest źródło, bo być może to są cyberataki, które wcale nie są tutaj od naszych obywateli, czy od osób, które chcą zrobić psikusa w danym momencie. Tylko to może mieć podłoże głębsze i bardziej międzynarodowe, więc to należy przede wszystkim ustalić. No i skutecznie przeciwdziałać. Służby, wie pan, nie mogą sobie pozwolić, jeżeli jest wezwanie pomocy, nie mogą nie jechać. Bo się może okazać, że któreś wezwanie jest rzeczywiście prawdziwe, ktoś będzie potrzebował pomocy, a służby uznają, że na przykład jest to wezwanie fałszywe i nie pojadą. Więc z bezpieczeństwem i z życiem nie wolno igrać. Więc na każde wezwanie oni muszą reagować. Natomiast kwestia jest inna. Czy uda nam się stworzyć taki system, żeby bardzo szybko zweryfikować prawidłowość czy prawdziwość wezwań? To jest wyzwanie, myślę, przed wszystkimi, niezależnie kto po której stronie politycznej jest.
1: Mieszkanie rodziny prezydenta, do którego weszły służby, nie było ochronione przez SOP. Czy według pani powinno mieć taką ochronę SOP-u?
2: Wie pan, to też zależy od samego pana prezydenta, bo przecież są miejsca, które są jego bezpośrednim miejscem, w których przebywa. Widocznie to miejsce nie było częstym miejscem, które odwiedzane jest przez pana prezydenta, dlatego nie było w wykazie miejsc chronionych. Myślę, że nastąpi po tym wydarzeniu, nastąpi weryfikacja i będzie poważna rozmowa służb z panem prezydentem i jeszcze raz będzie pewnie, podejrzewam, przygotowanie tych miejsc, które będą objęte nadzorem. Tak to powinno wyglądać. Tak sobie przynajmniej ja to wyobrażam.
1: Czy według pani wszystkie kluby parlamentarne powinny dostawać na bieżąco właśnie informacje od służb, co się dzieje w tej sprawie?
2: Wie pan, tu bym była ostrożna, dlatego że posłowie, którzy pracują w komisjach takich zajmujących się bezpieczeństwem, mają troszkę szersze informacje i wiedzy, dlatego że mają szersze dopuszczenie do informacji niejawnych. Natomiast też są takie informacje, których w przestrzeni publicznej nie powinno się podawać. Wie pan, trudno zapanować nad każdym posłem, żeby pod wpływem emocji nie powiedział czegoś za dużo, więc myślę, że te informacje powinny trafiać do źródeł, ale to kluby powinny same decydować o tym, komu w klubie tą informację przekazują dalej.
1: A według pani, dlaczego przez kilkanaście dni nie dowiedzieliśmy się, jakie są źródła wysyłanych fałszywych SMS-ów i e-maili?
2: Bo gdyby zostały podane do publicznej wiadomości, to w tym momencie skuteczność działania służb byłaby poddana dużemu znakowi zapytania. Bo jeżeli osoby, które dokonują tych zgłoszeń, wiedziałyby, że już służby o nich wiedzą, pewnie szybko zmieniłyby miejsce i sposób działania.
1: Dziennikarze Republiki informowali o wejściu do domu bez nakazu redaktora Tomasza Sakiewicza i skuci jego asystentki. Funkcjonariusze też nie chcieli się wylegitymować. Czy według pani powinni przeprosić tą panią asystentkę?
2: Jeżeli były tam dokonane czynności, które wykraczają poza regulamin działania służb, to oczywiście, że powinny. Natomiast tego typu sytuacje na pewno są analizowane i poddawane specjalistycznej również procedurze badawczej, więc myślę, że tutaj te działania zostawmy stosownym instytucjom, które tym się zajmują.
1: A czy według pani ktoś za tą sytuację też tych fałszywych zgłoszeń powinien ponieść też odpowiedzialność polityczną?
2: Wie pan, czy polityczną, to nie wiem, bo ja nie mam wiadomości, że to robi ktoś związany z polityką. Być może to robią jacyś obcy agenci, a być może to robią zupełnie osoby przypadkowe. Może ktoś po prostu chce zrobić jakiegoś zamieszania i chaosu troszkę w Polsce. Więc na pewno powinny być ukarane. Czy politycznie powinny być wyciągnięte jakieś obostrzenia? Ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy te osoby są związane ze środowiskiem jakimkolwiek politycznym. Na pewno powinny być ukarane. Dla przykładu.
1: A czy według pani na przykład to może być praca jakichś obcych służb, które chcą właśnie skłócić nas w tej sprawie?
2: Wie pan, najlepszym sposobem na zrobienie chaosu w państwie jest pokłócenie wszystkich stron. Obywateli z obywatelami, zwykłych ludzi ze zwykłymi ludźmi, polityków z politykami. Wtedy jest bardzo prosto różne działania realizować. Być może może mieć to jakieś podłoże inne niż narodowe. Ja ani nie wykluczam, ani nie potwierdzam tego, bo nie mam informacji ani upoważnienia do tego, żebym się takimi sprawami na antenie państwa radia dzieliła. Od tego jest minister, od tego są szefowie i rzecznicy służb i oni w momencie, kiedy uznają, że informacje są bezpieczne i można je przekazać opinii publicznej, to na pewno to uczynią.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim państwa gościem była posłanka PSL Urszula Nowogórska.
2: Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panu redaktorowi. Życzę dobrego i spokojnego dnia i tego, żebyśmy naprawdę budowali jedność narodową. Różnorodności, bo w tym jest również siła polskiego narodu. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest Marta Kawalec, dziennikarka Polskiego Radia i felietonistka tygodnika Idziemy. Cześć Marta.
2: Cześć, witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy.
1: Dziś premiera w księgarniach książki, której razem z Marią Berlińską jesteś współautorką, Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Nieidealni rodzice, czyli jacy?
2: Myślę, że odpowiedzi byłoby wiele, ale dla mnie ta idealność bierze się z tego, że my chcemy po prostu jako rodzice być najlepszymi rodzicami dla swoich dzieci i w tej perfekcji trochę się czasami gubimy. Stąd właśnie myślę, że idealni rodzice to są rodzice obecni, to są tacy, którzy

0: kładziecie kluczowy akcent w książce.
1: No właśnie, myślę, że to jest ciekawe, że chcielibyśmy, aby wszyscy tak po prostu spojrzeli na swoje rodzicielstwo jako na taką przygodę wieloletnią, nie tylko do 18 roku życia, ale która będzie przebiegała przez wiele lat. I tak jak właśnie w książce, to nie jest poradnik, tylko to jest rozmowa i w książce z panią Marią Berlińską rozmawiamy, tak tutaj też właśnie kładziemy nacisk przede wszystkim na rozmowę. I jeśli będziemy z naszymi dziećmi rozmawiać, być, starać się interesować każdą najdrobniejszą sprawą, to myślę, że to będzie ta najważniejsza rzecz, która może nam przynieść później sukces.
0: A chciałem jeszcze spytać o twoje takie osobiste doświadczenia, które wpłynęły na przekaz książki Mamo, tato, nie musicie być idealni o rodzicielstwie bez presji. Jakie one były?
1: No, myślę, że z panią Marią Berlińską to mamy trochę różnych przeżyć właśnie takich też prywatnych, bo spotkałyśmy się wtedy, kiedy ja posyłałam swoje dziecko do pierwszej Komunii Świętej podczas Baranków, czyli takiego stowarzyszenia, które pomaga przygotować się rodzinnie do tego sakramentu komunii. I tam pani Maria robiła nam takie krótkie warsztaty, później byłam jeszcze na takich dłuższych warsztatach, 10 spotkań, podczas których były omawiane najważniejsze takie elementy rodzicielstwa. No i później jeszcze parę razy nasze drogi się przecięły, aż w końcu pojawił się pomysł na książkę. Pani Maria na początku nie była zachwycona tym pomysłem i za każdym razem w zasadzie, kiedy kończyłyśmy naszą sesję, bo kilka takich sesji musiałyśmy odbyć, żeby ta książka powstała. Właściwie więcej niż kilka.
0: Dlaczego zawsze nie była zachwycona tym pomysłem?
1: No bo właśnie ona zawsze mówiła, a co ty z tego napiszesz? Zawsze nasze spotkanie kończyło się właśnie takim zwątpieniem, no nie wiem, czy ty coś z tego napiszesz, czy nie, kiedy ja już miałam nagranych tam powiedzmy 4 godziny jej rozmowy ze mną, więc no ja wychodziłam zawsze z taką świadomością, że jest to naprawdę bardzo duże bogactwo takich porad od praktyka, bo pani Maria wychowała 5 swoich dzieci i 15 przysposobionych, więc to były dzieci z różnych rodzin i no tak jak też powiedziała mi kiedyś, jeżeli jej rady sprawdziły się na takim poligonie dzieci z różnych środowisk, to sprawdzą się chyba już wszędzie, bo zostały przetestowane na różnych osobach. Także myślę, że warto sprawdzić, czy i u nas również się sprawdzą. U mnie też się sprawdziły.
0: A właśnie w dobie takich idealnie wykadrowanych zdjęć na Instagramie i TikToku, czy uważasz, że w ogóle rodzicielstwo bez presji jest możliwe w świecie, który nam narzuca właśnie takie wygórowane wzorce?
1: Ja myślę, że ta presja to zawsze była, mniej lub bardziej, bo przecież wychowujemy się w takiej globalnej wiosce. Zawsze mieliśmy wokół siebie rodziny, które miały lepiej lub gorzej wychowane dzieci, jeśli można to tak porównać, no ale zawsze, kiedy były takie spotkania rodzinne, no to możemy sobie zobaczyć, kto jak wychowuje i to porównywanie zawsze było. A teraz, kiedy mamy jeszcze właśnie media społecznościowe, które sprawiają, że możemy mieć te piękne zdjęcia i pokazywać się tylko w tych dogodnych pozach i tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi na lodach, na wakacjach albo na plaży, to myślę, że jest trudniej, bo wtedy, kiedy my mierzymy się z jakimiś trudnościami wieku dojrzewania, czy na przykład nieprzespanymi nocami związanymi z maleńkimi dziećmi, no to takie zdjęcia ogląda się z taką łezką w oku, że dlaczego innym się tak powodzi, a nam nie, dlaczego nasze dzieci nie są takie uśmiechnięte, albo my nie możemy być uśmiechnięci przy nich. I myślę, że ta książka trochę zdejmuje z nas tą presję, bo to jest właśnie ten podtytuł o rodzicielstwie bez presji, żebyśmy właśnie nie musieli porównywać się do innych, a spojrzeli w głąb siebie, zobaczyli, co jest najważniejsze i w nas, i w naszych dzieciach, co dla nas stanowi wartość tej rodziny. A książka myślę, że może być w tym bardzo pomocna.
0: Czy właśnie jest jakaś odpowiedź, co powinno być najważniejsze, czy ona jest, może być jakąś uniwersalną odpowiedzią?
1: Myślę, że tutaj tych odpowiedzi pani Maria daje dużo, bo poruszamy się po różnych tak naprawdę przestrzeniach. Ja podaję różne przykłady, pani Maria podaje różne przykłady, co w takiej sytuacji zrobić, co w takiej sytuacji, co kiedy dziecko

0: dziecko jest małe, a co kiedy jest duże, co kiedy rodzic jest taki, a co kiedy rodzic jest taki. I myślę, że tutaj nie będzie jednego dobrego wzorca, jak wychować idealne dzieci albo jak sprawić, aby nasze rodzicielstwo było idealne. Myślę, że tutaj po prostu trzeba sobie trochę przeorganizować może życie, czasami spojrzeć na wiele rzeczy z dystansu, przemyśleć je, ale przede wszystkim to ta bliskość, która może być z naszymi dziećmi, jest bardzo istotna. To taka akurat jeszcze taki przykład z wczorajszego spotkania, bo wczoraj książka miała premierę, na której naprawdę bardzo dużo osób gościło, były i dużo śmiechu, ale było również i wzruszenie, były i takie pytania konkretne, co zrobić w takiej sytuacji. I pani Maria zawsze odpowiadała na to z takim spokojem, z takim głosem pełnym wsparcia. I myślę, że my również możemy do tego w ten sposób podejść, że tutaj naprawdę nie musimy być idealni, żeby być dobrymi rodzicami. Warto mieć w sobie taką dawkę wyrozumiałości dla siebie, takiego spokoju, ale jednocześnie też takiego momentu refleksji, co możemy zrobić lepiej, bo myślę, że zawsze coś się da zrobić lepiej.
1: Ale nie wiem, czy jakie jest twoje doświadczenie, ale ja też jak obserwuję często rodziców, to widzę, że niektórzy przynajmniej z rodziców, że dziecko dla nich staje się takim projektem, ma znać dwa języki, grać na pianinie. Jak w tym wszystkim znaleźć przestrzeń na obecność rodziców w życiu dziecka?
0: No sama próbuję odpowiedzieć na to pytanie w swoim życiu, ale też i w książce. To nie jest łatwe. To oczywiście jest taka sytuacja, że środowisko wymaga od nas tego, aby nasze dzieci po prostu nie siedziały w domu i nie czekały, aż dorosną, nie czekały na to, aż przyjdzie do nich jakiś pomysł na pasję, na zainteresowanie, tylko to my czasami podsyłamy im te propozycje, co zrobić, żeby było lepiej. Myślę, że tutaj po prostu trzeba trochę wyważyć, co jest dla nas ważne. Co jest ważne też dla naszych dzieci w takiej dalszej perspektywie. Czy ta nauka tenisa, golfa, pływania 5 razy w tygodniu jest rzeczywiście aż tak potrzebna w takim wieku, a może są potrzebne jakieś inne narzędzia, może jakieś inne wydarzenia, które mogłyby sprawić, że to dziecko poczuje się bardziej zaakceptowane, bo o tej akceptacji pani Maria bardzo dużo mówi, że my musimy jako rodzice zaakceptować siebie, dać sobie dużo takiej przestrzeni na to, że możemy popełniać błędy, i dać ją również dzieciom, bo też czasami jest tak, że to my chcielibyśmy od tych naszych dzieci, aby one były perfekcyjne, nie wymagając zbyt dużo od siebie. I właśnie czasami zdarza się, że te wszystkie zajęcia dodatkowe, te kursy, one sprawiają, że to dziecko naprawdę nie ma już takiej przestrzeni na to, aby się pobawić, aby się ponudzić, aby być sobą, aby czasami właśnie przytulić się do rodzica i porozmawiać na takie tematy, które mogłyby być dla niego czymś, co sprawi, że właśnie ono odkryje w sobie jakąś tam pasję, że nie będzie pod pręgierzem, że ciągle coś musi robić. Myślę, że często jest tak, że rodzice są zagonieni w tym wszystkim i może warto właśnie teraz, kiedy zbliżają się wakacje, trochę przemyśleć swój grafik. Może coś zdjąć z tego grafiku, może dołożyć trochę więcej czasu wspólnie spędzanego z dziećmi. Myślę, że wakacje mogą być takim czasem, kiedy rozpoczniemy więcej rozmów, a później nowy rok z jakimś już konkretnym planem, nowy rok szkolny, z jakimś konkretnym planem na to, jak sprawić, abyśmy po prostu byli szczęśliwi, mieli czas na odpoczynek, na to, aby być razem. A myślę, że te wszystkie zajęcia dodatkowe, to też wszystko przyjdzie z czasem. Kiedy, tak jak pani Maria mówi, kiedy dziecko czuje się zaakceptowane, kiedy czuje, że jest najważniejszą osobą w życiu swoich rodziców, to ono naprawdę samo wie, co chce robić i ono pójdzie dalej, ono będzie chciało samo się rozwijać, ale myślę, że tutaj na początku to zawsze jest ta akceptacja tego, że kocham cię takim, jakim jesteś. Nieważne, czy znasz te wszystkie techniki sztuk walki, czy wszystkie języki obce. Ja cię kocham takim, jakim jesteś. Tak mówi zawsze pani Maria i myślę, że to jest bardzo ważna lekcja, jedna z najważniejszych, którą możemy z tej książki zdobyć.
1: Ale myślę, że to jest, zwróciłaś uwagę na bardzo ważną kwestię, czyli też, żeby te zmiany zaczynać, żeby rodzice zaczynali te zmiany od siebie, a nie od dzieci. I czy ty uważasz na przykład, jeśli rodzic widzi, że coś nie funkcjonuje właśnie w tej więzi między rodzicem a dzieckiem i chce coś zmienić w sobie, czy potrzebne jest na przykład rozpisanie jakiegoś planu działania ze współmałżonkiem, czy jakaś pomoc na przykład psychologa, psychoterapeuty, jak ty uważasz?
0: Ja myślę, że zawsze powinniśmy zacząć od siebie, bo to, jak dziecko funkcjonuje, to jest wykładowa tego, w jaki sposób my do niego podchodzimy. My to dziecko od samego początku, od najbardziej takiego początkowego okresu jego życia znamy. I czasami możemy sprawić, że ono może czuć się niekochane i może właśnie dlatego podchodzić do nas w taki sposób, a nie inny. Myślę, że tutaj zawsze warto zacząć od tego, co jest skutkiem, a co jest przyczyną. Przyczyną jest na przykład złe zachowanie naszego dziecka, a skutkiem niekoniecznie może być to, że ono ma ADHD, albo że ma jakieś problemy w szkole, albo że ma taki czy inny temperament. To są najczęściej rzeczy, które gdzieś tam były schowane w nas wcześniej. Być może próbujemy w tym dziecku realizować nasze niedoścignione marzenia. Może tutaj po prostu coś właśnie gdzieś jest na tym etapie, gdzie to my popełniamy te błędy. I to właśnie tu nie chodzi o to, żeby szukać jakichś takich naprawdę złych cech naszego charakteru, czy żeby się jakoś tam samobiczować, tylko chodzi o to, żeby właśnie podejść do tego z takim spokojem i sprawdzić, co tutaj tak naprawdę nie funkcjonuje. Zawsze jakaś konsultacja z psychologiem czy rozmowa z pedagogiem odbywa się w takim teamie rodzice plus dziecko, ale przede wszystkim to rodzice są tymi osobami pierwszego kontaktu. Oni najczęściej wiedzą, co nie funkcjonuje i jeżeli będą w zgodzie ze sobą i ze swoim sumieniem, to na pewno sami w pewnym momencie odnajdą ten problem, a jeżeli nie, no to właśnie w towarzystwie jakiegoś specjalisty. Myślę, że tutaj przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie. I ta idealizacja tego rodzicielstwa sprawia, że my często właśnie próbujemy pudrować je właśnie jakimiś zajęciami dodatkowymi, drogimi ciuchami, wypadami zagranicznymi, a czasami nie sięgamy głębiej, czyli właśnie do psychiki naszego dziecka, do jego uczuć, emocji. No warto po prostu poznać nasze dziecko takim, jakim ono jest i wtedy po prostu szukać tego, co sprawi, aby ono było szczęśliwe. No właśnie nigdy nie są to ani drogie ciuchy, ani wakacje, ani kursy chińskiego czy golfa. To jest zwykle ta bliskość z rodzicem i to sprawia właśnie, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i wtedy nie potrzebuje ani tych drogich ciuchów, ani innych rzeczy, które podbudowywałyby jego wartość u rówieśników. Jeśli dziecko będzie czuło i wierzyło, że rodzice są jego taką największą podporą, to myślę, że wszystko inne zejdzie na plan dalszy. Taka jest też ta książka, takie jest to przesłanie, aby po prostu być z dzieckiem, aby próbować odkryć jego największe talenty, ale też i problemy, bo to rodzic jest takim najlepszym terapeutą dla swojego dziecka. On sprawi, że będzie ono tym, kim może zostać w przyszłości.
1: Chciałem jeszcze spytać o ten podtytuł, o rodzicielstwie bez presji, bo wydaje mi się, że wielu naszych słuchaczy może tak się zastanawiać, no dobrze, ale gdzie leży ta granica między takim uwalniającym odpuszczaniem, a zwykłym rodzicielskim lenistwem lub na przykład zaniedbaniem?
0: Oj, myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego czasu, kiedy musi się trochę wyładować, trochę odstresować. Myślę, że nie jest niczym złym, kiedy wracamy zdenerwowani z pracy i mówimy naszym bliskim otwarcie: słuchajcie, ja potrzebuję 15 minut, żeby trochę się wyciszyć, żeby później cały wieczór nie odreagowywać na naszych bliskich, tylko właśnie wrócić do domu, wyciszyć się, czy wziąć gorącą kąpiel, czy przeczytać kawałek jakiejś spokojnej książki, posłuchać muzyki, zamknąć się na chwilę. Myślę, że to dużo sprawi, że to 15 minut może sprawić, że po prostu wejdziemy już do tego domu drugi raz tak na spokojniej. Czasami potrzebujemy nawet weekendu albo tygodnia takiego naprawdę odpoczynku. Poszukajmy rodziców, dziadków, cioć, wujków, którzy mogą nam pomóc w tym, aby złapać ten oddech, aby trochę złapać perspektywę też naszego rodzicielstwa. Myślę, że nie jest niczym złym to, że mówimy, że jesteśmy po prostu zmęczeni jako rodzice. Znajdźmy sobie ten czas teraz, kiedy jest piękna pogoda, na to, żeby mieć czas na nasze dzieci, na to, aby być blisko razem, ale też na to, aby samemu też pobyć chwilę, zastanowić się nad sobą. Myślę, że ta presja, ona pojawia się wtedy, kiedy właśnie jesteśmy zmęczeni, kiedy nie mamy siły, a kiedy mamy te zasoby, żeby właśnie pobyć razem, pobyć tak naprawdę w spokoju, być szczęśliwym, to myślę, że i ta presja też znika. Także no ja tutaj zachęcam do tego, aby jednak dać sobie trochę tej przestrzeni i wtedy okaże się, że ten czas spędzany z dzieckiem to nie jest drugi etat, kiedy wracamy z pracy i musimy jeszcze uprać, uprasować, ugotować, spakować, przytulić, poczytać książkę, tylko to mogą być takie wspólne obowiązki, które mogą sprawić, że po prostu będziemy realizować siebie jako rodzice. Myślę, że to jest najpiękniejsze zadanie, jakie ktokolwiek nam kiedyś przydzielił.
1: Marta, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. I zachęcamy oczywiście do przeczytania książki. Moim i Państwa gościem była Marta Kawale, dziennikarka Polskiego Radia i felietonistka tygodnika Idziemy.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie i oczywiście zachęcam do przeczytania książki. Myślę, że ona rzeczywiście może wielu osobom pomóc.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: zespół Owca. Spoglądam na zegar. Jest prawie o godzinę 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Już za krótką chwilę przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja,

0: Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy rodzice, drogie dzieci, gromadzimy się w pierwszym dniu Białego Tygodnia i motywem, który będzie nam towarzyszył przez ten tydzień, jest podróż życia wiarą. Do tej podróży, jak do każdej, potrzebne są pewne przygotowania, przedmioty, narzędzia i pomoce. I w dniu dzisiejszym wszystkie dzieci komunijne przyjmą Komunię Świętą w nawie głównej. Ta Eucharystia jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza, za świętej pamięci Czesławę Bączek w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Druga, za świętej pamięci Stanisława Boguskiego. Trzecia, za świętej pamięci Zofię i Antoniego Wicik. Czwarta, w intencji obrony życia dzieci nienarodzonych. Piąta intencja odprawiana poza parafią, o Boże błogosławieństwo dla Anny i Daniela z okazji 10. rocznicy ślubu. I szósta intencja, również odprawiana poza parafią, za świętej pamięci Henryka Sarnackiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej Eucharystii. Panie, który jesteś naszą drogą, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś naszą prawdą, zmiłuj się nad nami. Panie, który jesteś naszym życiem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój.

się, Boże miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, Najświętszą Marię Pannę, naszą Matką. Spraw, aby dzięki wstawiennictwu miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłeś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Oto słowo Boże.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabotowej. Przybywasz tam, weszli do sali na górze i przybywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, matką Jezusa i jego braćmi. Oto słowo Boże.

0: Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, i rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę, nasączono octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa, zobaczyli, że już umarł, i nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Zapraszam, dzieci.

0: jak się wyglądacie. Moi drodzy, każdy w życiu jest w jakiejś podróży. Dokąd podróżujecie? Co? Dokąd ostatnio podróżowaliście? Gdzie byliście ostatnio? Pamiętacie? Ale tak bardziej mi chodzi, nie wiem, dalej. Ponad 10 kilometrów, nie wiem, od Łomży. Podróżujecie, czy siedzicie w domu tylko? Wakacje. W wakacje jakieś macie plany?
1: Prosto.
2: Egipcie.
0: Egipt. No dobrze, Egipt. Dokąd jeszcze można podróżować? O, daleko jesteś. O, to...
2: Włoch. Obozy.
0: Włochy, obozy, tak. No coś jeszcze? Reszta siedzi w domu pewnie.
2: Nad wodą.
0: Nad wodą, no. Dobrze, no to nie męczę was już tak mocno. Można podróżować, gdzie nas nogi poniosą, albo samochód, rodzice. Dzisiaj porozmawiamy sobie i w ogóle w tym tygodniu będziemy rozmawiać o takiej podróży życia. Każdy z nas dokąd zmierza. Gdzie jest nasz taki cel, marzenie? Dokąd chcemy trafić?
2: Do nieba.
0: Do nieba chcemy trafić. No właśnie, do nieba chcemy trafić. I jak się dostać do nieba? Ktoś wie?
2: Nie popełniając grzechów.
0: Ciężka sprawa. No ale no właśnie, no staramy się.
2: Spowiadać.
0: No właśnie, jeżeli się zdarzy jakiś grzech, no to jest spowiedź. O, i to jest taka droga do nieba, dobra. Jest jeszcze taki, no, jeszcze jakiś coś pomysł, jak trafić?
2: Pomagać.
0: Pomagać, dobre uczynki wszystkie, tak? Jeszcze coś? To samo. Właśnie, jeden ze świętych, tak?
2: Być uczciwym.
0: Uczciwym być, no właśnie. Trudne sprawy właśnie, takie właśnie dobre uczynki, być uczciwym. Czasami ciężka rzecz, ale staramy się. Święty Carlo Acutis, czy błogosławiony, Carlo Acutis mówił o tym, że Eucharystia, msza święta, jest autostradą do nieba, że to jest najlepsza droga do nieba. My jesteśmy na Eucharystii. Dobrze, żeby wybrać się w podróż, potrzebujemy czegoś. Czego potrzebujemy?
2: Szczotki do zębów.
0: Szczotki do zębów, podstawa. Czego jeszcze nie może zabraknąć?
2: Ubrań.
0: Ubrania. Mhm. Coś jeszcze?
2: Mapy.
0: No, mapa też się przydaje, no.
2: Jedzenie i picie.
0: Jedzenie i picie. Dużo rzeczy, co nie? Coś jeszcze?
2: Portfel.
0: Portfel, właśnie. Podstawa. Jeżeli brakuje, to jak jest portfel, no to resztę można sobie dokupić. Mam tutaj taki rekwizyt. Co to jest? Walizka. Ksiądz Michał mnie spakował w podróż i przekazał mi tę walizkę. Troszeczkę tutaj jest rzeczy. Zobaczcie, co tutaj mamy. Co to może być, jak myślicie? Szczoteczka do zębów? No nie wiem, zobaczymy. Pyk. O, jakieś takie różności. No, jakieś takie różności. Dobra, zamykam. Każdego dnia będziecie odkrywać jakąś jedną rzecz z tych rzeczy. Co tutaj jest? Ten safe to może właśnie portfel taki potężny. Zobaczymy. To, co dzisiaj właśnie chcę wam pokazać, to coś takiego. Do czego to służy? Co to jest? Paszport. Do czego służy? Proszę?
2: Aby wybrać się za granicę.
0: No właśnie, jakiś daleko podróż. O, zobaczcie, to mój paszport. Moje zdjęcie. Coś takiego. No właśnie, potrzebny po to, żeby się wybrać za granicę. On o czym mówi? Po co mi on jest w ogóle?
2: Żeby ktoś wiedział, kim jesteś.
0: No właśnie, żeby wiedział, kim jestem. Dokładnie. O, tutaj jest napisane. Andrzej Skarżyński, data urodzenia, gdzie się urodziłem. O, proszę bardzo. I moje zdjęcie. Pokazuję, kim jestem. No właśnie. Podstawowa rzecz, żeby się gdzieś wybrać. Podstawową rzeczą w naszej podróży życia jest coś takiego. Ciach. Pismo Święte. Ono też mówi dużo rzeczy, ma dużo słów. Zobaczcie, dużo słów ma. Więc może powiedzieć dużo. O czym mówi Pismo Święte? Jak ktoś czyta, to mówi.
2: O Panu Jezusie.
0: O Panu Jezusie mówi. O czymś jeszcze mówi?
2: O Panu Bogu.
0: O Panu Bogu, no, no. Coś jeszcze? Wiele rzeczy mówi. Mówi też o ludziach. Mówi też o mnie. Wiele rzeczy. Mówi o tym, że zostałem stworzony na podobieństwo Pana Boga. Że Pan Bóg mnie kocha. Że umarł za mnie na krzyżu. Że wybacza grzechy. I co robić, żeby trafić do nieba. Wszystko tutaj jest. Cała instrukcja. I mówi dużo o mnie. Dlatego właśnie ten, kto no właśnie jakoś czyta tutaj, słucha w kościele na przykład, albo rodzice jak czytają, dużo może się dowiedzieć. Dużo się może dowiedzieć. To jest takim właśnie jakimś takim naszym paszportem, ale nie tego, co jest na zewnątrz, bo nie mówi właśnie, jak mam na imię, nie powie mi, nie powie, gdzie się urodziłem, ale właśnie mówi dużo o mnie. To jest taki paszport, ale życia duchowego, tego, co nie widać, tego, co jest w sercu. Dlatego warto do tego sięgać, żeby trafić do nieba. Także to jest dzisiejszy pierwszy dzień naszej takiej podróży, może takiego omawiania tej podróży bardziej. W kolejnych dniach ksiądz Michał będzie omawiał pozostałe rzeczy, które są w tej walizce. Dlatego warto przychodzić i warto no właśnie tą drogą życia naszego do nieba podążać. Dlatego dziękuję dzisiaj za to, że jesteście. No i zapraszam jutro. Dobra? Widzimy się? Dobrze. No to do zobaczenia. Dzięki.

0: Do naszego Zbawiciela narodzonego z Maryi Dziewicy zwróćmy się z pokornymi prośbami.
1: Módlmy się za cały Kościół Święty, aby zawsze bronił godność matek i ojców oraz dbał o jedność rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie matki, aby swoje macierzyństwo uważały za najpiękniejsze zadanie, które im Pan Bóg powierzył. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za wszystkich ojców rodzin, aby ich postępowanie i codzienne życie było obrazem samego Boga Ojca zatroskanego o swoje dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby Pan Bóg, Stwórca i Dawca życia, wynagrodził rodziców za trud wychowania religijnego i patriotycznego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich.

0: znawców i przyjaciół. Ciebie prosimy.
1: Módlmy się w intencji obrony życia dzieci nienarodzonych. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla Anny i Daniela z okazji 10. rocznicy ślubu. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby Jezus miłosierny przyjął do nieba zmarłych rodziców oraz innych bliskich nam zmarłych i polecanych w tej Eucharystii świętej pamięci Czesławę, Stanisława, Zofię, Antoniego i Henryka. Ciebie prosimy. Dobry Boże, którego miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, wysłuchaj naszych modlitw, abyśmy potrafili być Twoimi dziećmi oraz bliźnimi dla siebie przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan
0: mi ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary i przemień je w sakrament zbawienia. Niech Jego działanie rozpali w nas miłość do Dziewicy Maryi, Matki Kościoła, abyśmy razem z nią

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego Zbawiciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczanie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy.
2: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
3: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
4: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
5: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Wygładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko.

0: Drogie dzieci, teraz nastąpi taki bardzo szczególny i wyjątkowy moment, w którym uczynimy dziękczynienie po przyjęciu Pana Jezusa do naszych serc.
1: Wszyscy powtarzamy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za miłość naszych rodziców. Za nasze mamy, za troskę, za wszystkie noce nieprzespane, a każde łzy i uśmiech.
0: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.
1: Za naszych ojców, którzy się nami opiekują i dbają rodziców o nasze rodziny. Bądźmy uwielbiony, Panie Jezu, i pozostań w sercach rodziców i naszych zawsze, Panie Jezu, utajony w hostii białej, który z całego serca kochałeś swoich zamiejskich rodziców, Marię i Józefa. Pomóż mi kochać moich rodziców i okazać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią. Podaruj im zdrowie i długie życie, błogosław ich trudy i ochroń ich od wszelkich zła. Proszę Cię, aby nasza rodzina była odciemna rodzina z Nazaretu, aby królowa w niej Twój pokój trwał, miłość i Twoja łaska. Amen.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Święty Michale Archaniele,
3: Amen.
0: Oh, I see.

wysłuchajmy krótkich ogłoszeń. W dniu jutrzejszym będziemy modlić się za rodziców chrzestnych. Wszystkich rodziców chrzestnych serdecznie zapraszamy. Również jutro po Eucharystii zostanie zrobione wspólne fotografie grupowe, a także jutro nastąpi poświęcenie pamiątek, dlatego przynośmy wszystkie religijne prezenty. Teraz nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z łomżyńskiego kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu. Magda Anioł zaśpiewa. Ten utwór zatytułowany jest Jak rzeka.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Za nami transmisja dzisiejszej mszy świętej. Byliśmy w parafii świętego Brunona w Łomży. Jutro we wtorkowy wieczór przeniesiemy się do Kolna, do parafii pod wezwaniem świętej Anny i stamtąd Eucharystię będziemy transmitować. W chwili obecnej za 7 minut godzina 19, no i w Kolnie. W Kolnie jesteśmy, ale powiemy o nie o transmisji, powiemy o tym, że gmina Kolno przyciąga uwagę turystów, miłośników przyrody. To miejsce, które w sezonie turystycznym warto wpisać na swoją mapę adwokacyjnych wyjazdów, podkreślał na antenie Radia Nadzieja dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno, Mariusz Wesołowski. Okolica zachwyca spokojem, naturalnym krajobrazem. Zauważamy, że nasz region jest coraz częściej odwiedzany, mówi dyrektor Wesołowski.
1: Serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś chciałby pobyć z naturą, z czystym powietrzem, ze zdrowym klimatem, to jak najbardziej zapraszamy do nas. Jest dużo fajnych rzeczy do zobaczenia, do odwiedzenia nas. Ja to mogę powiedzieć z punktu widzenia osoby, która organizuje różnego rodzaju wydarzenia. Tak, muszę tutaj stwierdzić, że na różnego rodzaju, czy takich bardzo lokalnych, czy bardziej regionalnych, czy o szerszym zasięgu, odwiedza nas coraz więcej osób spoza naszego rejonu, co nas bardzo cieszy.
0: Mariusz Wesołowski zachęca również do udziału w terenowej grze w miejscowości Wincenta. Quest, wyprawa odkrywców.
1: Na terenie gminy Kolno, dokładnie w miejscowości Wincenta, działa tak zwana gra Questy, która po prostu też przybliża sylwetkę tej miejscowości, która znajdowała się kiedyś na pograniczu polsko-niemieckim. Więc też, jeżeli ktoś gustuje w tego typu grach terenowych, to zapraszamy do skorzystania właśnie z Questu o Wincencie. To jest bardzo prosta gra.
0: Aby wziąć udział w grze, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Quest Wyprawa Odkrywców na swój telefon i utworzyć konto gracza. Trasę gry można przejść z kartą Questu bądź aplikacją mobilną, a więc powtórzmy, Quest Wyprawa Odkrywców. Taki jest tytuł bezpłatnej aplikacji. 5 minut do 19 brakuje w tym momencie. Maciej Musiałowski, później Teddy Swims na antenie Radia Nadzieja.

0: czas. Zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Estetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż

0: Zobacz Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Po reklamie.

0: Teddy Swims. Za chwilę Dermot Kennedy zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja. Mówiliśmy o gminie Kolna, dokładnie o grze Questy Wyprawa Odkrywców. A teraz Łomża. Powiemy o tym, że zostały wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z budową kolei. Chodzi o przejazd kolejowy przy ulicy Poznańskiej. O szczegółach Tomasz Łotowski z PKP PLK. Posłuchajmy.
1: Ze względu na prowadzone w Łomży prace modernizacyjne, od poniedziałku 25 maja zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy w ulicy Poznańskiej. Zamknięcie przejazdu planuje się do 19 czerwca, do kiedy wykonane zostaną wszystkie niezbędne roboty w tym miejscu. Jednocześnie od ubiegłego tygodnia dostępny dla kierowców jest już przejazd w ulicy Piłsudskiego. W Łomży w planach jest jeszcze zamknięcie przejazdu w ulicy Strusiej, natomiast to nastąpi 22 czerwca.
0: Przypomnijmy, pierwszy pociąg pasażerski ruszy z Łomży 14 czerwca.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Sławomira Głasek, pedagog. Temat rozmowy to, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: mrozu, poza logiką, 12 minut po godzinie 19, to jest poniedziałek, poniedziałkowy wieczór z Radiem Nadzieja przed momentem o zmianach w organizacji ruchu w związku z budową kolei w Łomży, kolejnymi etapami, kolejnymi pracami w związku z tej kolei budową. Od dzisiaj zamknięty zostaje przejazd kolejowy przy ulicy Poznańskiej. Informował o tym przed momentem u nas Tomasz Łotowski z PKP PLK. Teraz z Łomży przenosimy się do Śniadowa. Bezpieczny, nowoczesny i komfortowy, tak można opisać się powstający w gminie Śniadowo pierwszy żłobek w Śniadusiu, bo taka będzie jego nazwa. Opiekę znajdzie 16 najmłodszych mieszkańców gminy. Prace są już na ostatniej prostej, by od września powitać najmłodszych, mówi wójt właśnie gminy Śniadowo, Rafał Pstrągowski. Posłuchajmy.
1: Cieszy oko, bo naprawdę piękny budynek, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Został już zamontowany plac zabaw, trwają prace związane z utwardzeniem terenu, budową bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw, jak również wyposażenie żłobka.
0: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, rodzice mogą być absolutnie spokojni, zapewnia wójt.
1: To, co najważniejsze dla rodziców, bo rodzice patrzą na to, jaki to jest obiekt, jaka będzie opieka. Przypomnę, że mamy do czynienia z najmłodszymi naszymi mieszkańcami. Będą to dzieci roczne, dwuletnie, więc te warunki naprawdę są nowoczesne, komfortowe i na pewno był potrzebny, bo czasami zdarzały się takie pytania kierowane do mnie, że właśnie coraz mniej urodzeń w gminie, czy istniała taka potrzeba. Myślę, że to potwierdza właśnie ten nabór tegoroczny, że była taka potrzeba, młodzi rodzice chcą wracać po okresie tego urlopu do aktywności zawodowej.
0: Do klubu będą przyjmowane dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do 3 lat, jednak w tym momencie nabór został już zamknięty, bo przyjęto maksymalną liczbę maluchów.

0: Natasza Wilk, Top Mezzo, Sacrum. 21 minut po godzinie 19 i ten poniedziałkowy, majowy wieczór spędzają Państwo z radiem. Nadzieja teraz o tym, że Polska przekaże Libanowi prawie 2,5 tony pomocy humanitarnej, wsparcie organizowane przez rząd. Organizacje pozarządowe ma wyruszyć do Libanu w czwartek. Jan Wysocki z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej mówi, że pomoc trafi do uchodźców wewnętrznych, którzy z powodu wojny musieli uciekać z południa Libanu.
1: W tym przypadku jest to ponad 700 kilogramowy transport, głównie materacy, kołder, kocy, poduszek, które będą rozdysponowane na miejscu do tak zwanych centrum zbiorowego zakwaterowania. Trzeba pamiętać, że takie miejsca są tworzone w szkołach, czasami w magazynach, no i często ludzie tam po prostu śpią, nie wiem, na podłodze, tak, na jakichś kocach, dlatego takie materace są bardzo ważne.
0: W Libanie pomocy potrzebuje około 1 200 000 uchodźców wewnętrznych. Posłuchajmy.
1: I wiele z tych osób często nie ma gdzie się udać, bo część została przyjęta przez własne rodziny, bo mieli jakichś znajomych, ale też jest duża obawa takich osób, które przyjmują uchodźców, że mogą stać się potencjalnym celem ataku chociażby wojsk izraelskich. Dlatego bardzo wiele osób mieszka na ulicy, w jakichś właśnie centrach zbiorowego zakwaterowania, które są organizowane przez władze libańskie, no ale to też jest ogromne obciążenie chociażby dla uczniów, którzy nie mogą chodzić do szkoły, ponieważ szkoły są zajęte przez uchodźców.
0: Drugą organizacją pozarządową zaangażowaną w pomoc jest Fundacja Wolne Miejsce. Za transport darów odpowiada dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, a więc powtórzmy, Polska przekaże Libanowi prawie 2,5 tony pomocy humanitarnej. Wsparcie ma wyruszyć do Libanu 28 maja, więc w czwartek.

śpiewa Neil Horan, Little More Time. 29 minut po godzinie 19 i teraz na antenie Radia Nadzieja o tym, że Meksyk zgodził się na pobyt na swym terytorium reprezentacji Iranu. Podczas mundialu Stany Zjednoczone nie chciały gościć irańskiej drużyny w Arizonie, mimo że rozegrał na USA wszystkie trzy mecze grupowe. Informacje na ten temat przekazała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA zwróciła się do rządu Meksyku z pytaniem, czy piłkarze Iranu będą mogli mieszkać u sąsiada Stanów Zjednoczonych. Odpowiedzieliśmy tak, nie ma problemu. Chcą, by piłkarze Iranu byli w Tijuanie, tam nocowali, trenowali, stamtąd dojeżdżali na mecze do USA, informowała meksykańska prezydent. Biały Dom i Departament Stanu nie komentują sprawy, także FIFA nie informuje, czy decyzja w tej sprawie zapadła. I reprezentacja Iranu rozegra mecze grupy G w Kalifornii, stanie Waszyngton. W Los Angeles 15 czerwca zmierzy się z Nową Zelandią, a 6 dni później z Belgią, następnie 26 czerwca zagra w Seattle z Egiptem. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się 11 czerwca, finał 19 lipca się odbędzie. Gospodarzami turnieju są Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Blue na antenie Radia Nadzieja. Hollywoodzkie role ten utwór wybrzmi.

Pierwsza encyklika papieża Leona XIV opublikowana dziś w nowej auli synodalnej w Watykanie. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas. Porusza kwestię ochrony godności człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Papież osobiście bierze udział w prezentacji. Encyklika składa się z 5 rozdziałów. Papież zachęca w niej do budowania cywilizacji miłości, która ma strzec człowieczeństwa w erze sztucznej inteligencji. Leon XIV podkreślił, że technokratyczny sposób myślenia stawia wiedzę techniczną, naukową, ekspercką ponad wartościami moralnymi, społecznymi i politycznymi. Przestrzegł przed przejściem z epoki wykorzystania technologii przez człowieka do czasów, w których ludzkość pozwala nowym technologiom decydować za siebie. Zaapelował do rodzin i szkół, by broniły przed uzależnieniem i utowarowieniem ludzi. Papież nie chce demonizować nowych narzędzi, ale chce ich publicznych regulacji. Zwraca uwagę na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają konfrontacje i wzmacniają polaryzację, dezinformację i lęk. Budowanie świata pozostającego w stałym stanie wojny Ojciec Święty nazywa złem i apeluje o zdrowy realizm, by uniknąć i idealizmu politycznego, i cynizmu. Cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji, ataki informatyczne, manipulowanie danymi, kampanie rozgrywane za pomocą sztucznej inteligencji pomagają w uzyskaniu władzy, ale mogą destabilizować kraje, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego, zauważa w encyklice.

Ojciec Święty, a więc encyklika Magnifica Humanitas. Dziś właśnie ten dokument, treść tego dokumentu opublikował Watykan. No a więcej o tym, jak również o innych wymiarach codziennej posługi Ojca Świętego Leona XIV w aktualnościach Radia Watykańskiego, dziś w Radiu Nadzieja, 10 minut po 22:00.

0: Marika na antenie Radia Nadzieja. Rusza 14. edycja budżetu obywatelskiego Łomża. Dzisiaj mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów, które chcieliby zrealizować w roku 2027. W puli budżetu obywatelskiego znajdzie się rekordowe 3 200 000 zł. Prezydent Mariusz Chrzanowski mówił o tym, na co mogą zostać wydane pieniądze.
1: Zarówno na zadania ogólnomiejskie 1 550 000, jak też i na zadania osiedlowe, gdzie 110 tysięcy osiedle może w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować. Z tego miejsca zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w 14. edycji, do zgłaszania pomysłów, bo jak widać budżet obywatelski to realne działanie w naszym mieście i możemy to miasto zmieniać i dzięki temu miasto nasze może się rozwijać jeszcze bardziej pięknieć.
0: Wiceprezydent miasta oraz przewodniczący zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Andrzej Stypułkowski przedstawił najbliższy harmonogram budżetu obywatelskiego. Posłuchajmy.
2: Na zgłoszenia czekamy do 8 czerwca, następnie do dnia 29 czerwca zespół pod moim przewodnictwem będzie rozpatrywał zadanie, które zgłoszą nasi mieszkańcy pod względem merytorycznym oraz formalnym. 30 czerwca nastąpi ogłoszenie wstępnej listy zadań, które będą uczestniczyły w 14 edycji budżetu obywatelskiego. Od dnia 1 do 7 lipca osoby, których zadania nie zostaną ujęte na tej liście głównej, będą mogły składać odwołania.
0: Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szymon Mieczkowski zachęcał młodych ludzi do zgłaszania swoich propozycji.
3: Budżet obywatelski jest to wielka szansa dla młodzieży do pokazania swojego ja w mieście. Mamy jakąś szansę wykorzystania pewnej części pieniędzy i naprawdę wydaje mi się, że jest to dobre i ważne dla nas, gdyż naprawdę możemy cieszyć się z niektórych miejsc. Przykładem świetnym jest to boisko 3x3, gdzie widać naprawdę w sezonie letnim, że młodzież z niego korzysta i widać naprawdę, że to boisko spełniło swoją rolę. Mam nadzieję, że będzie więcej takich miejsc, gdzie nawet w sezonie zimowym młodzież będzie mogła spotkać się i uprawiać sport.
0: Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zaplanowano w dniach 15 września, 2 października. Z kolei listę zadań, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok, poznamy 27 października. Gwen Stefani, Swallow My Tears. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja. 9 minut brakuje do godziny 20.

0: Kasia Kowalska, Sanach. 32-latek z Łomży najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzewany o to, że wraz z dwoma kompanami dopuścił się pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W szczegółach podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Dyżurne łomżyckie jednostki otrzymał zgłoszenie, że po osiedlu idzie trzech mężczyzn, którzy mają pałki teleskopowe i zachowują się agresywnie. Podczas patrolowania policjanci zauważyli jednego ze wskazanych w zgłoszeniu. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Łomży. W jego kieszeni mundurowi znaleźli rozkładany nóż, a nieopodal na trawniku pałkę teleskopową, do której się nie przyznał. Tuż obok zauważyli mężczyznę z urazem twarzy i głowy. Powiedział on policjantom, że napastnicy napadli go od tyłu, uderzali pięściami i kopali, a jeden z nich miał w ręku nóż.
0: Poszkodowany nie był jednak w stanie powiedzieć, kim byli napastnicy.
1: W trakcie interwencji do mundurowych podeszło dwóch innych mężczyzn, którzy powiedzieli, że byli świadkami pobicia. I to właśnie zatrzymany przez policjantów 32-latek jest jednym z napastników. Mężczyzna jest znany łomżyńskim mundurowym. W przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, odbywał karę pozbawienia wolności. Usłyszał już zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania gróźb karalnych. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 32-latka.
0: Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności ze względu na fakt, że czyn miał charakter chuligański. Dolna granica ustawowego zagrożenia karą może być jednak zwiększona o połowę. Chwila muzyki, a później katolicki serwis informacyjny Radio Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej czy nadmierne poleganie na technologii to część tematów, które poruszył Leon XIV w swojej pierwszej encyklice Magnifica Humanitas. Dziś Watykan opublikował treść dokumentu. Papież osobiście bierze udział w jego prezentacji. Encyklika składa się z 5 rozdziałów. Papież zachęca w niej do budowania cywilizacji miłości, która ma strzec człowieczeństwo w erze sztucznej inteligencji.
2: Leon XIV podkreślił, że technokratyczny sposób myślenia stawia wiedzę techniczną, naukową i ekspercką ponad wartościami moralnymi i społecznymi. Papież nie chce demonizować nowych narzędzi, ale chce ich publicznych regulacji. Zwraca uwagę na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają konfrontacje i wzmacniają polaryzację, dezinformację i lęk. Budowanie świata pozostającego w stałym stanie wojny papież nazywa złem i apeluje o zdrowy realizm, by uniknąć idealizmu politycznego, ale i cynizmu. Cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji, a ataki informatyczne, manipulowanie danymi, kampanie wpływu rozgrywane za pomocą sztucznej inteligencji pomagają w uzyskaniu władzy, ale mogą też destabilizować kraje, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego, zauważa w encyklice papież.
1: Informacje z Watykanu przekazała Urszula Rzepczak.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wspólna modlitwa i parada motocykli ulicami Łomży. Tak wyglądała wczorajsza piąta pielgrzymka motocyklistów z Polski północno-wschodniej. Do miasta przybyli miłośnicy jednośladów z całego regionu. Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad Narwią. Chwilę później motocykliści wyruszyli widowiskową paradą ulicami miasta z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. Organizatorzy przygotowali również pamiątki dla pierwszych 100 uczestników. Na miejscu była nasza reporterka Wiktoria Małsz.
3: Chcemy w ten sposób nowy uczcić świętego Andrzeja Bobolem.
4: Proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży, ksiądz Andrzej Popielski.
3: To jest relikwia kości, tak jak tutaj mamy napisane, ex ossibus Andreas Bobola. Motocykliści są bardzo zgrani z sobą i w związku z tym to jest ten wymiar też również społeczny. Włączyła się również gmina naszego tutaj terenu, gmina Łomża.
5: Byliśmy raz tutaj w zeszłym roku czy 2 lata temu. Pogoda dopisała.
6: Jestem 5. raz. Kolejny. Na pielgrzymce tu w Łomży, ja z Piątnicy. Byliśmy na kilku zlotach, to jest kolejny zlot, kolejne rozpoczęcie.
7: Ale pogoda fajna, atmosfera też, także wypada się tylko cieszyć.
8: I bardzo się cieszę, że ksiądz proboszcz Andrzej Popielski zaprosił gminę Łomża do większego udziału, do szerszej współorganizacji.
4: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
8: Po raz pierwszy w tym roku, chociaż już od kilku lat organizowana, po raz pierwszy start tej pielgrzymki będzie spod wzgórza Świętego Wawrzyńca, spod góry Królowej Bony. Pielgrzymka dłuższa, wymiar szerszy, a także i z tym epizodem historycznym, bo nie można o tym zapomnieć.
1: Centralnym punktem wydarzenia była msza święta w intencji motocyklistów oraz poświęcenie pojazdów. Nie zabrakło także rodzinnej atmosfery i wielu atrakcji podczas festynu gminno-parafialnego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Idąc z Maryją, pod takim hasłem odbędzie się 6. diecezjalny Dzień Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diecezji łomżeńskiej. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca w Sanktuarium Maryjnym w Nowej Osuchowej. Wydarzenie skierowane jest do członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ale także do wszystkich osób zainteresowanych działalnością ruchu. Tegoroczne przesłanie nie jest przypadkowe, wyjaśnia przedstawicielka Diakonii Wyzwolenia Agnieszka Gronostajska.
9: Tegorocznym hasłem jest hasło Idąc z Maryją i zawsze, kiedy myślimy o tym, jakie będzie hasło tegorocznego Dnia Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, bazujemy na Ewangelii. I w tym roku było takie ładne zdanie w Ewangelii przewidzianej na ten dzień, że Maryja zachowywała wszystkie swoje sprawy w swym sercu. Szczególnie też dlatego, że Maryja jest główną patronką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i od niej właśnie chcemy uczyć się takiego zaufania, zawierzenia, stawania pod krzyżem Chrystusowym.
1: Ksiądz Marian Grochowski, moderator ruchu Światło Życie diecezji łomżeńskiej, podkreśla, że wydarzenie łączy ludzi, którym szczególnie zależy na wolności.
10: Dzień Jedności Diakonii Wyzwolenia, czyli wydarzenie, na którym spotykamy się jako wspólnota ludzi, którym zależy na wolności, szczególnie skupionych w dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ale nie tylko. Spotkanie ma oczywiście charakter otwarty dla każdego, kto by chciał tą drogą wolności podążać. Ksiądz Franciszek Blachnicki, czcigodny sługa Boży, w samej swojej genezie mówił o wolności od alkoholu, ale to był ten pierwszy pierwszy krok. Dziś myślę, że zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ten świat nas ogranicza, jak tej wolności potrzeba, chociażby w korzystaniu z telefonu.
1: W programie przewidziano między innymi konferencję księdza doktora Zbigniewa Skuzy, spotkania w grupach, świadectwa uczestników, a także mszę świętą. Szczegółowe informacje są na naszej stronie radionadzieja.pl.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe imienia Adama Chętnika w tym roku obchodzi 40. urodziny. Z tej okazji w sobotę w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego właśnie w Ostrołęce odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące lata działalności. Chcemy tym świętem podziękować wszystkim, którzy do tej pory pracowali na rzecz towarzystwa i go wspierali, mówi jego wiceprezes Ireneusz Żuchowski. Posłuchajmy.
1: Towarzystwo funkcjonuje 40 lat, ma swój wymiar, to nie jest tylko lokalne towarzystwo, ma członków z całej Polski, w związku z tym to myślę, że to jest taki już 40-lecie, to jest taki moment, gdzie jest co podsumowywać, jest tego bardzo dużo i warto to podsumować. I chcemy też podziękować, nagradzając tych, którzy to ten ślad odcisnęli, nagradzając tych, którzy nas wspierają naszymi sowami, ale także chcemy nagrodzić członków Towarzystwa Naukowego medalami za służony dla towarzystwa. Jest tych osób dużo, no ale to jest 40 lat.
0: Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich. Ireneusz Żuchowski mówi, że będzie to dobry moment też na dołączenie do towarzystwa, które obecnie liczy ponad 200 członków.
1: Ich aktywność jest różna, bo każdy jest na różnym etapie życiowym, ale bardzo byśmy się cieszyli, gdyby na to spotkanie przyszły osoby, które chciałyby zostać członkami naszego towarzystwa, chciałyby podjąć taką działalność społeczną dla dobra nauki w naszym regionie, w naszym subregionie, chciałyby może też się rozwijać naukowo.
0: Początek spotkania w najbliższą sobotę o godzinie 11:00. Miejsce, przypomnijmy, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Ostrołęce.

0: Paweł Domagała, najwięcej, taki jest tytuł tego utworu, 20:19 na naszych zegarkach, a więc już za króciutką chwilę w radiu Nadzieja, modlitwa różańcowa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne. Numery różnią się tylko ostatnio cyfrą 512 123 502 albo 512 123 503. Powtórzę, 512 123 502 albo 512 123 503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Część chwalebna różańca świętego, pierwsza tajemnica, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Nie bójcie się, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
1: Z Panem Bogiem. Druga tajemnica, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Z Dziejów Apostolskich. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mów zatem za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcowo błogosławionej nocy życzę z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Czwarta tajemnica, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

0: i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Piąta tajemnica. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królowę Nieba i Ziemi. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielki rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Pod Twoją obronę witamy się, Święta Bożko, z naszymi prośbami, raz i potrzeba. Ale od
0: wszelkich
3: racz nas zawsze wybawić. Panno, ale w nas błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza,
0: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
3: Mógł zapłać do wspólną modlitwę i Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dziękujemy wszystkim. W studiu Radia Nadzieja modliły się siostry Benita i Chrystiana ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Wszystkim dobrej nocy z Panem Bogiem.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Za chwilę będziemy wciąż modlić się za przyczyną Maryi. Już za chwilę apel jasnogórski. No a po modlitwie apelowej audycja z Biblią przez życie i na program tradycyjnie zapraszam w imieniu księdza doktora Zbigniewa Skuzy. Godzina 22.10 to aktualności Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże, drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie, nasze dzisiejsze rozważanie poświęcimy Duchowi Świętemu. Ostatnie dni okresu wielkanocnego i uroczystość zesłania Ducha Świętego bardzo mocno ukazują nam tę piękną, ważną osobę Ducha Świętego, która jest fundamentalna dla naszego życia wiary. My często mówimy o życiu duchowym. Czasami używamy takiego sformułowania, że mamy troszczyć się o życie duchowe, że mamy tym życiem duchowym żyć, że mamy je rozwijać. Co to znaczy życie duchowe? Drodzy Państwo, życie duchowe to jest życie z Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł powiedział zdanie, które powinniśmy sobie dobrze zapamiętać i dobrze wyryć w naszych sercach i umysłach. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. A zatem, jeżeli chcę być chrześcijaninem, jeżeli chcę wyznawać wiarę, jeżeli chcę być w pełni świadomy tego, kim jestem, to muszę prosić o pomoc Ducha Świętego. Bo bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: Panem jest Jezus. Drodzy radiosłuchacze, Duch Święty nazywany świętym, nazywany duchem prawdy, duchem miłości, przedstawiony na kartach Pisma Świętego poprzez wiele różnych symboli, ma taką szczególną nazwę, szczególny tytuł, nad którym chciałbym dzisiaj się z Wami pochylić, a mianowicie jest to Duch Święty, Paraklet. Moi drodzy, to słowo parakletos w odniesieniu do Ducha Świętego znajdujemy w Jezusowych mowach pożegnalnych, które On wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy, tak jak to zapisał nam Ewangelista święty Jan, od rozdziału 13 do rozdziału 17 swojej Ewangelii. W Ewangelii według świętego Jana Jezus podczas ostatniej wieczerzy wypowiada bardzo wiele słów, wypowiada bardzo wiele bardzo ważnych słów, sformułowań, obietnic i między innymi podczas tych mów pożegnalnych, które są takim jego testamentem dla Kościoła, podczas tych mów pożegnalnych znajdujemy również pięciokrotną zapowiedź Ducha Świętego, Parakleta. Drodzy Państwo, przypomnę te teksty i bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby w chwili takiego spokoju, ciszy do tych tekstów sięgnąć. Naprawdę warto. A więc pięć tekstów mówiących o Duchu Świętym, Paraklecie, w Ewangelii według świętego Jana. Rozdział 14, wersety od 15 do 17. Jeszcze raz rozdział 14, wersety od 25 do 26. Rozdział 15, wersety od 26 do 27. Rozdział 16, wersety od 4 do 11. I jeszcze raz rozdział 16, od wersetu 12 do 15. Drodzy radiosłuchacze, w tych tekstach Pan Jezus zapowiada Ducha Świętego, Parakleta. Zawarte w nich przesłanie Jezusa nie znajduje odpowiednika w żadnej innej księdze Pisma Świętego. I tak możemy śmiało powiedzieć, że jest najbardziej oryginalnym i teologicznie dojrzałym nauczaniem o funkcji i misji Ducha Świętego w życiu wierzących. Drodzy Państwo, zacznijmy najpierw od wyjaśnienia tego terminu. Słowo paraklet, które w języku polskim może nam sprawiać pewną trudność, przecież na co dzień takiego słowa nie używamy. Co znaczy to słowo paraklet? Moi drodzy, to słowo paraklet pochodzi z języka greckiego, składa się z dwóch części, a mianowicie z przedrostka para, który oznacza dosłownie w języku greckim obok. A więc para oznacza kogoś, kto stoi obok, czy coś, co jest obok. Mówimy na przykład o służbach paramedycznych. Tak w języku polskim używamy takiego sformułowania, więc chodzi tutaj o ludzi, którzy potrafią ratować życie, którzy znają się na medycynie, ale nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu lekarzami. Mówimy paramedycy. A więc to para jest to coś obok. I druga część tego słowa paraklet, kletos, pochodzi od greckiego czasownika kaleo, który oznacza dosłownie przywoływać, wołać, stawiać obok. A więc słowo parakletos oznacza dosłownie ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie. To słowo parakletos było używane w kulturze greckiej, w kulturze helenistycznej, a więc w czasach Jezusa było to słowo używane i ono się odnosiło do środowiska sądów, trybunałów. To słowo parakletos, tak możemy powiedzieć, w kulturze prawniczej, helenistyczno-rzymskiej, a więc czasów Jezusa, to określenie sądowych obrońców, adwokatów. Paraklet to w potocznym rozumieniu był człowiek, na którego pomoc można było liczyć w różnych życiowych sprawach. Paraklet to ktoś, kto według tej starożytnej tradycji sądowniczej stawał na rozprawie obok skazanego i nawet nie musiał nic mówić, ale sama jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Sąd nie mógł skazać tego, za którym stawiał się paraklet. A więc, drodzy Państwo, to słowo paraklet ma znaczenie na wskroś pozytywne. Oznacza kogoś, kto staje po mojej stronie. Ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie, kto będzie mnie bronił, którego sama obecność już daje mi nadzieję. Drodzy radiosłuchacze, chciałem wyjaśnić ten termin, dlatego że tylko w ten sposób możemy zrozumieć, jak głębokie jest to słowo w odniesieniu do Ducha Świętego. W naszych polskich tłumaczeniach znajdujemy zazwyczaj tłumaczenie pocieszyciel, a więc parakletos tłumaczony jako pocieszyciel. Często tłumaczy się to też jako obrońca. Może być tłumaczony również jako adwokat. Advocatus, czyli ktoś, kto stoi obok mnie, kto stoi przy mnie, kto jest przywołany. Może być tłumaczone to słowo jako rzecznik. Można też przetłumaczyć jako pośrednik, jako doradca, jako pomocnik. I każde z tych tłumaczeń, a więc pocieszyciel, obrońca, adwokat, pośrednik, doradca, rzecznik, każde z tych słów jest słuszne, jest dobre w odniesieniu do słowa parakletos, ale żadno z tych słów nie wyczerpuje jego całkowitej treści. Moglibyśmy w takim wolnym tłumaczeniu powiedzieć, że ten parakletos to jest po prostu przyjaciel. Ktoś, komu na mnie zależy i na kogo ja mogę liczyć. Drodzy radiosłuchacze, i właśnie tak Pan Jezus nazywa Ducha Świętego w swoich pożegnalnych mowach w czasie Ostatniej Wieczerzy. Sięgnijmy do kilku wersetów z tych właśnie słów Pana Jezusa. W pierwszej obietnicy w rozdziale 14 czytamy: ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był zawsze z wami, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na to sformułowanie Pana Jezusa, innego pocieszyciela, allon parakleton, tak mówi tekst grecki. Dlaczego Jezus mówi o innym pocieszycielu? Kto byłby zatem tym pierwszym pocieszycielem? Moi drodzy, tym pierwszym pocieszycielem jest oczywiście sam Pan Jezus, a więc On siebie też nazywa parakletem. I tak mamy na przykład w pierwszym liście świętego Jana w rozdziale 2, werset 1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czytamy w tekście oryginalnym, w tekście greckim, parakleton echomen proston patera Jezun Christon dikajon. A więc ten paraklet, ten Duch Święty tak nazwany, jest darem Ojca, i Jezus sam o ten dar prosi. I jaka jest Jego funkcja? Jezus mówi, aby z wami był na zawsze. Drodzy Państwo, pierwszą funkcją parakleta jest po prostu być. W drugiej obietnicy, również w rozdziale 14, czytamy, to wam powiedziałem, przebywając pośród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A więc niejako kolejna funkcja tego parakleta, tego Ducha Świętego Pocieszyciela czy adwokata, przyjaciela, to jest to, aby nam wyjaśnił słowa samego Jezusa. On was wszystkiego nauczy. Moi drodzy, nie możemy zrozumieć Pisma Świętego, nie możemy zrozumieć Boga, nie możemy zrozumieć Jezusa bez Ducha Świętego. Raz jeszcze przypomnę słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. To Duch Święty nas do tego zdalnia. Dalej Jezus mówi, gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, On będzie o mnie świadczył, ale i wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Duch Święty, Duch Paraklet to jest, kochani, Duch Świadek, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, powiedział do uczniów, będziecie moimi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Istotą naszego bycia chrześcijanami jest dawać świadectwo Jezusowi. Ale przecież po ludzku to świadectwo jest niemożliwe. Człowiek boi się, człowiek nie rozumie wielu rzeczy. I ten Duch Paraklet jest tym, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy czytamy często wstrząsające, bardzo poruszające historie męczenników, historie tych, którzy dawali świadectwo Jezusowi aż do przelania krwi, my widzimy bardzo mocno, jak Duch Święty działał w tych osobach. To jest właśnie Duch Paraklet, który uzdalniał do dawania świadectwa. Dalej w 16 rozdziale Ewangelii Janowej mamy kolejną charakterystykę tego Ducha Parakleta. Jezus mówi, On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i wreszcie o sądzie, bo władca tego świata będzie osądzony. To Duch, który ukazuje nam istotę spraw, który daje nam rozumienie, czym jest grzech, czym jest świętość, czym jest życie. Bez Niego nic nie może w naszym życiu mieć miejsca. My jako chrześcijanie błądzilibyśmy po omacku. I wreszcie w ostatniej obietnicy Ducha Parakleta, którą znajdujemy w 16 rozdziale Janowej Ewangelii, w wersecie 13 czytamy, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Drodzy Państwo, zbierając to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, możemy powiedzieć, że ten Duch Parakletos, ten przyjaciel, ten przywołany obok nas, ten nasz pocieszyciel, pośrednik, rzecznik, ten Duch Paraklet jest Duchem Świętym, tak czytamy w wersecie 26 w rozdziale 14 Ewangelii Janowej, jest Duchem Prawdy, przez 3 razy Jezus nazywa Go Duchem Prawdy, a Jego funkcje to przebywanie z nami, aby był i przebywał, mówi Jezus. Jego funkcją jest, aby wszystkiego nas nauczył i przypomniał nam słowa Jezusa. Jego funkcją jest, abyśmy dawali świadectwo. Jego funkcją jest, aby nas doprowadził do całej prawdy i przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Drodzy Państwo, Duch Święty Paraklet, Duch Święty Pocieszyciel jest siłą, bez której sami nie moglibyśmy sobie poradzić. Piękne jest to nauczanie Pana Jezusa o Duchu Świętym Paraklecie. Przepiękne są Jego słowa i każdy z tych tekstów wart jest osobnej, uważnej, głębokiej medytacji, do czego Państwa serdecznie zachęcam. Chciałbym zakończyć tę refleksję słowami, które dobrze znamy. To sekwencja o Duchu Świętym. Przeczytajmy w kontekście tej naszej audycji chociaż kilka zdań z tego przepięknego tekstu. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź, światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym 7 dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Drodzy radiosłuchacze, niech Duch Święty Pocieszyciel, Duch Święty Adwokat, Duch Święty Paraklet prowadzi nas i doprowadzi nas do całej prawdy, do piękna chrześcijańskiego życia. Tego sobie i Państwu z całego serca życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Szczęść Boże!
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano pierwszą encyklikę Leona XIV. Nosi ona tytuł Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia z logiki dominacji, mówił papież, który osobiście zaprezentował dokument. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary przypomniał, że nowa encyklika stawia fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego sumienia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu.
2: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
1: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
3: Tytuł encykliki Magnifica Humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Znieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
1: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
4: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
3: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia jądrowa, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności.
1: Wspólnie z Leonem XIV encyklikę zaprezentowali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
3: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz
1: gość dnia. Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Andrzej Modzelewski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie widzów i słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Wymieniacie tabor, po łomżyńskich drogach jeżdżą już nowe jutongi. Spisują się, panie prezesie?
2: Tak. Właśnie wyjechały najnowsze autobusy, które zakupiliśmy. Są to elektryczne autobusy Yutong E9 i Yutong E12, czyli to są autobusy 9-metrowe i 12-metrowe. Są to już bardzo nowoczesne autobusy, przede wszystkim ekologiczne, ale również bardzo komfortowe dla pasażerów, ciche. Naprawdę to już są najlepszej klasy autobusy.
1: Różnice czują też kierowcy w prowadzeniu tych autobusów?
2: Tak, na pewno też dużo większy komfort jest dla kierowców. Wspomnę tylko, że nawet w tych najnowszych autobusach fotel kierowcy ma funkcję masażu, więc to takie dodatkowe, wprawdzie nie było to w przedmiocie zamówienia, ale producent po prostu już w standardzie taką atrakcję dla kierowcy dołożył. Naprawdę ja miałem okazję osobiście również przejechać się próbnie takim autobusem, więc i komfort jazdy jest naprawdę duży. Można powiedzieć, że wręcz to jest duża przyjemność jazda takim autobusem.
1: Kierowcy też to potwierdzają, jak korzystają i prowadzą, jeżdżą tymi właśnie autobusami. Tak. Mówią, panie prezesie, czekaliśmy na to.
2: Tak, naprawdę też ich podejście do tych autobusów się zmieniło. Gdy na początku te autobusy się pojawiły, niektórzy bali się trochę tych autobusów, podchodzili wręcz sceptycznie. Teraz już każdy kierowca nawet przekonał się, że to też dużo lepsza jakość jazdy, więc wręcz czekali na te nowe autobusy i można powiedzieć, że ustawiła się kolejka do przydziału na te nowe autobusy.
1: Mieszkańcy też czują różnicę, ci, którzy korzystają z tej komunikacji miejskiej?
2: Na pewno czują, tym bardziej, że teraz można powiedzieć, że większość taboru, która codziennie wyjeżdża na nasze ulice, to są autobusy elektryczne, bo z 27 autobusów, które codziennie wyjeżdżają na nasze ulice w ruchu bieżącym, 20 to są autobusy elektryczne. Tutaj możemy powiedzieć, że miasto Łomża i MPK są pionierami w Polsce pod względem elektromobilności. Jeżeli mówimy tutaj o skali miasta i o ilości taboru, bo takie proporcje, o których wspominałem, to raczej nie są spotykane w kraju.
1: A czym te najnowsze jutongi, które wyjechały niedawno, tak jak pan prezes powiedział, na ulicę Łomży, różnią się od tych wszystkich pozostałych? Co je tak naprawdę wyróżnia? Co jest ich największą zaletą?
2: Oczywiście priorytetem tych wszystkich autobusów elektrycznych jest ekologia, czyli na pewno nie emitują spalin, czyli w Łomży mamy czystsze powietrze i o to w tym projekcie generalnie chodziło. No ale tak jak wspominałem, są przede wszystkim ciche. Nie ma tego hałasu, który jest w tradycyjnym dieslu. Też sposób prowadzenia tego autobusu pozwala na łagodniejsze hamowanie. Tu mamy do czynienia z rekuperacją, czyli z odzyskiem energii podczas hamowania, więc to też jest takie płynniejsze hamowanie, przyspieszanie. Więc na pewno przede wszystkim różnica również pod względem komfortu dla pasażera. No bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby nasi mieszkańcy Łomży mogli korzystać z komunikacji miejskiej w sposób komfortowy, no i tak jak powiedziałem, ekologiczny.
1: Ale i bezpieczny, z tego co słyszeliśmy.
2: Tak, na pewno to bezpieczeństwo też się zwiększa. Wyposażenie w środku też jest dostosowane dla wszystkich pasażerów. Zarówno duży nacisk tu był kładziony na osoby starsze, na osoby z niepełnosprawnością, więc to są autobusy oczywiście niskopodłogowe, dostosowane do wózków inwalidzkich. Są też przyciski wszędzie stop, czyli żeby pasażer miał możliwość zasygnalizować moment, w którym chce wysiąść na tych przystankach, gdzie trzeba to robić. Więc na pewno te autobusy są już nowoczesne i bardzo komfortowe przede wszystkim dla pasażera.
1: Na miarę XXI wieku od dłuższego czasu wymieniacie sukcesywnie ten tabor. Są nowe, tych starych się pozbywacie?
2: Tak. No, MPK Łomża przechodzi dziś intensywny rozwój i prawdziwą transformację. I też jeżeli chodzi o wymianę taboru, to wnioski, które pisało miasto, aplikowało, bo przypomnę, że zakup tych autobusów był z dużym dofinansowaniem środków unijnych i te projekty zakładały również wycofanie tych starych diesli spalinowych w miejsce tych nowych elektrycznych autobusów, które są ekologiczne. Więc właśnie w tym momencie sprzedajemy te zasłużone już Scanie z 2011 roku. Można powiedzieć, że one wysłużyły się już.
1: A ktoś jeszcze to kupi?
2: No tutaj mamy pewne obawy, ponieważ wiemy, że na rynku pojawiło się dużo takich starszych autobusów, ponieważ wiele miast obecnie weszło w takie projekty i też na podobnej zasadzie, że stare autobusy muszą zostać wycofane z eksploatacji, czy są sprawne, czy są niesprawne, jednak te wycofanie musi nastąpić, więc na pewno fakt, że na rynku jest dużo tych autobusów i też polityka innych, myślę, innych MPK-ów w innych miastach jest podobna, żeby jednak inwestować w to nowo komunikację, nowoczesną, bardziej komfortowo, no tu sprzedaż może być problematyczna, no ale próbujemy.
1: Może konkurencyjną ceną uda się to zrobić?
2: No tak, no oczywiście wszystkie informacje są na naszej stronie, jest możliwa też negocjacja, tam nie podaliśmy ceny wywoławczej, więc każdy może zaproponować swoją cenę i też można też negocjować tutaj.
1: A jeśli nie uda się ich sprzedać, to macie na to jakiś pomysł?
2: No, zostaje ostatecznie zezłomowanie, ponieważ nie możemy zostawić tych autobusów, chociażby na części, bo przypomnę, że jeszcze takich 14 skani będziemy posiadać. Musimy te autobusy wycofać, więc ostateczną wersją jest po prostu zezłomowanie tych autobusów.
1: Ale to w ostateczności, pewnie nie chcielibyście.
2: No, mówię, bardzo możliwe, że tak będzie, bo z tego, co przeglądaliśmy strony innych spółek w Polsce zajmujących się komunikacją, to niestety w dużej części tak to się kończyło, że te autobusy musiały być złomowane.
1: Finansowo to jest duża strata?
2: No tu ciężko mówić o stracie, prawda? Ponieważ
1: one są wysłużone też.
2: Dokładnie, one są wyeksploatowane. Też tutaj mamy do czynienia z tym, że te autobusy jednak w ruchu, w takim funkcjonowaniu bieżącym wymagały już bardzo dużo napraw. Więc to też na pewno ta zmiana będzie na plus pod względem tych kosztów bieżących. No mówię, tutaj ciężko mówić o stracie, gdy otrzymaliśmy dofinansowanie rzędu 80% na zakup tych nowych elektryków, a wiadomo, wszystkie projekty wymagają tego typu działania, że wycofujemy te stare, nazwy kolokwialnie, kopciuchy, które zanieczyszczały powietrze i w te miejsce zakupujemy właśnie z dofinansowaniem nowe elektryki.
1: Od dzisiaj zmienia się rozkład jazdy, jeśli chodzi o linie numer 2, 4, 12 i 18. To są duże zmiany, o których mieszkańcy powinni wiedzieć?
2: MPK na bieżąco stara się dostosowywać nasz ruch do tych remontów, które jak widzimy w mieście są teraz bardzo intensywne i obecnie ta najbardziej kluczowa zmiana, która, o której poinformowaliśmy, to z dniem dzisiejszym wraca ruch autobusowy na ulicę Piłsudskiego. Jest to związane z inwestycją kolejową i ulica Piłsudskiego zostaje ponownie otwarta i dzisiaj też z dniem dzisiejszym zamknięta zostaje ulica na przejazd kolejowy na ulicy Poznańskiej. I to jest ta kluczowa zmiana, o której kierowcy powinni wiedzieć, bo oczywiście my tą informację mamy. Autobusy już pojechały inną trasą, ale warto o tym przypomnieć kierowcom, żeby po prostu nie spotkały ich niemiła niespodzianka, gdy nie będą mogli przejechać przez.
1: Panie prezesie, gdzie mieszkańcy mogą sprawdzać te zmiany? Gdzie one są takie najświeższe, najnowsze, najpewniejsze?
2: Jeżeli chodzi o MPK, to na naszej stronie internetowej zapraszamy. My staramy się z wyprzedzeniem informować o tego typu zmianach. O ile otrzymamy taką informację od wykonawcy inwestycji, to od razu, czy też z miasta, to od razu o tym informujemy. No i oczywiście o wszystkie też bieżący ruch autobusów możemy przeglądać w aplikacji, kiedy przyjedzie. Tam też na bieżąco od razu dokonujemy zmiany i jeżeli chodzi o rozkład, to też jest bardzo dobra forma w postaci tej aplikacji, kiedy przyjedzie.
1: Ta aplikacja dobrze się przyjęła wśród mieszkańców?
2: Tak, bardzo dobrze. Oczywiście na początku opanowała to młodzież, ale również wiem, że osoby starsze bardzo dobrze się w tym poruszają. Ta aplikacja jest dosyć intuicyjna. Zresztą my przeprowadziliśmy kampanię informacyjną, gdzie szczegółowo wyjaśniamy, jak to działa, więc myślę, że nie jest to trudna aplikacja, a naprawdę ułatwia nam poruszanie się po mieście i korzystanie z miejskiej komunikacji.
1: A macie może jakieś takie dane statystyczne, ile osób korzysta z takiej aplikacji, czy takich danych nie posiadacie?
2: W tej chwili nie posiadamy takich danych, no ale wiemy z informacji mieszkańców, że i głosów, które do nas wpływają, że dużo osób z tej aplikacji korzysta.
1: I to faktycznie ułatwia sprawę?
2: Oczywiście.
1: W tych zmianach, które pojawiają się w związku z tymi remontami?
2: Tam na bieżąco widzimy rozkłady, widzimy też, możemy wejść i zobaczyć trasę, którą autobus się porusza, więc też widzimy, to jest bardzo ważne, bo przy dzisiejszych remontach my musimy też na bieżąco zmieniać trasy, a w tej aplikacji widzimy dokładnie, jaką trasę będzie dany autobus jechał, kiedy przyjedzie, o której godzinie, więc tam naprawdę jest dużo możliwości i to w dużej mierze ułatwia korzystanie z komunikacji.
1: Panie prezesie, dwa słowa jeszcze o bezpieczeństwie. Hulajnogi elektryczne, rowery, a także rozkojarzenie piesi, to jest poważne zagrożenie?
2: Tak. To jest poważne zagrożenie, szczególnie w tym okresie, gdy zrobiło się ciepło i wszyscy wyszli na dwór, zaczynają korzystać z tych różnych sprzętów, czy hulajnogi, czy rowery, czy nawet więcej samych pieszych jest poruszających się po przejściach. To jest trudniejszy moment dla kierowców, więc tutaj apelujemy do wszystkich o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to jest nasza wspólna sprawa i powinniśmy wszyscy o to dbać, zarówno kierowcy, pasażerowie, osoby przechodnie, piesi, osoby korzystające z różnych sprzętów, no a również inni użytkownicy ruchu drogowego. Musimy tutaj pamiętać, że autobus jest dużym pojazdem. Jego droga chociażby hamowania też jest dużo mniejsza, więc to apelujemy o taką rozwagę. Nieraz te kilka sekund nas nie zbawi, a może tutaj naprawdę decydować o bezpieczeństwie, a nieraz nawet życiu użytkowników ruchu drogowego.
1: Szczególnie apelują o to kierowcy autobusów właśnie. Tak. Bo to oni nie są w stanie zareagować bardzo szybko.
2: Wiemy, że kierowca naprawdę ma bardzo dużo, że tak to nazwę, czynników zewnętrznych i operacji, które musi w danym momencie wykonać. Oczywiście on jednocześnie musi obserwować sytuację na drodze, musi obserwować pasażerów. Poza tym ma jeszcze rozkład jazdy, którego musi się trzymać, więc naprawdę tutaj włączając się chociażby do ruchu, też nieraz spotykamy się z uwagami, że kierowca ruszał, nie zaczekał czy coś. Nieraz nie ma możliwości, wiadomo, autobus włącza się do ruchu, musi obserwować lusterko, też to nie jest łatwa sprawa i nie zawsze ten kierowca ma możliwość się zatrzymania. Więc tu też apelujemy o taką wyrozumiałość w stosunku do kierowcy, bo naprawdę nieraz może wyglądać to nawet wręcz złośliwie, ale po rozmowach z kierowcą, bo jeżeli takie sygnały oczywiście do nas wpływają, my weryfikujemy to, sprawdzamy. Jeżeli rzeczywiście miało miejsce jakieś przewinienie ze strony, czy nieprawidłowe zachowanie ze strony kierowcy, to upominamy też za takie zachowanie, ale jednak najczęściej okazuje się, po analizie przede wszystkim monitoringu, bo muszę powiedzieć, że te nowoczesne autobusy są bardzo dobrze wyposażone w kamery, w monitoring. Widać wszystko, zarówno w środku autobusu, jak i na zewnątrz, więc to nam pozwala naprawdę dosyć szczegółowo zweryfikować każdą sytuację, czy kolizję, czy tego typu skargi. Wszystko również jest potwierdzane czasem, bo na każdej kamerze jest godzina, więc weryfikujemy to. Często okazuje się jednak, że to nie kierowca przewinił, więc no apelujemy też o taką wyrozumiałość i o to, żebyśmy wszyscy dbali o to bezpieczeństwo.
1: Więc drodzy Państwo, na drodze wyrozumiałość, wzajemny szacunek, apele pomagają. Co jeszcze może wspomóc, żebyśmy wszyscy dbali o to bezpieczeństwo, żebyśmy zwracali na to uwagę?
2: Apele pomagają, jednak widzimy, że wciąż jednak dochodzi do pewnych nieprawidłowych zachowań. My planujemy też pewną kampanię informacyjną, która poinformuje mieszkańców, szczególnie też młodzież w tym okresie, który się zbliża wakacyjnym, o prawidłowym zachowaniu. Chodzi nam też tu głównie o zachowaniu się tymi pojazdami typu rower, hulajnoga, bo tutaj niestety dochodzi do największych zagrożeń, a także zauważyliśmy, kierowcy na to zwracają uwagę, na kamerach też często to widać, że dużym problemem też jest wchodzenie na przejście z telefonem komórkowym, albo wręcz z takim zamyśleniem, ktoś ma słuchawki, nie docierają do niego żadne odgłosy, więc albo jeszcze nie daj Boże właśnie ten telefon w ręku. Ludzie często, i to już zauważamy, że nie tylko młodzi, ale też często nawet i starsze osoby po prostu są jakby wyłączeni z rzeczywistości, wchodzą na przejście czy wjeżdżają, nie rozglądając się. Wiadomo, od dziecka byliśmy uczeni, że przed wejściem na przejście musimy spojrzeć się w lewo stronę, w prawo.
1: I jeszcze raz w prawo, w lewo, w prawo.
2: Tak, więc żeby ta uwaga była. Niestety teraz ten współczesny świat powoduje, że nieraz jesteśmy wyłączeni z tej rzeczywistości, jesteśmy w tej rzeczywistości wirtualnej, zapatrzeni w telefon, zasłuchani tą muzyką, więc tutaj na pewno taka kampania informacyjna mówiąca o tych zagrożeniach, o wskazująca prawidłowe zachowanie przydałaby się nam wszystkim.
1: Więc czekamy na szczegóły tej właśnie kampanii informacyjno-edukacyjnej. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Andrzej Modzelewski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję mieszkańcom za zaufanie i za cierpliwość w tych trudnych czasach remontów. Dziękuję bardzo pani redaktor. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Łomży. Do widzenia.
0: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest Marta Kawalec, dziennikarka Polskiego Radia i felietonistka tygodnika Idziemy. Cześć Marta.
3: Cześć, witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy.
2: Dziś premiera w księgarniach książki, której razem z Marią Berlińską jesteś współautorką, Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Nieidealni rodzice, czyli jacy?
3: Myślę, że odpowiedzi byłoby wiele, ale dla mnie ta idealność bierze się z tego, że my chcemy po prostu jako rodzice być najlepszymi rodzicami dla swoich dzieci i w tej perfekcji trochę się czasami gubimy. Stąd właśnie myślę, że idealni rodzice to są rodzice obecni, to są tacy, którzy mają dobrą relację ze swoimi dziećmi. Wiadomo, że gdybyśmy takich poszukali, to myślę, że każdy z nas ma jakieś wobec siebie pretensje, czy żale, czy no, ma jakieś takie historie, których żałuje. No a my trochę próbujemy z panią Marią Berlińską odidealizować to rodzicielstwo, pokazać, że rodzicielstwo może być piękne, przyjemne, no i zawsze do zmiany.
2: A na co właśnie kładziecie kluczowy akcent w książce?
3: No właśnie myślę, że to jest ciekawe, że chcielibyśmy, aby wszyscy tak po prostu spojrzeli na swoje rodzicielstwo jako na taką przygodę wieloletnią, nie tylko do 18 roku życia, ale która będzie przebiegała przez wiele lat. I tak jak właśnie w książce, to nie jest poradnik, tylko to jest rozmowa i w książce z panią Marią Berlińską rozmawiamy, tak tutaj też właśnie kładziemy nacisk przede wszystkim na rozmowę. I jeśli będziemy z naszymi dziećmi rozmawiać, być, starać się interesować każdą najdrobniejszą sprawą, to myślę, że to będzie ta najważniejsza rzecz, która może nam przynieść później sukces.
2: A chciałem jeszcze spytać o twoje takie osobiste doświadczenia, które wpłynęły na przekaz książki Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Jakie one były?
3: No, myślę, że z panią Marią Berlińską to mamy trochę różnych przeżyć właśnie takich też prywatnych, bo spotkałyśmy się wtedy, kiedy ja posyłałam swoje dziecko do pierwszej Komunii Świętej podczas Baranków, czyli takiego stowarzyszenia, które pomaga przygotować się rodzinnie do tego sakramentu komunii. I tam pani Maria robiła nam takie krótkie warsztaty, później byłam jeszcze na takich dłuższych warsztatach, 10 spotkań, podczas których były omawiane najważniejsze takie elementy rodzicielstwa. No i później jeszcze parę razy nasze drogi się przecięły, aż w końcu pojawił się pomysł na książkę. Pani Maria na początku nie była zachwycona tym pomysłem i za każdym razem w zasadzie, kiedy kończyłyśmy naszą sesję, bo kilka takich sesji musiałyśmy odbyć, żeby ta książka powstała. Właściwie więcej niż kilka.
2: Dlaczego zawsze nie była zachwycona tym pomysłem?
3: No bo właśnie ona zawsze mówiła, a co ty z tego napiszesz? Zawsze nasze spotkanie kończyło się właśnie takim zwątpieniem, no nie wiem, czy ty coś z tego napiszesz, czy nie. Kiedy ja już miałam nagranych tam powiedzmy 4 godziny jej rozmowy ze mną, więc no ja wychodziłam zawsze z taką świadomością, że jest to naprawdę bardzo duże bogactwo takich porad od praktyka, bo pani Maria wychowała 5 swoich dzieci i 15 przysposobionych, więc to były dzieci z różnych rodzin i no, tak jak też powiedziała mi kiedyś, jeżeli jej rady sprawdziły się na takim poligonie dzieci z różnych środowisk, to sprawdzą się chyba już wszędzie, bo zostały przetestowane na różnych osobach. Także myślę, że warto sprawdzić, czy i u nas również się sprawdzą. U mnie też się sprawdziły.
2: A właśnie w dobie takich idealnie wykadrowanych zdjęć na Instagramie i TikToku, czy uważasz, że w ogóle rodzicielstwo bez presji jest możliwe w świecie, który nam narzuca właśnie takie wygórowane wzorce?
3: Ja myślę, że ta presja to zawsze była mniej lub bardziej, bo przecież wychowujemy się w takiej globalnej wiosce. Zawsze mieliśmy wokół siebie rodziny, które miały lepiej lub gorzej wychowane dzieci, jeśli można to tak porównać, no ale zawsze, kiedy były takie spotkania rodzinne, no to możemy sobie zobaczyć, kto jak wychowuje i to porównywanie zawsze było. A teraz, kiedy mamy jeszcze właśnie media społecznościowe, które sprawiają, że możemy mieć te piękne zdjęcia i pokazywać się tylko w tych dogodnych pozach i tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy szczęśliwi na lodach, na wakacjach albo na plaży, to myślę, że jest trudniej, bo wtedy, kiedy my mierzymy się z jakimiś trudnościami wieku dojrzewania, czy na przykład nieprzespanymi nocami związanymi z maleńkimi dziećmi, no to takie zdjęcia ogląda się z taką łezką w oku, że dlaczego innym się tak powodzi, a nam nie, dlaczego nasze dzieci nie są takie uśmiechnięte, albo my nie możemy być uśmiechnięci przy nich. I myślę, że ta książka trochę zdejmuje z nas tą presję, bo to jest właśnie ten podtytuł o rodzicielstwie bez presji, żebyśmy właśnie nie musieli porównywać się do innych, a spojrzeli w głąb siebie, zobaczyli, co jest najważniejsze i w nas, i w naszych dzieciach, co dla nas stanowi wartość tej rodziny. A książka myślę, że może być w tym bardzo pomocna.
2: Czy właśnie jest jakaś odpowiedź, co powinno być najważniejsze, czy ona jest, może być jakąś uniwersalną odpowiedzią?
3: Myślę, że tutaj tych odpowiedzi pani Maria daje dużo, bo poruszamy się po różnych tak naprawdę przestrzeniach. Ja podaję różne przykłady, pani Maria podaje różne przykłady, co w takiej sytuacji zrobić, co w takiej sytuacji, co kiedy dziecko jest małe, a co kiedy jest duże, co kiedy rodzic jest taki, a co kiedy rodzic jest taki. I myślę, że tutaj nie będzie jednego dobrego wzorca, jak wychować idealne dzieci albo jak sprawić, aby nasze rodzicielstwo było idealne. Myślę, że tutaj po prostu trzeba sobie trochę przeorganizować może życie, czasami spojrzeć na wiele rzeczy z dystansu, przemyśleć je, ale przede wszystkim to ta bliskość, która może być z naszymi dziećmi, jest bardzo istotna. To taka akurat jeszcze taki przykład z wczorajszego spotkania, bo wczoraj książka miała premierę, na której naprawdę bardzo dużo osób gościło, było i dużo śmiechu, ale było również i wzruszenie, były i takie no, pytania konkretne, co zrobić w takiej sytuacji. I pani Maria zawsze odpowiadała na to z takim spokojem, z takim głosem pełnym wsparcia. I myślę, że my również możemy do tego w ten sposób podejść, że tutaj naprawdę nie musimy być idealni, żeby być dobrymi rodzicami. Warto mieć w sobie taką dawkę wyrozumiałości dla siebie, takiego spokoju, ale jednocześnie też takiego momentu refleksji, co możemy zrobić lepiej, bo myślę, że zawsze coś się da zrobić lepiej.
2: Ale nie wiem, czy jakie jest twoje doświadczenie, ale ja też jak obserwuję często rodziców, to widzę, że niektórzy przynajmniej z rodziców, że dziecko dla nich staje się takim projektem, ma znać dwa języki, grać na pianinie. Jak w tym wszystkim znaleźć przestrzeń na obecność rodziców w życiu dziecka?
3: No sama próbuję odpowiedzieć na to pytanie w swoim życiu, ale też i w książce. To nie jest łatwe. To oczywiście jest taka sytuacja, że środowisko wymaga od nas tego, aby nasze dzieci po prostu nie siedziały w domu i nie czekały, aż dorosną, nie czekały na to, aż przyjdzie do nich jakiś pomysł na pasję, na zainteresowanie, tylko to my czasami podsyłamy im te propozycje, co zrobić, żeby było lepiej. Myślę, że tutaj po prostu trzeba trochę wyważyć, co jest dla nas ważne. Co jest ważne też dla naszych dzieci w takiej dalszej perspektywie. Czy ta nauka tenisa, golfa, pływania 5 razy w tygodniu jest rzeczywiście aż tak potrzebna w takim wieku, a może są potrzebne jakieś inne narzędzia, może jakieś inne wydarzenia, które mogłyby sprawić, że to dziecko poczuje się bardziej zaakceptowane, bo o tej akceptacji pani Maria bardzo dużo mówi, że my musimy jako rodzice zaakceptować siebie, dać sobie dużo takiej przestrzeni na to, że możemy popełniać błędy i dać ją również dzieciom, bo też czasami jest tak, że to my chcielibyśmy od tych naszych dzieci, aby one były perfekcyjne, nie wymagając zbyt dużo od siebie. I właśnie czasami zdarza się, że te wszystkie zajęcia dodatkowe, te kursy, one sprawiają, że to dziecko naprawdę nie ma już takiej przestrzeni na to, aby się pobawić, aby się ponudzić, aby być sobą, aby czasami właśnie przytulić się do rodzica i porozmawiać na takie tematy, które mogłyby być dla niego czymś, co sprawi, że właśnie ono odkryje w sobie jakąś tam pasję, że nie będzie pod pręgierzem, że ciągle coś musi robić. Myślę, że często jest tak, że rodzice są zagonieni w tym wszystkim. I może warto właśnie teraz, kiedy zbliżają się wakacje, trochę przemyśleć swój grafik. Może coś zdjąć z tego grafiku, może dołożyć trochę więcej czasu wspólnie spędzanego z dziećmi. Myślę, że wakacje mogą być takim czasem, kiedy rozpoczniemy więcej rozmów, a później nowy rok z jakimś już konkretnym planem, nowy rok szkolny, z jakimś konkretnym planem na to, jak sprawić, abyśmy po prostu byli szczęśliwi, mieli czas na odpoczynek, na to, aby być razem. A myślę, że te wszystkie zajęcia dodatkowe, to też wszystko przyjdzie z czasem. Kiedy, tak jak pani Maria mówi, kiedy dziecko czuje się zaakceptowane, kiedy czuje, że jest najważniejszą osobą w życiu swoich rodziców, to ono naprawdę samo wie, co chce robić i ono pójdzie dalej, ono będzie chciało samo się rozwijać, ale myślę, że tutaj na początku to zawsze jest ta akceptacja tego, że kocham cię takim, jakim jesteś. Nieważne, czy znasz te wszystkie techniki sztuk walki, czy wszystkie języki obce. Ja cię kocham takim, jakim jesteś. Tak mówi zawsze pani Maria i myślę, że to jest bardzo ważna lekcja, jedna z najważniejszych, którą możemy z tej książki zdobyć.
2: Ale myślę, że to jest, zwróciłaś uwagę na bardzo ważną kwestię, czyli też, żeby te zmiany zaczynać, żeby rodzice zaczynali te zmiany od siebie, a nie od dzieci. I czy ty uważasz na przykład, jeśli rodzic widzi, że coś nie funkcjonuje właśnie w tej więzi między rodzicem a dzieckiem i chce coś zmienić w sobie, czy potrzebne jest na przykład rozpisanie jakiegoś planu działania ze współmałżonkiem, czy jakaś pomoc na przykład psychologa, psychoterapeuty, jak ty uważasz?
3: Ja myślę, że zawsze powinniśmy zacząć od siebie, bo to, jak dziecko funkcjonuje, to jest wykładowa tego, w jaki sposób my do niego podchodzimy. My to dziecko od samego początku, od najbardziej takiego początkowego okresu jego życia znamy. I czasami możemy sprawić, że ono może czuć się niekochane i może właśnie dlatego podchodzić do nas w taki sposób, a nie inny. Myślę, że tutaj zawsze warto zacząć od tego, co jest skutkiem, a co jest przyczyną. Przyczyną jest na przykład złe zachowanie naszego dziecka, a skutkiem niekoniecznie może być to, że ono ma ADHD, albo że ma jakieś problemy w szkole, albo że ma taki czy inny temperament. To są najczęściej rzeczy, które gdzieś tam były schowane w nas wcześniej. Być może próbujemy w tym dziecku realizować nasze niedoścignione marzenia. Może tutaj po prostu coś właśnie gdzieś jest na tym etapie, gdzie to my popełniamy te błędy. I to właśnie tu nie chodzi o to, żeby szukać jakichś takich naprawdę złych cech naszego charakteru, czy żeby się jakoś tam samobiczować, tylko chodzi o to, żeby właśnie podejść do tego z takim spokojem i sprawdzić, co tutaj tak naprawdę nie funkcjonuje. Zawsze jakaś konsultacja z psychologiem czy rozmowa z pedagogiem odbywa się w takim teamie rodzice plus dziecko, ale przede wszystkim to rodzice są tymi osobami pierwszego kontaktu. Oni najczęściej wiedzą, co nie funkcjonuje i jeżeli będą w zgodzie ze sobą i ze swoim sumieniem, to na pewno sami w pewnym momencie odnajdą ten problem, a jeżeli nie, no to właśnie w towarzystwie jakiegoś specjalisty. Myślę, że tutaj przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie. I ta idealizacja tego rodzicielstwa sprawia, że my często właśnie próbujemy pudrować je właśnie jakimiś zajęciami dodatkowymi, drogimi ciuchami, wypadami zagranicznymi, a czasami nie sięgamy głębiej, czyli właśnie do psychiki naszego dziecka, do jego uczuć, emocji. No warto po prostu poznać nasze dziecko takim, jakim ono jest i wtedy po prostu szukać tego, co sprawi, aby ono było szczęśliwe. No właśnie nigdy nie są to ani drogie ciuchy, ani wakacje, ani kursy chińskiego czy golfa. To jest zwykle ta bliskość z rodzicem i to sprawia właśnie, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i wtedy nie potrzebuje ani tych drogich ciuchów, ani innych rzeczy, które podbudowywałyby jego wartość u rówieśników. Jeśli dziecko będzie czuło i wierzyło, że rodzice są jego taką największą podporą, to myślę, że wszystko inne zejdzie na plan dalszy. Taka jest też ta książka, takie jest to przesłanie, aby po prostu być z dzieckiem, aby próbować odkryć jego największe talenty, ale też i problemy, bo to rodzic jest takim najlepszym terapeutą dla swojego dziecka. On sprawi, że będzie ono tym, kim może zostać w przyszłości.
2: Chciałem jeszcze spytać o ten podtytuł, o rodzicielstwie bez presji, bo wydaje mi się, że wielu naszych słuchaczy może tak się zastanawiać, no dobrze, ale gdzie leży ta granica między takim uwalniającym odpuszczaniem, a zwykłym rodzicielskim lenistwem lub na przykład zaniedbaniem?
3: Oj, myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego czasu, kiedy musi się trochę wyładować, trochę odstresować. Myślę, że nie jest niczym złym, kiedy wracamy zdenerwowani z pracy i mówimy naszym bliskim otwarcie, słuchajcie, ja potrzebuję 15 minut, żeby trochę się wyciszyć, żeby później cały wieczór nie odreagowywać na naszych bliskich, tylko właśnie wrócić do domu, wyciszyć się, czy wziąć gorącą kąpiel, czy przeczytać kawałek jakiejś spokojnej książki, posłuchać muzyki, zamknąć się na chwilę. Myślę, że to dużo sprawi, że to 15 minut może sprawić, że po prostu wejdziemy już do tego domu drugi raz tak na spokojniej. Czasami potrzebujemy nawet weekendu albo tygodnia takiego naprawdę odpoczynku. Poszukajmy rodziców, dziadków, cioć, wujków, którzy mogą nam pomóc w tym, aby złapać ten oddech, aby trochę złapać perspektywę też naszego rodzicielstwa. Myślę, że nie jest niczym złym to, że mówimy, że jesteśmy po prostu zmęczeni jako rodzice. Znajdźmy sobie ten czas teraz, kiedy jest piękna pogoda, na to, żeby mieć czas na nasze dzieci, na to, aby być blisko razem, ale też na to, aby samemu też pobyć chwilę, zastanowić się nad sobą. Myślę, że ta presja, ona pojawia się wtedy, kiedy właśnie jesteśmy zmęczeni, kiedy nie mamy siły, a kiedy mamy te zasoby, żeby właśnie pobyć razem, pobyć tak naprawdę w spokoju, być szczęśliwym, to myślę, że i ta presja też znika. Także no ja tutaj zachęcam do tego, aby jednak dać sobie trochę tej przestrzeni i wtedy okaże się, że ten czas spędzany z dzieckiem to nie jest drugi etat, kiedy wracamy z pracy i musimy jeszcze uprać, uprasować, ugotować, spakować, przytulić, poczytać książkę, tylko to mogą być takie wspólne obowiązki, które mogą sprawić, że po prostu będziemy realizować siebie jako rodzice. Myślę, że to jest najpiękniejsze zadanie, jakie ktokolwiek nam kiedyś przydzielił.
2: Marta, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. I zachęcamy oczywiście do przeczytania książki. Moim i Państwa gościem była Marta Kawalet, dziennikarka Polskiego Radia i felietonistka tygodnika Idziemy.
3: Bardzo dziękuję za spotkanie i oczywiście zachęcam do przeczytania książki. Myślę, że ona rzeczywiście może wielu osobom pomóc.
1: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest posłanka PSL Urszula Nowogórska. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Chciałem zacząć od tej informacji z ostatniej chwili, że Miejska Komisja do Spraw Referendum w Krakowie poinformowała, że frekwencja w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego wyniosła 29,99%, to znaczy, że prezydent został odwołany. Z kolei frekwencja w głosowaniu Rady Miasta wyniosła 29,97% i Rada pozostaje. Jakby pani mogła powiedzieć, jak ocenia wyniki referendum?
3: Znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim po raz kolejny widzimy, że demokracja ma ogromną siłę i tutaj przygotowanie referendum, złożenie wniosku, przeprowadzenie całej procedury wraz z właśnie z procedurą referendum w Krakowie pokazało, że jeżeli mieszkańcy, jeżeli obywatele chcą, to bardzo poważnie mogą wpływać na to, kto jest prezydentem, kto jest w innych przypadkach wójtem, więc naprawdę wielka siła w rękach każdego człowieka i każdy głos ma naprawdę wielką wagę.
2: Ale czy ta wielka siła jakoś państwa jako koalicji rządzącej nie martwi, że to będzie początek efektu domina, że teraz będą chcieli na przykład mieszkańcy składać takie referendum w kolejnych miastach?
3: Znaczy, wie pan, może być rzeczywiście prawdą to, co pan powiedział, że może to być efekt domina. Natomiast my jako Polskie Stronnictwo Ludowe tego się nie obawiamy, bo nasi przedstawiciele, którzy sprawują z woli wyborców swoje funkcje przede wszystkim jako wójtowie, jako burmistrzowie czy jako prezydenci, nie narzekają na kłopoty. Więc tutaj ja myślę, że to raczej na zasadach takiego doświadczenia i pogrożenia palcem można tak naprawdę analizować, że mieszkańcy, jeżeli są niezadowoleni, jeżeli mają jakieś uwagi, jeżeli nie zgadzają się z decyzjami włodarzy, to mają taką siłę i mają taką możliwość, że mogą ich po prostu wymienić. Więc to, myślę, jest taki znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy sprawują jakiekolwiek funkcje, czy to na szczeblach samorządowych, czy to na szczeblach władzy centralnej. Obywatele naprawdę mają siłę i podkreślam to bardzo, bardzo mocno i mówię to z wielką pokorą i szacunkiem, bo do ich woli, do ich decyzji trzeba mieć naprawdę wielkie poszanowanie i myślę, że tutaj w wielu głowach pewnie zapalą się czerwone lampki, o których pan wspomniał. Natomiast my, tak jak powiedziałam, Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma się czego obawiać. My wiemy, że nasi ludzie, którzy zostali wybrani z woli swoich wyborców, dobrze sprawują swoje funkcje i przede wszystkim znają się na robocie.
2: A jakie czynniki według pani mogły wpłynąć w największym stopniu na właśnie na odwołanie Aleksandra Miszalskiego przez mieszkańców?
3: Znaczy, ja kilka razy, kiedy byłam pytana właśnie o sytuację, która jest w mieście Krakowie, to na pewno powiedziałam, że błędem prezydenta było wprowadzenie strefy czystego transportu na taką skalę, na jaką została ona wprowadzona w mieście Krakowie. Miasto Kraków jest specyficznym miastem. To jest stolica Małopolski, w której jest wiele uczelni, w których są szpitale wojewódzkie, są szpitale też wojskowe przecież. Ludzie jeżdżą w różnych sprawach do Krakowa, a nie wszystkich stać na nowe samochody. Dlatego uważałam i zresztą wiele razy też powtarzałam, że jeżeli samochód przechodzi badanie techniczne, jest dopuszczony do ruchu, to jest dopuszczony po wszystkich drogach. Nie tylko tych, po których się nie płaci, ale generalnie po wszystkich. Musi spełniać swoje parametry techniczne, żeby mógł wjechać również do dużego miasta. Natomiast uważam, to był błąd. Natomiast we wszystkich innych sprawach ja też wyraziłam swoją opinię i mówiłam, że wiele starania, na przykład prezydent Miszalski włożył w decyzję o tym, aby do miasta Krakowa zostały zarezerwowane środki na budowę metra. Kraków jest naprawdę bardzo ciasny, jeżeli chodzi o transport i każde rozwiązanie dodatkowe komunikacyjne, które może ułatwić życie mieszkańcom, naprawdę jest na wagę złota i tutaj myślę, bardzo wiele w tym temacie zrobił. No ale tak jak powiedziałam, obywatele mają możliwość wpływania na to, kto sprawuje dane funkcje. I myślę, że od tego momentu ogromnym szacunkiem referenda generalnie będą otoczone i wszyscy z tyłu głowy będą wiedzieli, że jeżeli będą działali wbrew woli swoich wyborców czy mieszkańców, to w każdym momencie może rzeczywiście powstać inicjatywa referendalna, inicjatywa, która będzie miała za zadanie odwołanie danej osoby z danej funkcji i to się da przeprowadzić, bo uzyskanie odpowiedniej ilości osób biorących udział w referendum pokazało, że można się zmobilizować.
2: A jak pani mówiła o tej mobilizacji, czy to był sygnał, że zmobilizował się elektorat prawicy, czy to był raczej szerszy ruch społeczny?
3: Powiem szczerze, mam dużo znajomych, zresztą też często jeżdżę do Krakowa w różnych sprawach, również poselskich, do różnych urzędów i bardzo dużo rozmawiam z ludźmi. Wydaje mi się, że tutaj duży wpływ mieli studenci, duży wpływ miało młode pokolenie, no i też gdzieś elektorat tych wszystkich, którzy byli inicjatorami całej inicjatywy referendalnej, w związku z czym myślę, że to tak wiele czynników na to się nałożyło.
2: A jakie konsekwencje będzie miał ten wybór dla Krakowian, bo rada pozostaje, prezydent zostaje odwołany, jak teraz to wszystko będzie wyglądać?
3: Podejrzewam, że w niedługim czasie pewnie zostanie rozpoczęta procedura wyłaniania kandydatów czy kandydata na potencjalnego na prezydenta. Pewnie będzie przeprowadzona oczywiście inicjatywa i generalnie procedura wyborcza. No i ktoś, kto wygra wybory, pewnie będzie miał na początku trudną współpracę z Radą Miasta, no bo podejrzewam, że Rada Miasta z panem prezydentem Miszalskim się dogadywała, w związku z czym na pewno wiele nieufności może na początku się pojawić, więc myślę, że może to zaskutkować jakimś paraliżem decyzyjnym w jakimś okresie czasu. To jest moje zdanie.
2: Chciałem jeszcze przejść do kolejnego ważnego tematu. W sobotę wieczorem doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia pod numerem 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Czy według pani służby zadziałały w tej sytuacji profesjonalnie?
3: Według mnie oczywiście, że tak. Wie pan, jeżeli jest zgłoszenie, że dzieje się coś niedobrego, jest realne zagrożenie w konkretnym miejscu, służby otrzymując i odbierając takie zgłoszenie muszą reagować. Jeżeli nikt nie otwiera drzwi, a wcześniej z tego mieszkania było domniemanie, że ktoś wzywał pomocy, muszą dostać się do środka. Gdyby to zrobiły osoby postronne, pewnie miałyby problem, ale kiedy robią to służby w pełnej obstawie, z zachowaniem pełnych procedur, to myślę, że zrobiły dobrze. Natomiast niepokojące, wie pan, jest to, że nie służby wyważyły drzwi. Znaczy chodzi o to, że to nie jest problem. Problem jest, że ktoś fałszywie po prostu podszywa się pod osoby wzywające pomocy i generalnie stawia na nogi w gotowości wszystkie służby, tak jakby chciał sprawdzić ich czujność i sposób reagowania. Więc to jest bardziej niepokojące i nad tym wszystkie rodzaje formacji i ministerstw nadzorujących je powinny się skupić. Wiem, że odbywały się nocne narady i czy to dotyczy prezydenta, czy to dotyczy premiera, czy to dotyczy zwykłego obywatela, reakcja zawsze powinna być taka sama, czyli przede wszystkim skuteczna i szybka. Natomiast, tak jak powiedziałam, to jest problem, który należy bardzo szybko rozwiązać i bardzo poważnie go rozliczyć, jeżeli chodzi o te osoby, które po prostu podszywają się i wzywają pomocy. To jest niepoważne, bo w tym samym czasie ktoś może rzeczywiście potrzebować pomocy, a te służby będą zaangażowane w inne działania.
2: A też opozycja państwu zarzuca jako koalicji rządzącej, że te fałszywe zgłoszenia zostały na początku zlekceważone przez koalicję rządzącą, jakby pani odpowiedziała na te zarzuty.
3: Wie pan, mnie przestaje bawić jedna sytuacja, taka, kiedy opozycja, nieważne kto jest w danym momencie opozycją, po prostu wykorzystuje sytuację po to, żeby dołożyć jakieś uszczypnięcie tym, którzy rządzą, bo gdyby opozycja rządziła, a takie sytuacje się zdarzały, dokładnie byłoby tak samo. W interesie wszystkich obywateli, wszystkich formacji politycznych w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, wszyscy powinni mieć łapy na stole i wszyscy powinni grać do jednej bramki. Nie ma tutaj krytykowania, nie ma wytykania. Wszystko powinno być w interesie obywateli robione wspólnie. To, że są formacje polityczne, które na co dzień między sobą się różnią, między sobą się kłócą, między sobą rywalizują, tak jest w demokracji, ale kiedy są fundamentalne sprawy dotyczące bezpieczeństwa, tutaj nie powinno być żadnych różnic. Wszystkie działania powinny być skoncentrowane na tym, żeby takie problemy rozwiązywać, a przede wszystkim skutecznie im przeciwdziałać. Też między innymi dlatego bardzo mocno Sejm teraz przecież pracował nad przygotowaniem ustaw między innymi o zarządzaniu kryzysowym. Ja pracowałam w takiej podkomisji nadzwyczajnej, która tym projektem bezpośrednio się zajmowała. I powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, że w kwestiach obrony cywilnej, bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego będą jakieś odmienne zdania, bo to by było po prostu niepatriotyczne i nieobywatelskie.
2: Ale też właśnie opozycja pyta, gdzie w tej sytuacji było ABW i kontrwywiad?
3: Wie pan, jeżeli są pewne techniki operacyjne, o których na pewno na antenie ani ja, ani nikt inny nie będzie mówił i nie będzie podawał do publicznej wiadomości, co w danym momencie dany rodzaj służby robił, natomiast są pewne procedury operacyjne, które czasem wymagają skoordynowanych działań i obserwacji, a obserwacja musi chwilę trwać, więc jeżeli służby wypełniają, a wypełniają swoje zadania bardzo dobrze, ja jestem tego pewna, pracuję w komisjach, które między innymi nadzorują tego typu formacje, jak Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych, Komisja Obrony Narodowej, więc ja wiem, że służby pracują należycie i funkcjonariusze, którzy tam są i również osoby cywilne, które pracują tam na etatach, bardzo dobrze swoją pracę wypełniają i politycy i państwo polskie powinno im w tej pracy pomagać.
2: A jak znaleźć właśnie takie systemowe rozwiązanie na tego typu fałszywe zgłoszenia?
3: Przede wszystkim trzeba zdiagnozować, skąd jest źródło, bo być może to są cyberataki, które wcale nie są tutaj od naszych obywateli, czy od osób, które chcą zrobić psikusa w danym momencie. Tylko to może mieć podłoże głębsze i bardziej międzynarodowe, więc to należy przede wszystkim ustalić. No i skutecznie przeciwdziałać. Służby, wie pan, nie mogą sobie pozwolić, jeżeli jest wezwanie pomocy, nie mogą nie jechać. Bo się może okazać, że któreś wezwanie jest rzeczywiście prawdziwe, ktoś będzie potrzebował pomocy, a służby uznają, że na przykład jest to wezwanie fałszywe i nie pojadą. Więc z bezpieczeństwem i z życiem nie wolno igrać. Więc na każde wezwanie oni muszą reagować. Natomiast kwestia jest inna. Czy uda nam się stworzyć taki system, żeby bardzo szybko zweryfikować prawidłowość czy prawdziwość wezwań? To jest wyzwanie, myślę, przed wszystkimi, niezależnie kto po której stronie politycznej jest.
2: Mieszkanie rodziny prezydenta, do którego weszły służby, nie było ochraniane przez SOP. Czy według pani powinno mieć taką ochronę SOP-u?
3: Wie pan, to też zależy od samego pana prezydenta, bo przecież są miejsca, które są jego bezpośrednim miejscem, w których przebywa. Widocznie to miejsce nie było częstym miejscem, które odwiedzane jest przez pana prezydenta, dlatego nie było w wykazie miejsc chronionych. Myślę, że nastąpi po tym wydarzeniu, nastąpi weryfikacja i będzie poważna rozmowa służb z panem prezydentem i jeszcze raz będzie pewnie, podejrzewam, przygotowanie tych miejsc, które będą objęte nadzorem. Tak to powinno wyglądać. Tak sobie przynajmniej ja to wyobrażam.
2: Czy według pani wszystkie kluby parlamentarne powinny dostawać na bieżąco właśnie informacje od służb, co się dzieje w tej sprawie?
3: Wie pan, tu bym była ostrożna, dlatego że posłowie, którzy pracują w komisjach takich zajmujących się bezpieczeństwem, mają troszkę szersze informacje i wiedzy, dlatego że mają szersze dopuszczenie do informacji niejawnych. Natomiast też są takie informacje, których w przestrzeni publicznej nie powinno się podawać. Wie pan, trudno zapanować nad każdym posłem, żeby pod wpływem emocji nie powiedział czegoś za dużo, więc myślę, że te informacje powinny trafiać do źródeł, ale to kluby powinny same decydować o tym, komu w klubie tą informację przekazują dalej.
2: A według pani, dlaczego przez kilkanaście dni nie dowiedzieliśmy się, jakie są źródła wysyłanych fałszywych SMS-ów i e-maili?
3: Bo gdyby zostały podane do publicznej wiadomości, to w tym momencie skuteczność działania służb byłaby poddana dużemu znakowi zapytania. Bo jeżeli osoby, które dokonują tych zgłoszeń, wiedziałyby, że już służby o nich wiedzą, pewnie szybko zmieniłyby miejsce i sposób działania.
2: Dziennikarze Republiki informowali o wejściu do domu bez nakazu redaktora Tomasza Sakiewicza i skucie jego asystentki. Funkcjonariusze też nie chcieli się wylegitymować. Czy według pani powinni przeprosić tą panią asystentkę?
3: Jeżeli były tam dokonane czynności, które wykraczają poza regulamin działania służb, to oczywiście, że powinny. Natomiast tego typu sytuacje na pewno są analizowane i poddawane specjalistycznej również procedurze badawczej, więc myślę, że tutaj te działania zostawmy stosownym instytucjom, które tym się zajmują.
2: A czy według pani ktoś za tą sytuację też tych fałszywych zgłoszeń powinien ponieść też odpowiedzialność polityczną?
3: Wie pan, czy polityczną, to nie wiem, bo ja nie mam wiadomości, że to robi ktoś związany z polityką. Być może to robią jacyś obcy agenci, a być może to robią zupełnie osoby przypadkowe. Może ktoś po prostu chce zrobić jakiegoś zamieszania i chaosu troszkę w Polsce. Więc na pewno powinny być ukarane. Czy politycznie powinny być wyciągnięte jakieś obostrzenia? Ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy te osoby są związane ze środowiskiem jakimkolwiek politycznym. Na pewno powinny być ukarane. Dla przykładu.
2: A czy według pani na przykład to